0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: W wielu miejscach długi majowy weekend jest takim symbolicznym startem sezonu turystycznego. Gdzie zatem zawędrujemy dziś? Sprawdźcie, zostając z nami z Radiem Złote Przeboje na 106,2 FM przez najbliższą godzinę. Igor Kociubiński, witam bardzo serdecznie. Zaczynamy program Tydzień w Jeleniej Górze. Ale nie tylko o tym, co w naszym mieście się dzieje, będziemy rozmawiać. Zajrzymy także do Kowar, a dokładniej do Muzeum Sentymentów, które za chwilę, już za moment, będzie obchodziło swoje kolejne urodziny.
2: 21 czerwca będą 8 urodziny Muzeum Sentymentów. I przez te 8 lat z 6 pokoi zrobiło się w tym roku już 17 pokoi tematycznych.
1: Z czego w tym sezonie dwie nowości, o których usłyszycie dosłownie za kilka chwil. Dobre wiadomości mamy także dla miłośników aktywności rowerowych.
3: Nowy odcinek cyklostrady w regionie oficjalnie został otwarty 1 maja. To trasa od Złotoryi w stronę Zamku Grodziec przez gminę Pielgrzymka.
1: Nie tylko o rowerach jednak będzie w Radiu Złote Przeboje, będzie także o motocyklach, które coraz liczniej przy okazji sprzyjającej pogody i startu sezonu pojawiają się na jeleniogórskich drogach. Miniony tydzień to ważny moment, bowiem ruszyła kolejna odsłona jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na rok 2027.
4: 4 600 000 zł, czyli jest to pula, która już w sposób znaczący wpływa na to, jakie projekty będziemy mogli zgłaszać.
1: Zapowiada prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak. Szczegóły już za kilka chwil, a teraz w naszej audycji czas już na pierwszego dziś gościa. Zapraszam, zaczynamy.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Dzień dobry, Andrzej Olszewski, teraz z nami kierownik Muzeum Sentymentów w Kowarach.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: I jak tam, wiosna zagościła już i Kowary rozkwitły, czy jeszcze nie?
2: Tak, Kowary już rozkwitły, już jesteśmy nawet po pierwszej imprezie motoryzacyjnej na dziesięciolecie jeleniogórskich klasyków, jaka miała miejsce w Kowarach na koniec kwietnia. No i można powiedzieć, że od tej imprezy zaczął się nowy sezon 2026.
1: Będziemy dziś zachęcać do tego, żeby będąc w Kowarach, ale nie tylko będąc w regionie, do Kowar po prostu podjechać, zobaczyć co ciekawego się tam dzieje, szczególnie z perspektywy Muzeum Sentymentów, które się zmieniało. Ten czas jesienno-zimowy, który już na szczęście z mojej perspektywy za nami, to jest taki moment, w którym ty masz przestrzeń do tego, by podziałać w takich obszarach, które ze względu na codzienną obecność turystów nie zawsze są możliwe i dostępne. Tutaj to był taki czas, w którym te zmiany zaszły. Zapowiadało się już wcześniej, że będą nowe przestrzenie, będą nowości. Co więc nas zaskoczy w tym sezonie w Muzeum Sentymentów, jeśli będziemy po raz pierwszy albo też po dłuższej przerwie wrócimy?
2: Tak, w okresie zimowym muzeum czynne jest tylko w weekendy, więc ten czas tygodniu wykorzystuję zawsze na rozwój wystawy. 21 czerwca będą 8 urodziny Muzeum Sentymentów i przez te 8 lat z 6 pokoi zrobiło się w tym roku już 17 pokoi tematycznych. Aby na ten sezon udało się dokończyć coś rozpoczętego już w zeszłym roku, ale różne perypetie życiowe mi nie pozwoliły na otwarcie ich rok temu. To nowe przestrzenie to jest wypożyczalnie kaset wideo, nawiązanie do takiej historii popkultury lat 90. oraz kafejka internetowa, czyli już wchodzimy na przełom lat, na przełom wieków, jeśli chodzi o kafejki internetowe. No, a też już można powiedzieć, że jest to historią, bo teraz przecież internet mamy wszyscy przy sobie w telefonach, więc taki biznes też przepadł w związku z rozwojem sieci internetowej.
1: No i to kolejna podróż w czasie, kolejny wehikuł czasu dla tych, którzy pamiętają te miejsca. Młodzież, no to pewnie będzie w dużej mierze zetknięcie z nowością, czymś nietypowym, bo jeśli oni słyszą zapewne wypożyczalnia filmów, no to pojęcie kojarzą, bo w serwisach streamingowych dzisiaj też filmy można wypożyczyć, no ale te wypożyczalnie, które pamiętamy sprzed kilkudziesięciu lat, no to zgoła inne miejsca były.
2: Tak, były często też nawet na osiedlach, czy w blokach, mówię, nawet w mieszkaniach czasami ludzie prowadzili takie wypożyczalnie kaset wideo, bo to nie wymagało wbrew pozorom jakiejś dużej przestrzeni, a na małym pomieszczeniu można było zgromadzić setki filmów, często jakichś, no, powiedzmy, że w miarę świeżych, które nie dużo wcześniej były w kinach. Wypożyczenie kosztowało wtedy jakieś, powiedzmy, 3 zł. Bo takie czasami widuję na tych okładkach kaset naklejki z takimi cenami. Też trzeba było się na kasety zapisywać na dane filmy i też czekać czasami tygodniami. Ważne było, żeby też kasetę przewinąć, bo jeśli ktoś oddał nieprzewiniętą do początku, to płacił karę. No dużo osób sobie to zaczyna tutaj przypominać podczas widzenia tej, no, niedużej wystawy, ale mówię, przypominając je taki właśnie początek, powiedzmy, lat 90., kiedy każdy próbował jakiś swoją małą działalność prowadzić, nawet w domu czy w mieszkaniu.
1: No to jeśli w Muzeum Sentymentów taka przestrzeń, która, jak zakładam, jest namiastką tej wypożyczalni, się pojawiła, no to też jakiś katalog filmów jest dostępny. Tak to działa, czy to tylko przestrzeń, która ma odwzorowywać te miejsca?
2: Zarówno ma odwzorowywać, czyli są okładki kaset czy kasety na regaliku, są plakaty, ale są też jakieś nietypowe odtwarzacze wideo, czy nietypowe nawet telewizory, które udało się gdzieś pozyskać w ciągu tych ostatnich lat, ale też udało się złapać kiedyś na Jarmarku Staroci katalogi kaset wideo chyba z 91 roku, jak pamiętam. No i w tym katalogu są też setki tytułów, które wypożyczalnie mogły zamawiać od jakiegoś dystrybutora ogólnopolskiego, no i potem wypożyczać je po prostu osobom, swoim klientom.
1: To będziemy mogli przejrzeć te tytuły, które być może w wypożyczalniach wiele lat temu sięgaliśmy, które oglądaliśmy później w zaciszu naszych domów, więc taka filmowa podróż przed nami, ale też komputerowa, internetowa. No ja z rozrzewnieniem niezmiennie wspominam te czasy, kiedy z lekcji się uciekało właśnie do kafejek internetowych, żeby pograć, no bo to była jedna z niewielu okazji, żeby z tym internetem się połączyć i zmierzyć z kolegami. Więc pytanie, czy w Muzeum Sentymentów też taka możliwość będzie teraz?
2: No, połączenia internetowego nie ma, bo to nie o to tu chodzi, że tak jak już powiedziałem, każdy ma internet w swoim domu czy w swoim telefonie, więc tutaj nie udostępniamy internetu, żeby też nie było jakichś dziwnych pomysłów ze strony klientów, bo też mogą takie bywać.
1: No tak, ryzykowne posunięcie.
2: Też przewidywać, ale są to komputery właśnie z przełomu wieków, na których można zagrać też albo zobaczyć po prostu jakieś demo gry, które wtedy były popularne, typu na przykład GTA 1. To taka moja z kolei, moje wspomnienie, kiedy właśnie mając kilkanaście lat, mówię, dziesiątki godzin tą grę jakby zmarnowałem, powiedzmy tak, kiedyś, można tak powiedzieć, ale jest to też jakieś wspomnienie z lat takich nastoletnich dla wielu osób, nie tylko dla mnie.
1: A co jeśli chodzi o eksponaty w tym miejscu? Trzeba było poszukiwać, czy w cudzysłowie szyłeś z tego, co już w muzeum wcześniej się pojawiało?
2: Troszkę tak, troszkę się udało jakby przerzucić, bo na przykład telefony komórkowe też tam się znalazły, bo telefony komórkowe do tej pory były na wystawie nawiązujące bardziej do lat 80. i początku 90., czyli w pokoju takim dziecięco-młodzieżowym, i dużo osób zwracało mi uwagę, że to tutaj nie pasuje, więc też te eksponaty jakby zostały wykorzystane, ale też w międzyczasie udało się zdobyć na przykład ZX Spectrum, czyli taki kolejny obok Atari czy Commodore komputer początku lat 90., który też można zobaczyć na tej wystawie. Co tam jeszcze, mówię, te monitory, chociażby CRT, mówię, one były w każdym domu, zajmowały bardzo dużo miejsca na biurkach czy w biurach, po prostu w zakładach pracy. No ale w pewnym momencie zostało to wszystko jakoś wyrzucone na śmietnik i teraz niestety trudno jest to znaleźć. Ja już kiedyś powiedziałem, że jeśli chodzi o Muzeum Sentymentów, to najłatwiej było zrobić tą wystawę związaną z dekadą lat 80. Bo mimo, że to była taka kryzysowa dekada, to jednak te rzeczy, które były ciężko zdobyte, one czasami jeszcze do dzisiaj są w domach. Czy to są suszarki, czy jakaś pralka Frania, czy inne tam fanty. no to jeszcze w domach u nas spotkać, a rzeczy z lat 90., początku 2000, technologia tak szybko się zmieniała, że było to na bieżąco wyrzucane z domów i wbrew pozorom z tej właśnie najtrudniej było mi zrobić wystawę z tych lat 90. i początku 2000, co może się wydawać trochę dziwne, bo jest to nieodległa przeszłość, ale jednak jest to trudne, ponieważ tak jak powiedziałem, na bieżąco było wymieniane na nowe. Jeśli mieliśmy taki monitor wielki, za chwilę się pojawił jakiś płaski, szybko go zamienialiśmy, ten większy zajmował nam miejsce w piwnicy czy gdzieś w pokoju, na szafie, zakurzył się i ostatecznie lądował na przoku i tak bardzo dużo osób też to wyrzuciło. A teraz przez elektromaniaków też takich graczy, którzy mają teraz powiedzmy 30-40 lat, no to też z sentymentu wracają do tych gier z lat 90. czy 2000 i taki przywracają sobie te komputery, więc też ciężko gdzieś znaleźć w rozsądnych cenach te monitorki, na przykład na aukcjach internetowych.
1: Jakie jeszcze nowe eksponaty będzie można zobaczyć w tych dwóch nowych pokojach w Kowarskim Muzeum Sentymentów? O tym nasz dzisiejszy gość Andrzej Olszewski opowie już za kilka minut. Będą także inne tematy w Radiu Złote Przeboje. Będziemy sprawdzać kulisy jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego. W minionym tygodniu ruszyła kolejna edycja, odsłona 2027. Ile będziemy mieli do dyspozycji, w jaki sposób te środki będzie można wykorzystać, o tym usłyszycie za moment. A teraz o najważniejszych wydarzeniach minionego tygodnia opowie jak zwykle Bogdan Widawka.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
3: Witam, a zaczynamy od podsumowania majówki. Na drogach Kotliny Jeleniogórskiej panował wzmożony ruch. O szczegółach opowie podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
5: W tym okresie doszło do jednego wypadku drogowego oraz kilkunastu kolizji. Ich głównymi przyczynami były niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu oraz niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.
3: O majówce mówiła podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji. A wielu maturzystów majówkę wykorzystało jako relaks przed poniedziałkowym egzaminem z języka polskiego. Jakie tematy maturzyści na polskim przyjęliby z radością? O to pytał nasz reporter tuż przed pierwszym egzaminem.
6: Najgorzej dziady.
7: Tak, o, najgorzej chyba dziady, właśnie no. Dziady.
8: Ja bym chciała lalkę, tak mi się wydaje, bo jednak ona jest bardzo taka wielowątkowa, więc można ją wszędzie wcisnąć. I zbrodnie i karę, bo ją akurat przeczytałam.
9: Lalka może być wesele w sumie.
8: Wesele.
9: Przedwiośnie też by mogło być, to też jest fajna lektura.
3: Dziś już wiemy, że nie dziady, a właśnie lalka, właśnie przedwiośnie i chłopi. Między innymi oczywiście. Na Dolnym Śląsku do matury przystępuje blisko 23 tysiące uczniów, a w skali całego kraju to jest nawet 345 tysięcy. Dolny Śląsk przeznaczy 1 000 000 zł na wsparcie pszczelarzy. Na przykład pasieki z powiatu dzierżoniowskiego będą mogły pozyskać środki na zakup specjalistycznego pokarmu dla pszczół. Powstaną też kolejne pasieki edukacyjne, mówi Natalia Gołąb z zarządu województwa dolnośląskiego.
10: W zeszłym roku była to ilość 80 tysięcy kilogramów. Mamy nadzieję, że w tym roku ilość pszczelarzy, którzy skorzystają z tego, będzie jeszcze większa.
3: Ale nie skończy się wyłącznie na zakupie specjalistycznego pokarmu dla pszczół.
10: Powstaną nowe pasieki, będzie możliwość zakupu nowych uli, domków do apiterapii, czy też tablic informacyjnych.
3: Odbędą się również imprezy branżowe dla hodowców z całego Dolnego Śląska. W przeglądzie wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze teraz coś dla miłośników rowerów o nadstawienie ucha. Proszę wszystkich fanów rowerów w Kotlinie Jeleniogórskiej. Przybywa tras rowerowych na Dolnym Śląsku. Nowy odcinek cyklostrady w regionie oficjalnie został otwarty 1 maja. To trasa od Złotoryi w stronę Zamku Grodziec przez gminę Pielgrzymka. Cała cyklostrada ma liczyć około 2000 długodystansowych tras rowerowych, ale tworzenie jej wymaga czasu, podkreśla oficer rowerowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Piotr Nowicki.
11: Cały proces projektowania i budowy zaczął się 3-4 lata temu, kiedy zatwierdzone zostały środki z nowej perspektywy Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Tak na dobrą sprawę efekty widać w tym momencie.
3: No niektóre dolnośląskie gminy wciąż czekają na decyzje PKP dotyczące przekazania terenów po nieczynnych liniach kolejowych, po których poprowadzone mają być rowerowe trasy. I tym tematem kończymy przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję. Oddaję głos Igorowi Kociubińskiemu.
0: Radio Złote Przeboje, 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Bardzo dziękuję, Bogdan. Zatem wracamy do naszego gościa. Przypominam, jest nim dziś w programie Radia Złote Przeboje Andrzej Olszewski, kierownik Muzeum Sentymentów w Kowarach.
0: Jeleniogórzanie z pasją.
1: Pamiętam, że kiedy rozmawialiśmy o gromadzeniu tych eksponatów, wspominałeś, że bardzo doceniasz inicjatywę mieszkańców, gości czy turystów, którzy mówią, że mają, że przywiozą, że mogą coś ofiarować, ale że nie wszystko się nadaje, nie wszystko pasuje, nie na wszystko jest też miejsce. Jeśli więc chodzi o te nowości, czyli kafejkę internetową i wypożyczalnię, to czy to są ekspozycje już z twojej perspektywy tak definitywnie zamknięte, czy na przykład są rzeczy, które jeszcze mogłyby się przydać, których ewentualnie byś poszukiwał?
2: Jeśli udałoby się znaleźć po prostu lepszy egzemplarz danego monitora czy komputera, to jak najbardziej zostanie wtedy podmieniony jakby na tej wystawie, ale na ten moment już jakby tak nie poszukuję, no bo powiedzmy, że jest ta wystawa gotowa, więc, więc można już zobaczyć, czy to jakiś stary laptop, nowy kanciasty z początku też powiedzmy lat 2000 ze starymi systemami operacyjnymi, to już no powiedzmy jest na wystawie, więc jeśli mówię, coś by się faktycznie znalazło, ktoś by miał coś takiego zbędnego w domu, no to jak najbardziej można się do nas odezwać, ale najpierw odezwać się właśnie czy to telefonicznie, czy mailowo, ponieważ no, faktycznie fabryka dywanów po tych 8 latach okazało się, że nie ma ścian gumowych, więc niestety nie jestem w stanie wszystkiego przyjmować i gdzieś magazynować, bo po prostu sam się już zacząłem o te niektóre rzeczy potykać i potem musiałem robić selekcję danych rzeczy i te po prostu lepsze tylko pokazuję na wystawie, a gorszych już nie magazynuję.
1: Jasne. A obiekt wcale nie mały, więc cieszy, że pęka w szwach, no bo to oznacza, że będziemy mieli jeszcze więcej powodów do odwiedzania Muzeum Sentymentów. Zawsze przeglądając media społecznościowe muzeum trafiam na komentarze, które jakby w telegraficznym skrócie to są informacje, że byłam, ale chętnie wrócę. Więc tych, którzy byli, zapraszamy ponownie, bo oczywistym jest fakt, że zapraszamy tych, którzy jeszcze nie widzieli. Okazja do tego, by zobaczyć nowe przestrzenie i troszkę odświeżyć sobie też to, co było dotychczas. No a tych, którzy nie byli, no to zachęćmy mówiąc, co jeszcze można w Muzeum Sentymentów zobaczyć, bo te dwa pomieszczenia to dwie nowości, no ale tych pokoi, jak wspomniałeś, jest już na tyle dużo, że poszukując takiej metafory do domu, to nie jest to już kilkupokojowe mieszkanie, tylko willa.
2: Tak, obecnie muzeum chyba zajmuje około już 1000 m2. Też mnie, ja mówię często, że mnie trochę poniosło z tą wystawą, no bo to 8 lat temu było 6 pokoi, więc jeśli ktoś był tutaj 8 lat temu, zobaczył 6 pokoików, niezagospodarowany korytarz, bez wystawy, na przykład grafik związanych z fabryką dywanów i przyszedłby teraz do muzeum, porównując sobie, co tutaj się zmieniło przez te 8 lat, no to tak jak mówię, z 6 pokoi jest 17, w tym roku te dwa, bo w poprzednim roku została przeniesiona kasa na parter, żeby był też większy sklep z pamiątkami. Rok wcześniej powstała klasa szkolna i przedszkole. Tak co roku starałem się coś dokładać, albo jeden, albo nawet dwa pokoje. Raz to było pojedyncza mała łazienka, raz to był na przykład kino razem z pokojem dużym sportowym. Potem w międzyczasie jakieś wystawy, więc korytarz też został zagospodarowany praktycznie, no myślę, że w 90% już ciężko coś tutaj kolejnego wcisnąć, żeby tego miejsca jakby, jak ja to mówię, nie zagracić, nie przesadzić z tymi eksponatami, więc serdecznie zapraszam te osoby, które były wcześniej kilka lat temu do odwiedzenia ponownego, ponieważ dużo na wystawie się zmieniło, dużo eksponatów przybyło takich często też nietypowych i niespotykanych już w domach czy nawet w innych muzeach.
1: I ciekawostką jest też sam obiekt, czyli budynek dawnej fabryki dywanów w Kowarach. Budynek, który od lat zdobi mozaika. No, z każdym rokiem niestety coraz mniej, ale to temat, który ostatnio zrobił się głośniejszy, no bo jest taka inicjatywa, by jednak ten eksponat, bo myślę, że takim hasłem te ściany można określić, odratować albo przynajmniej zabezpieczyć tak, by nie niszczał, a niszczeje.
2: Dokładnie, ja też jestem jednym z takich tutaj orędowników, nawoływaczy do renowacji tej ściany, ponieważ jest to taka wizytówka miasta. Niestety w ostatnim czasie bardzo duży fragment mozaiki wraz z tynkiem odpadł od ściany i też właśnie wrzuciłem zdjęcia o postępującej degradacji, wrzuciłem to w media społecznościowe, właśnie dlatego znowu się chyba zrobiło ostatnio o tym głośno, zaczęło o tym znowu pisać gazety, media. Planuje się tutaj jakieś spotkanie z konserwatorem zabytków i z obecnym właścicielem obiektu, bo obiekt jest własnością prywatną. Będziemy próbować namawiać właściciela o jakieś udostępnienie tej ściany, żeby podjąć działania ratunkowe, ponieważ jest to zabytek i no, eksponat, zabytek taki na skalę, na pewno na skalę kraju, może nawet na skalę europejską. Nie ma czegoś takiego drugiego. Nikt nie słyszał, żeby ktoś się w ogóle ułożył dywan z kafelków szklanych o wielkości 8 na 9 metrów na ścianie, nawiązujący do wzornictwa perskich dywanów, czyli historii całej fabryki dywanów, która powstała tutaj oficjalnie w 1854 roku. Jest to naprawdę świetna historia, charakteryzująca to miasto i odróżniająca od innych miasteczek w skali kraju, powiedzmy. Tylko tutaj jakby ten temat najbardziej pasuje, bo ktoś się kiedyś wymyślił, że nazwą własną fabryki dywanów była nazwa miasta, czyli fabryka dywanów Kowary w Kowarach, i dlatego te Kowary kojarzą się właśnie z produkcją dywanów, zwłaszcza u osób z tego starszego pokolenia. Cały czas ta historia jest żywa wśród Polaków i cały czas ktoś tutaj przychodzi do mnie i pyta się, dlaczego ta fabryka upadła, czy jeszcze gdzieś można taki dywan kupić. A jeszcze dodam, że ostatnio słyszałem, że nawet gdzieś w drugich końcach kraju bywają tacy, powiedzmy, naciągacze, którzy jeżdżą objazdowo z dywanami po wioskach i mówią, że to są dywany kowarskie.
1: No proszę, macie wyrobioną markę.
2: Dokładnie, marka jest do dzisiaj wykorzystywana, nawet powiedzmy przez takich naciągaczy. No i starsze osoby mogą się nabrać, bo po prostu nie wiedzą, że ta fabryka od tych 17 lat tutaj jakby w Kowarach nie istnieje.
1: Myślam się też, że sama renowacja i odbudowanie tego łatwe nie będzie. Jak wspomniałeś, obiekty dość imponujące, 8 na 9 metrów. Z daleka widzimy tylko dywan, ale z bliska to jest w pełnym tego słowa znaczeniu mozaika ułożona z malutkich płytek.
2: Dokładnie. Płytek, których jest których było kiedyś 170 tysięcy, a teraz z roku na rok jest coraz mniej. Płytki też zrobione w hucie szkła w Wałbrzychu, też już nieistniejącej fizycznie, zrównanej z ziemią. Także jest to naprawdę historia, którą warto zachować. Na pewno będzie to kosztowne, ale najważniejsze jest to, aby dogadać się z właścicielem i w jakiś sposób, powiedzmy, to prawo do ściany uzyskać.
1: To temat będziemy monitorować, a tymczasem wszystkich tych, którzy tę mozaikę być może tylko z odległości oglądali, zachęcamy do tego, by zbliżyć się do wejścia Muzeum Sentymentów, ten kowarski mozaikowy dywan zobaczyć z bliska i też próg muzeum przekroczyć. Wspomnieliśmy o tym, że w sezonie jesienno-zimowym muzeum było otwarte w weekendy. Teraz ta dostępność jest już większa.
2: Dokładnie. Zapraszamy od 1 maja aż do końca października. Muzeum jest czynne codziennie, na pewno w godzinach od 11 do 16, a w wakacje dłużej. Także prosimy sprawdzać godziny na naszej stronie internetowej albo na innych tam dostępnych mediach internetowych.
1: A zapraszał, przypomnę, Andrzej Olszewski, kierownik Muzeum Sentymentów w Kowarach. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: A my przechodzimy teraz do finansów, ale w pozytywnej odsłonie, bo będzie o pieniądzach, które można zdobyć i wydać. Startuje Jeleniogórski Budżet Obywatelski na rok 2027, a jego szczegóły zdradzili w minionym tygodniu prezydent Jerzy Łużniak oraz naczelnik Wydziału Rozwoju Barbara Graczyk.
0: Nasza Jelenia Góra.
6: I gorąco zapraszam wszystkich mieszkańców do tego, żeby składali najpierw wnioski, później zbierali podpisy pod tymi wnioskami, później jak już zostaną zweryfikowane, to żeby odbyło się głosowanie. O harmonogramie to powie pani naczelnik Barbara Graczyk. Ja mniej więcej chciałbym Państwa zaprosić do tego, żeby brać czynny udział w budżecie obywatelskim, zgłaszać wnioski, bo budżet obywatelski zmienia i to w sposób znaczący Jelenią Górę. Ja bym chciał tylko przypomnieć kilka inwestycji, które charakterystyczne są dla budżetu obywatelskiego, czyli te inwestycje jak chociażby związane z Sołtysią Górą, czy z Zabobrzem, to miejsce wypoczynku, czy na Wyspie Dębowej, czy też przy Parku Umiejętności Rowerowych, czyli tam ten brzozowy zakątek zgłaszany przez mieszkańców Jeleniej Góry i wybierany później do głosowania. Ile mamy środków przeznaczonych na przyszły rok? To jest 4 600 000 zł, czyli jest to pula, która już w sposób znaczący wpływa na to, jakie projekty będziemy mogli zgłaszać. 2 600 000 to są na projekty inwestycyjne, 830 000 to na projekty oświatowe. Kilka lat temu wyłączyliśmy projekty oświatowe na wniosek mieszkańców z tego względu, że się zdarzyła taka sytuacja, że wtedy te projekty oświatowe w dużym stopniu dominowały w podziale środków w budżecie obywatelskim. 570 000 na projekty społeczne i 600 000 na projekty zielone. Warto głosować, warto brać czynny udział, bo tak jak powiedziałem wcześniej, budżet obywatelski zmienia Jelenią Górę. A teraz, jeżeli mogę prosić panią Barbarę o harmonogram, jak to będzie wyglądało.
12: Nabór ten potrwa do 8 czerwca, czyli ponad miesiąc. Następnie w terminie od 8 czerwca do 19 czerwca będzie czas na to, żeby dostarczać do nas podpisy pod takie listy poparcia dla tych projektów. Tutaj pragnęłabym przypomnieć, że nie łączymy form poparcia,

0: Pod koniec września, czyli 25 września, opublikujemy wykaz projektów, które będą poddane pod głosowanie. Cała procedura kończąca się ogłoszeniem wykazu projektów przyjętych do realizacji zakończy się w dniu 28 października 2026 roku. Wprowadziliśmy pewne zmiany w regulaminie, co jest istotne w przypadku przede wszystkim projektów zielonych. Projekt zielony może mieć maksymalną wartość 300 tysięcy złotych, ale ponieważ w latach poprzednich zdarzyło się tak, że do tej kategorii były zgłoszone projekty, które głównie polegały na zagospodarowaniu terenu zieleni małą infrastrukturą, wprowadzony został zapis do regulaminu, że w ramach projektu zielonego mała infrastruktura nie może przekroczyć 50% wartości takiego projektu, czyli zależy nam na tworzeniu nowych terenów zieleni, na nasadzeniach bardziej niż na ich zagospodarowaniu, bo takie projekty można składać w ramach projektów oświatowych. Jeszcze jedna zmiana. Jeżeli projekt zostanie wyszacowany zbyt nisko przez mieszkańca, a nie osiąga maksymalnej wartości danej kategorii projektu, Wydział Merytoryczny, dokonując oceny, może podwyższyć te koszty według własnych szacunków. Ale to tylko w przypadku, kiedy właśnie ta wartość projektu nie jest maksymalna, bo jeżeli jest maksymalna, projekt jest przeszacowany przez wnioskodawcę, wówczas odpada w trakcie oceny merytorycznej. No i to tyle zmian. Zapraszamy do składania wniosków. Na stronie jodbojeleniagora.pl jest zakładka kontakt, gdzie są podane dane kontaktowe osób, które mogą wszystkim Państwu pomóc, jeżeli chodzi i o zakres, i o dysponowanie nieruchomością. Także zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
2: Na pewno o kolejnych etapach jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego będziemy Wam jeszcze przypominać. Chodzi oczywiście o odsłonę na rok 2027, a w programie już za kilkanaście minut wiadomości kulturalne i przypomnienie o najważniejszych atrakcjach i wydarzeniach w maju. Ale najpierw o bezpieczeństwie na drogach, przede wszystkim o bezpieczeństwie motocyklistów, których w sezonie wiosenno-letnim przybywa na drogach w regionie. I o tym właśnie Joanna Strutyńska i jej gość.
1: Eksperci radzą mieszkańcom Jeleniej Góry.
3: Komisarz Przemysław Ratajczyk, sekcja prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
4: No jak już ustaliliśmy, na Dolnym Śląsku może nie można precyzyjnie określić takiego sezonu na jeżdżenie motocyklem, ale wiosna, lato jest przyjemniejsza pogoda, jednak tych motocyklistów jest chyba u nas więcej. No i stwierdziłam, że warto porozmawiać o tym, jak to się ma na naszych dolnośląskich drogach, kierowcy motocykli, kierowcy samochodów. To może zacznijmy z perspektywy motocyklistów, jak powinni się zachowywać, na co zwracać uwagę, szczególnie z racji tego, że jednak są na specyficznym środku transportu.
3: Tak, myślę, że tak jak pani redaktor wspomniała, de facto na Dolnym Śląsku obserwujemy motocyklistów cały rok, także nie jeżdżą tylko w tym stricte sezonie, właśnie gdy te warunki atmosferyczne zdają się dużo korzystniejsze dla motocyklistów, którzy no, nie podróżują wewnątrz karoserii, która ich ochrania przed deszczem, śniegiem, temperaturą, czy to ujemną, czy to wysoką, ale oczywiście jest ten sezon symbolicznie, który już trwa, gdzie tych motocyklistów jest dużo więcej na naszych drogach, na drogach Dolnego Śląska. Na pewno to, co mogę poradzić tym osobom, które zaczynają przygodę z jednośladami, to tak jak w sytuacji, podobnie jak w sytuacji osób podróżujących samochodem, należy przygotować odpowiednio sprzęt swój, w tym wypadku motocykl. I nie tylko motocykl, bo również strój, kask, to są te elementy, które dla motocyklisty są niezwykle ważne, bo poza jego umiejętnościami, no to w trakcie jazdy właśnie ten sprzęt może z jednej strony pomóc, bądź zaszkodzić, jeśli dojdzie do zdarzenia drogowego. Dlatego cóż, warto sprawdzić stan techniczny motocykla, ogumienie, opony to jest ten jedyny element, który łączy pojazd z nawierzchnią, no i on ma duży wpływ na to, jak wygląda trakcja pojazdu, czy mamy przyczepność do nawierzchni jezdni, czy tej przyczepności nie ma, nawet w takich warunkach trudniejszych, bo jeśli rzeźba bieżnika jest odpowiednio głęboka, mamy odpowiednią mieszankę do warunków, czy to letnich, czy tych chłodniejszych, to po prostu ta opona lepiej trzyma się jezdni. Większe bezpieczeństwo, czy większy komfort zapewnia motocykliście, który no, nie musi się martwić, że lekko tutaj odkręcając manetkę, zwiększając

0: prędkość nagle ta przyczepność zostanie utracona i wpadnie w poślizg, albo na przykład na przeciwległy pas ruchu bezpośrednio podjadący z naprzeciwka pojazd osobowy, ciężarowy, bo takie spotkanie, w cudzysłowie dużym oczywiście, może zakończyć się śmiercią, więc bez odpowiedniego stanu technicznego, a niestety widzimy niejednokrotnie na naszych drogach, że po prostu właściciele starają się po prostu do takiego względnego stanu używalności doprowadzić, zwłaszcza osoby młode, które gdzieś tam tym budżetem finansowym nie dysponują zbyt dużym, to sam zakup motocykla często jest już dużym wysiłkiem finansowym, no i później te opony, to tak troszeczkę patrzymy przez palce na to, że jeszcze ten sezon kolejny wytrzymają. Nie wiemy, kiedy pojawi się taka sytuacja, że będziemy tej przyczepności potrzebować naprawdę i że może nas ona uchronić przed udziałem w wypadku drogowym, w którym możemy odnieść poważne obrażenia czy zginąć, także oświetlenie motocykla, ogumienie, tak samo identyczna sytuacja jak jeśli chodzi o pojazdy samochodowe. To są te elementy, oświetlenie, ogumienie, elementy układu hamulcowego, czyli tarcze, klocki hamulcowe, te elementy zawsze trzeba sprawdzić. Warto je sprawdzać nie tylko przy rozpoczęciu sezonu, ale co pewien okres, czy wszystko jest z nimi w porządku, czy nie ma jakichś tutaj uszkodzeń drobnych, które w sytuacji takiej już obciążenia dużego, przy dużych prędkościach mogą po prostu zawieść. A układ hamulcowy to jest jeden z najważniejszych układów, tak jak i kierowniczy, do tego, aby móc spanować nad tą maszyną i odpowiednio zareagować w sytuacji, gdy pojawi się jakieś zagrożenie, bądź przeszkoda, przed którą się należy zatrzymać, bądź ją ominąć. Także na pewno sprzęt, ale motocykl to jedna kwestia, a kask i właśnie odpowiedni ubiór, który myślę, że każdy, kto ma już doświadczenia troszeczkę jazdy na jednośladzie, na motocyklu, niezależnie od pojemności, od mocy, osoby z wieloletnim doświadczeniem doskonale wiedzą, jak istotny jest to element, odpowiedni strój, odpowiednio wzmocniony, po prostu profesjonalny, który w sytuacji, gdy dojdzie do wywrotki, do jakiegoś zderzenia, też może nam uratować zdrowie. Czy to nie dojdzie do złamania kostki i innych tutaj części ciała, bo po prostu profesjonalny strój może nam to zdrowie uratować w sytuacji, gdy dojdzie do zdarzenia. A niestety na ulicach, czy to Wrocławia, ale też całego Dolnego Śląska, często widzimy osoby ubrane bardziej jak na spacer niż na jazdę motocyklem, w adidasach, w jeansach, spodniach, butach nieprzystosowanych do jazdy, czy do zmniejszenia obrażeń w sytuacji, gdy jesteśmy uczestnikami wypadku. Widzimy motocyklistów w krótkich rękawie, w koszulkach. Wszystko jest w porządku, gdy nie uczestniczymy w zdarzeniu, ale możemy jeździć rok, dwa, trzy i nie brać udziału w zdarzeniu drogowym, a może się to pojawić, taka sytuacja może się pojawić w każdej chwili i wtedy myślę, każdy doceniłby to i docenia to, jeśli jest w takim stroju, bo po prostu nie zedrzemy skóry z naszych nóg, ciała, a takie zdarzenia, sam byłem ich świadkiem, obsługując zdarzenia drogowe, widzimy motocyklistów na autostradzie, tam prędkości są naprawdę duże i w sytuacji prostej wywrotki coś się pojawia, kładziemy motocykl, po prostu skóra, czy nawet zdzieramy nasze ciało do kości, a gdybyśmy mieli odpowiedni strój, to mogłoby się skończyć na obtarciach, siniakach, na dużo mniejszych obrażeniach, dlatego nie bagatelizujmy tej kwestii, ja wiem, że to też jest często dość spory wydatek. Musimy się zastanowić, czy nasze życie i zdrowie nie jest warte tych kilkuset złotych, aby je wydać raz na jakiś czas, a mieć tą gwarancję bezpieczeństwa dużo większą, jeśli chodzi o nasze zdrowie i życie. To jest ten element, są te elementy, które należy sprawdzić, przygotować się, rozpoczynając ten sezon i oczywiście sprawdzać, czy nic tam się nie dzieje niedobrego, czy z naszą maszyną, czy z ubiorem w trakcie, jak eksploatujemy to w trakcie sezonu. Ale cóż, maszyna to jedno, a kierowca, kierujący to drugi element, niezwykle istotny w tej układance, który de facto decyduje o tym, jak niebezpieczna jest nasza jazda, jak duże ryzyko generujemy dla siebie i dla innych na drodze, bo wiadomo, gwarantem tego bezpieczeństwa, czy elementem, który bardzo minimalizuje możliwość uczestnictwa w zdarzeniu, czy odniesienia poważnych obrażeń, jest stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Myślę, że dla motocyklistów to przede wszystkim prędkość. To jest ten element, który musimy dbać szczególnie. Ja wiem, że wielu entuzjastów jazdy na dwóch kółkach jest to dla nich tak atrakcyjne ze względu na te prędkości i przysłowiowy wiatr we włosach, ale myślę, że na takie tutaj sprawdzanie swoich umiejętności i możliwości maszyny są odpowiednie miejsca, jak tory specjalnie do tego przeznaczone. Na pewno nie jest nim droga publiczna, na której znajduje się wielu uczestników ruchu drogowego, którzy mogą nie zareagować na nasze manewry, mogą nas nie zauważyć, gdy jedziemy na motocyklu. I cóż, dochodzi wtedy do zdarzenia i niezależnie od tego, kto jest winny, a kto tej winy nie poniósł, jeśli chodzi o spowodowanie tego zdarzenia, to obrażenia, to skutki odczuwać będzie na pewno motocyklista.
1: Przypominam o bezpieczeństwie miłośników jednośladów na drogach w Kotlinie Jeleniogórskiej i nie tylko. Joanna Strutyńska rozmawia z Przemysławem Ratajczakiem z Dolnośląskiej Policji. Do tej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie już za kilka minut.
2: Aktywnie w Jeleniej Górze.
1: Pomocą w planowaniu wycieczek może okazać się na przykład folder, który znajdziecie w punkcie informacji turystycznej, trasy spacerowe Jeleniej Góry i Jabłońca nad Nisą. Tutaj tych możliwości jest kilka, a jedną z propozycji jest na przykład Góra Gapy, dawniej Kappenberg, czy też Kapturowa Góra, rozległe, porośnięte mieszanym lasem wzniesienie na prawym brzegu Bobru. Znajduje się nad dawną szkołą wojsk radiotechnicznych przy ulicy Podchorążych. Dawniej była popularnym celem wycieczek widokowych Jeleniogórzan oraz plenerem dla malarzy. Przecinają dość gęsta sieć leśnych traktów, a na jej zboczach wyrasta szereg malowniczych skałek, m.in. progi, czyżynki czy sośnik. Ta ostatnia stanowi naturalny punkt widokowy na Jelenią Górę z karkonoszami w tle, a także na okolice Jeżowa Sudeckiego. Obszar ten należy do Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, jednego z najpopularniejszych terenów wspinaczkowych położonych blisko Jeleniej Góry. Opis całej trasy znajdziecie we wspomnianym przeze mnie chwilę wcześniej folderze. Jest tam także dokładna mapa i całe mnóstwo innych wycieczkowych propozycji, takich jak chociażby Góra Koziniec, Skały Wilhelma, Czarny Kocioł Jagniątkowski czy trasa wokół Zapory Jabloneckiej.
2: Ciekawa Jelenia Góra.
1: O tym, że nasze miasto jest ciekawe, pod wieloma względami chyba nie trzeba nikogo przekonywać, ale w programie Radia Złote Przeboje w każdy weekend podsuwamy Wam pomysły związane z wycieczkami, turystyką, zachęcamy do poznawania przeróżnych zakątków naszego miasta, no i nie inaczej będzie również dziś. W centralnym punkcie rynku wznosi się gmach ratusza. Obiekt, który z pewnością każdy mieszkaniec i turysta powinien bliżej poznać. Dodatkowo cały plac otoczony jest barokowymi, niezwykle urokliwymi kamieniczkami z podcieniami będącymi świadectwem pierwotnej handlowej funkcji tego miejsca. Kamieniczki przy rynku zamieszkiwali najbogatsi mieszczanie, kupcy, rzemieślnicy i kramarze, o czym świadczyły bogate niegdyś zdobienia elewacji budynków, usunięte w czasie rekonstrukcji fasad w latach 60. XX wieku. Podcienia zajmowały kramy sukienników, kuśnierzy, ławy chlebowe, jatki. Obecny gmach ratusza, czyli centralny budynku na Jeleniogórskim Rynku pochodzi z XVIII wieku. Chcąc poznać wcześniejsze dzieje siedziby władz miejskich, należałoby zejść do piwnic, gdzie zachowały się gotyckie i renesansowe pozostałości poprzedniczek tejże budowli. Powstanie pierwszej z nich datuje się na drugą połowę XIV wieku, jednak murowana siedziba władz stanęła na dzisiejszym placu ratuszowym dopiero na początku XVI wieku. Kolejne pożary dotykające miasto spowodowały, że pomimo remontów nie przetrwała próby czasu. Budowa obecnego ratusza miała miejsce w latach 1744-1749 i nadała mu klasycystyczny wygląd. Na początku XX wieku na potrzeby władz miejskich wykupiono i przyłączono do ratusza sąsiednie kamienice, tak zwanych Siedem Domów. Pewną niedogodnością uniemożliwiającą połączenie głównego gmachu z kamienicami była linia tramwajowa przebiegająca między nimi a ratuszem. Poradzono sobie z tym problemem, budując kryty ganek na wysokości pierwszego piętra. W takim poszerzonym kształcie ratusz przetrwał do dziś. Dwupiętrowy gmach wieńczy wieża z baniastym hełmem, zegarem oraz galeryjką, z której niegdyś trębacz wygrywał hejnał miejski. Do wnętrza prowadzą dwa wejścia. Nad południowym znajduje się inskrypcja łacińska mówiąca o tym, że miasto wybudował Bolesław Krzywousty w 1108 roku. Zwiedzając wnętrze ratusza warto zwrócić uwagę na rzeźbę autorstwa Ernesta Rilkego, nauczyciela słynnej cieplickiej szkoły snycerskiej, zdobiące balustrady schodów oraz płaskorzeźbę w sali obrad. Godną uwagi jest jeszcze jedna pamiątka dawnych czasów, mianowicie odkrycie odkryta w czasie jednego z remontów średniowieczna studnia. Na przestrzeni wieków ratusz pełnił rozmaite funkcje. Przede wszystkim był siedzibą włodarzy oraz miejscem obrad Rady Miejskiej, ale gościły tam również inne ważne dla miasta instytucje, takie jak sąd, archiwum czy skarbiec. Dziś w ratuszu mieści się Urząd i Rada Miasta oraz Urząd Stanu Cywilnego. Jeśli mowa o ścisłym centrum miasta z perspektywy turystyki, no to nie sposób nie wspomnieć także o jeleniogórskich tramwajach. W latach 1897-1969 na terenie naszego miasta funkcjonowała komunikacja tramwajowa. Dziś pozostały po niej nieliczne ślady, tak jak chociażby fragment torowiska, czy też tabliczka wmurowana w ścianę ratusza pod galeryjką łączącą jego budynek z 7 domami. W setną rocznicę uruchomienia pierwszej linii tramwajowej zachowane na niektórych kamieniczkach rozety służące jako zaczepy trakcji, a także wagoniki tramwajowe, z których jeden oczywiście stoi przy północnym wejściu do ratusza i pełni funkcję kiosku z pamiątkami. Obiektem, który zasługuje na uwagę na placu ratuszowym, jest również fontanna z rzeźbą Neptuna, co w miejscowości górskiej może budzić pewne zaskoczenie, ale rzeźba ma upamiętniać dawne, dobre stosunki handlowe miejskich kupców z zamorskimi krajami. Słuchajcie weekendowej audycji Radia Złote Przeboje. To jest program Tydzień w Jeleniej Górze, w którym rozmawiamy o tym, czym żyje nasze miasto, sprawdzamy, co ważnego, co ciekawego dzieje się w naszych okolicach. No i oczywiście w tym kontekście nie zapominamy także o wydarzeniach i atrakcjach kulturalnych, turystycznych. O nich opowiemy Wam w serwisie kulturalnym, co jest grane już za kilkanaście minut. Warto zostać z nami. Zapraszam serdecznie.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: A my wracamy do bezpieczeństwa na drogach. Jeleniogórska policja prowadzi różne akcje profilaktyczne związane chociażby z bezpieczeństwem pieszych, no ale zwraca także baczną uwagę na bezpieczeństwo tych, którzy jednośladami podróżują przez życie, a tych szczególnie w sezonie letnim jest naprawdę sporo. W związku z tym o zasadach bezpieczeństwa dziś w naszym magazynie przypominają Joanna Strutyńska i Przemysław Ratajczyk z Dolnośląskiej Policji.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
3: No właśnie, to ciekawe, że pan wspomniał o skrętach w lewo, bo znalazłam taką informację, że właśnie dla motocyklistów szczególnie śmiercionośne są właśnie skręty w lewo na skrzyżowaniu.
0: Tak, no pamiętajmy, że czy manewr wyprzedzania, czy właśnie takiego skrętu w lewo, gdzie przecinamy przeciwległy kierunek jazdy, ten pas ruchu, no kierowca ma wiele obowiązków, wiele przepisy na niego nakładają tutaj czynności, które musi wykonać, upewnić się, że czy ten manewr nie spowoduje zagrożenia, rozejrzeć się często gdzieś na przykład we Wrocławiu są jeszcze torowiska, sytuacja jest dość skomplikowana na drodze i po prostu kierowca, skupiając się na innych elementach, no patrzy po prostu przed siebie, czy nie zbliża się jakiś pojazd. Nie zawsze ten kierowca jest wypoczęty, jest skoncentrowany, ma dobry wzrok, dobrze, nie wiem, nie oślepia go światło, są odpowiednie warunki atmosferyczne, może po prostu nie dostrzec. Niestety ja też z doświadczenia mówiąc, obsługując zdarzenia drogowe na terenie Wrocławia, nie tylko, ale całego powiatu wrocławskiego, no wielokrotnie spotykałem się z takimi sytuacjami, że właśnie w momencie, gdy dochodzi do tego manewru skrętu w lewo, kierowca no zazwyczaj nie widząc, bo nikt świadomie też nie wyjeżdża pod drugi pojazd, w tym wypadku motocykl. Motocyklista tak naprawdę zbliżając się do skrzyżowania już powinien tą prędkość troszeczkę zmniejszyć, przygotować się do ewentualnego hamowania. No bo cóż, bo tak jak wspomniałem, może się zdarzyć coś, co w konsekwencji doprowadzi do poważnych obrażeń czy do śmierci. Dlatego apelujemy do motocyklistów, aby oczywiście tą manetkę gazu traktować ostrożnie, bo prędkość to jedna z głównych przyczyn, w związku z którą no, dochodzi do tych zdarzeń i często tych zdarzeń najtragiczniejszych. Ale tak naprawdę apelujemy też do innych kierowców, aby patrzeć w lusterka, aby tutaj on odpowiednio tą koncentrację zachowywać za kierownicą. Sytuacja, którą często widzimy na naszych drogach, że kierowcy spoglądają na telefon komórkowy, gdzieś tam nawet oglądają seriale gdzieś tam w ruchu miejskim. No naprawdę w czasach, kiedy media społecznościowe są tak rozwinięte i często staramy się być online non-stop, nie jesteśmy w stanie właściwie obserwować przed pola jazdy i zachowywać się w sposób bezpieczny, aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i dla innych. Niestety, motocykliści muszą to brać pod uwagę wszystko, bo to jest dla ich dobra, dla ich bezpieczeństwa. Nie zwalnia to oczywiście z odpowiedzialności kierowców, ale to nie oni będą, nie oni odniosą te najpoważniejsze obrażenia, to nie oni zginą na tej drodze, pomimo tego, że to zdarzenie będzie spowodowane z ich winy.
3: A co nam mówią statystyki? Czy motocykliści to jest ta grupa, która często w jakiś sposób jest ofiarą, chociaż też może czasem sprawcą wypadków? I czy to jest tak, że możemy powiedzieć, czy na Dolnym Śląsku jest coraz więcej motocyklistów i tego typu wypadków, czy mniej?
0: Znaczy, motocyklistów na pewno jest coraz więcej, to widać na naszych drogach. Myślę, że jeśli chodzi o statystyki, to nie ma aż tak widocznych jakby tutaj tendencji, że faktycznie zwiększa się ilość tych zdarzeń z motocyklistami. To raczej są te same przyczyny, podobnie jak w sytuacji samochodów, czyli to nieudzielenie pierwszeństwa, nadmierna prędkość, zdarza się też alkohol wśród takich kierowców. To jakby te mechanizmy powodowania tych zdarzeń drogowych są bardzo podobne, jednak no, różnica jest znaczna, jeśli chodzi o skutki tych zdarzeń, bo kierowcy pojazdów samochodowych no, tych obrażeń czy tej śmierci doświadczają dużo rzadziej niż kierowcy jednośladów. Statystycznie, biorąc pod uwagę ilość zdarzeń i ilość obrażeń u kierowców czy tych skutków tragicznych, no to statystycznie tak naprawdę motocykliści wypadają źle, w takim sensie źle, że to oni są tymi często poszkodowanymi, którzy no już całe życie będą musieli się borykać z pewnymi problemami zdrowotnymi, czy właśnie giną. Nawet przy niewielkich prędkościach, gdy uczestniczy tam motocykl, jeszcze motocyklista niedoświadczony, który nie potrafi się zachować, bo są różne techniki, które pomagają w sytuacji, gdy no już nie jesteśmy w stanie uniknąć zdarzenia, pozwalają tutaj zminimalizować ryzyko śmierci czy poważnych obrażeń, to niestety, nawet taka przy niewielkich prędkościach niewielka kolizja może się zakończyć tragicznie, bo tak jak wspomniałem, nie ma tych systemów bezpieczeństwa, jest kierujący motocyklem, który najczęściej w sytuacji, gdy dochodzi do tego zdarzenia, rozłącza się z maszyną, uderza, czy to motocykl może w jedną stronę polecieć, motocyklista w drugą, czy motocykl po prostu no gdzieś tam jest wywrotka, motocykl jest, nie wiem, czy dużo wolniej pędzi już, trąc o nawierzchnię, a motocyklista po prostu z impetem uderza w pojazd. No niestety, takie sytuacje mają miejsce na drodze, no i musimy mieć świadomość, jakie ryzyko czyha na kierowców jednośladów i starać się niwelować te zagrożenia, właśnie stosując się do przepisów, zachowując niezwykle koncentrację za kierownicą jednośladu. Zawsze apeluję o dużo zdrowego rozsądku i szacunek do innych uczestników ruchu drogowego i świadomość własnych umiejętności, bo to jest też kluczowy element, warto się szkolić, są różnego rodzaju szkoły, instytucje, które pozwalają doskonalić swoje umiejętności na jednośladzie, są miejsca do tego przeznaczone, tory wyścigowe, jakby płyty antypoślizgowe, tam możemy poćwiczyć, no bo gdy dojdzie do zdarzenia w świecie rzeczywistym, w prawdziwym ruchu, no to już miejsca na eksperymentowanie z naszą techniką jazdy nie ma, tam jest po prostu szybka reakcja, musimy zadziałać instynktownie po prostu, czy na przykład kładąc motocykl, bo to jest jedna z metod, prawda, położenia i jakby zniwelowania tej prędkości. W momencie, gdy już dochodzi do zderzenia, ta prędkość jest mniejsza albo uda się uniknąć tego kontaktu. No ale to trzeba potrafić taki manewr wykonać. No i zachowajmy ten zdrowy rozsądek przysłowiowy, nie pędząc na złamanie karku, bo prędkość jest dla wielu no, takim afrodyzjakiem, czy tym, co ich skłania do tego, aby na ten motocykl wsiąść. No ale niestety, może być też przyczyną tragedii i takiej sytuacji, że już nigdy na ten motocykl nie wsiądziemy ani do innego pojazdu, ani nie spotkamy się z rodziną, z najbliższymi, bo po prostu zginiemy na drodze.
3: Ja jeszcze chciałam do tego wątku wyposażenia, przygotowania się do jazdy, bo spotkałam się z taką radą, żeby jeśli chodzi o kask, raczej wybierać te w jasnych kolorach. Czy to rzeczywiście ma znaczenie?
0: Powiem pani szczerze, na pewno, podobnie jak w sytuacji osób pieszych, to osoby, do których często apelujemy o to, aby nosiły, w zasadzie często zawsze apelujemy, cały rok apelujemy o to, aby nosić elementy odblaskowe. Podobnie jest w sytuacji motocyklistów. Pamiętajmy, że złota zasada brzmi tak, że im jesteśmy bardziej widoczni na drodze, tym jesteśmy bardziej bezpieczni. Dlatego też często widzimy motocyklistów, którzy mają czy odblaskowe kamizelki, takie pasy odblaskowe. To też zwiększa widoczność motocyklisty, tym samym jego bezpieczeństwo, ponieważ inni uczestnicy ruchu drogowego szybciej potrafią dostrzec takiego motocyklistę. Każdy element odblaskowy, jeśli będzie to kask, jeśli to będzie cały strój, czy jakieś elementy na motocyklu, na stroju, jest jak najbardziej dwiema rękami się pod tym podpisuje, ponieważ to jest ten element, który nie musi konkretnie w danej sytuacji zadziałać, ale wielokrotnie zwiększa naszą widoczność i kierowca dużo szybciej może nas dostrzec, zwłaszcza gdy warunki atmosferyczne są słabe, opady deszczu, zmierzch następuje. Wtedy są te momenty, kiedy no, kierowcy mogą czegoś nie zauważyć, też skupiają się na innych elementach, żeby tutaj samemu zachować właściwy tor jazdy. No i cóż, i mały, wąski obrys motocykla i tego motocyklisty na tym pojeździe może umknąć przed wzrokiem innego kierowcy, a gdy świat reflektorów padną na elementy odblaskowe, no to widać ich z dużo większej odległości i to jest ten czas, który kierowca ma na odpowiednią reakcję. Czy to zatrzymanie pojazdu, ominięcie, czy ratowanie się nagle odbijając w jedną ze stron, czy to lewą, czy prawą, w zależności od sytuacji, także jak najbardziej. Nośmy elementy odblaskowe, jeśli ma być to kask, to super, to jest zawsze większa powierzchnia, która zwiększa naszą widoczność na drodze, a tak jak wspomniałem, jak jesteśmy widoczni, to jesteśmy o wiele bardziej bezpieczni, bo inni kierowcy nas widzą i mogą w odpowiedni sposób zareagować.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: I o tym właśnie w rozmowie z naszą reporterką Joanną Strutyńską przypominał Przemysław Ratajczak z Dolnośląskiej Policji. A teraz pozostajemy jeszcze przy pracy funkcjonariuszy, choć w wymiarze bardziej lokalnym, jeleniogórskim. Chodzi o kradzież auta, do której doszło kilka dni temu. Pojazd na szczęście udało się odzyskać, ale o szczegółach tej interwencji więcej teraz Edyta Bagrowska, rzeczniczka Miejskiej Komendy.
2: Kryminalna Jelenia Góra.
4: Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze w wyniku prowadzonych działań operacyjnych zatrzymali 20-letniego mieszkańca powiatu złotoryjskiego podejrzanego o kradzież samochodu osobowego oraz kierowanie pojazdem pomimo obowiązującego zakazu sądowego. Do zdarzenia doszło 25 kwietnia bieżącego roku na terenie Jeleniej Góry. Jak ustali funkcjonariusze, mężczyzna ukradł samochód marki Citroen, który był zaparkowany pod jednym z budynków na terenie miasta. Bezpośrednio po otrzymaniu informacji o przestępstwie sprawą zajęli się jeleniogórscy kryminalni. Funkcjonariusze, bazując na zgromadzonych informacjach oraz szczegółowej analizie zapisów monitoringu, wytypowali osobę mogącą mieć związek z kradzieżą. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na szybkie ustalenie i zatrzymanie podejrzewanego o ten czyn. Policjanci odzyskali skradziony pojazd na terenie jednej z miejscowości w powiecie złotoryjskim. Jak się okazało, 20-latek podczas jazdy stracił panowanie nad samochodem, w wyniku czego pojazd wpadł do rowu. Mężczyzna porzucił auto i oddalił się z miejsca zdarzenia. Zatrzymany usłyszał już zarzuty dotyczące kradzieży pojazdu oraz kierowania nim pomimo obowiązującego zakazu sądowego. Teraz za popełnione czyny odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: A my na koniec zmieniamy temat. Na koniec, bo co jest grane, to ostatni element naszej weekendowej audycji, tego wydania programu Tydzień w Jeleniej Górze. Sprawdzać więc będziemy, co ciekawego przed nami w nadchodzącym tygodniu, w kolejnych dniach. A w wyborze najważniejszych atrakcji kulturalnych pomoże Wam Alicja Czechowska z Wydziału Kultury Jeleniogórskiego Ratusza.
5: Centrum Kultury Zameczek zaprasza 13 maja o godzinie 19 na wernisaż prac Dominiki Brychcy, tam gdzie rośnie kolor. Dominika Brychcy to artystka, ilustratorka i graficzka, absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Studiowała również nauki społeczne ze specjalizacją kognitywistyka w Amsterdamie i prowadzi swoje własne studia projektowe. I zostaną zaprezentowane właśnie jej prace malarskie oraz wydruki. Wystawa potrwa do 10 czerwca. Zapraszamy do Centrum Kultury Zameczek. Przed nami maj, więc Noc Muzeów. 16 maja w tym roku zapraszamy Państwa między innymi do Muzeum Przyrodniczego, tam zwiedzanie śladami George'a Martiniego, do Muzeum Miejskiego Dom Gerharda Hauptmana, gdzie odbędzie się wernisaż wystawy czasowej Rozdroże Michała Michalskiego, który jest twórcą unikatowych linorytów inspirowanych dolnośląskim pejzażem karkonoszy i krajobrazami Pogórza Izerskiego. odbędzie się przy okazji także tej wystawy koncert muzyki ambientowej zespołu Ripa Pei, Szczyrzowskiego i Krzysztofa Radomskiego. Noc muzeum także odbędzie się w Centrum Kultury Zameczek i tam sentymentalna podróż, unikatowe zwiedzanie zameczku z jego dawną mieszkańką. Myślę, że to jest bardzo ciekawe. I noc muzeum w Zdrojowym Teatrze Animacji będzie można obejrzeć najnowszą premierę Dzienniki Gwiazdowe, a po zwiedzaniu, znaczy po spektaklu, zwiedzanie bezpłatne teatru z przewodnikiem sudeckim Gracjanem Kielijańskim, który odkryje tajemnice teatru i opowie o jego fascynującej historii w zupełnie nowym, nocnym świetle. Bardzo proszę śledzić najnowszy program i aktualizowany program Noc Muzeów na www.jeleniagora.pl. W Książnicy Karkonoskiej 16 maja o godzinie 11 w sobotę odbędzie się spotkanie autorskie i warsztaty plastyczne z Piotrem Sochą, autorem książki Brud i cuchnące historie higieny. Książka napisana wspólnie z panią Moniką Utnik-Strugałą. Piotr Strugała jest grafikiem, projektantem, ilustratorem, absolwentem Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i jednym z najpopularniejszych polskich ilustratorów prasowych, znanych z rysunków pełnych poczucia humoru. Także spotkanie autorskie z Piotrem Sochą. Autor poprowadzi także warsztaty plastyczne na podstawie tej książki. Obowiązują zapisy, także proszę dzwonić do Książnicy Karkonoskiej i umówić się na to spotkanie.
1: Natomiast z nami, z Radiem Złote Przeboje, umawiać się nie trzeba. Słyszymy się w każdy weekend w magazynie Tydzień w Jeleniej Górze. W tym wydaniu to już wszystkie informacje. Ja więc bardzo dziękuję za waszą obecność, za to, że byliście z nami. Igor Kociubiński, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
6: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Co dzieje się w Jeleniej Górze? Czym żyje Dolny Śląsk? To tematy, które będą przewijały się w naszej audycji przez najbliższą godzinę. Zaczynamy program Tydzień w Jeleniej Górze. Ja nazywam się Igor Kociubiński, witam Was bardzo serdecznie. No i w tej godzinie mówić będziemy m.in. o dofinansowaniu dla filmowców w naszym województwie. Do wzięcia jest 2,5 miliona złotych około.
2: Pierwszy etap konkursu to właśnie nabór wniosków. W zeszłym roku zainteresowanie było dwa razy większe niż w roku poprzednim, czyli w roku 2024.
1: A czego możemy spodziewać się tym razem? O tym za moment. Przed nami także ważne wiadomości dla kierowców w Jeleniej Górze, dla mieszkańców, którzy lubią wiedzieć, co w mieście się dzieje, co w mieście się zmienia, jeśli chodzi o remonty i inwestycje.
3: Remontujemy, przebudowujemy tak naprawdę ulicę na Osiedlu Europejskim. Budowana jest też ulica pod Chojnikiem w Jeleniej Górze, Sobieszowie. No i centrum miasta, to ścisłe, czyli ulica Druciana, Mroczna.
1: Miasto zmieniać się będzie także za sprawą jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego. Startuje jego kolejna edycja na rok 2027.
4: Na realizację zadań w ramach jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego 2027 przeznaczono kwotę 4 600 000 zł.
1: A więcej szczegółów w naszym programie w przeglądzie wydarzeń tygodnia już za kilka minut zdradzi Bogdan Widawka. Zapraszam bardzo serdecznie na szczegóły. Będzie dużo więcej ciekawych wątków, tematów i gości, a rozpoczynamy od konkursu filmowego, który właśnie w naszym województwie wystartował. A dla kogo jest? Ile można zdobyć i jak te środki można wykorzystać? To postanowiła sprawdzić nasza reporterka Joanna Strutyńska.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
5: Jarosław Rabczenko, członek zarządu województwa dolnośląskiego.
6: Co to znaczy, że konkurs jest dolnośląski i wrocławski? Jak to jest ułożone?
5: Jeszcze 2 lata temu w ramach Dolnośląskiego Centrum Filmowego fundusz zasilały pieniądze województwa dolnośląskiego. W ubiegłym roku udało nam się zaprosić miasto Wrocław, aby wsparło nasz fundusz. Dzięki temu jest to drugi w skali kraju pod względem zasobności finansowej fundusz filmowy, regionalny fundusz filmowy. Miasto Wrocław przekazało na ten cel 1 000 000 zł. Jeżeli chodzi o samorząd województwa, poprzez Dolnośląskie Centrum Filmowe jest to ponad 1 000 000 zł. W ubiegłym roku było to prawie 2,5 miliona złotych, w tym roku będzie podobnie. To naprawdę ogromna szansa, aby twórcy, którzy chcą zrealizować swoje produkcje na Dolnym Śląsku, bądź z wykorzystaniem dolnośląskich artystów, zasobów, mogli aplikować i te swoje projekty realizować, bo głównym celem Dolnośląskiego i Wrocławskiego Funduszu Filmowego jest wspieranie produkcji filmowych, ale tak jak powiedziałem, muszą być one realizowane przynajmniej częściowo na Dolnym Śląsku, bądź z wykorzystaniem dolnośląskiego potencjału kadrowego, filmowego, czy też personalnego.
6: Czyli tutaj, jeśli chodzi o zgłaszających się, nie ma podziału Wrocław-Dolny Śląsk?
5: Nie, absolutnie. W ubiegłym roku, jeżeli chodzi o projekty, które do nas spływały, były realizowane tak naprawdę na terenie całego Dolnego Śląska, chociażby w mojej rodzinnej Legnicy, gdzie właśnie Paweł Pawlikowski kilka dni zdjęciowych realizował, ale też południe województwa, stolica województwa Wrocław naprawdę była w tych produkcjach mocno eksponowana. To cieszy, bo oprócz wspierania tych walorów dolnośląskich, te produkcje mają naprawdę duży walor tak naprawdę filmowy. Potwierdzeniem są chociażby nominacje do konkursów i rzeczywiście wiemy już, że jeden z ubiegłorocznych projektów, Vaterland Pawła Pawlikowskiego, został nominowany do głównego konkursu w Cannes. To jest ogromne wyróżnienie i liczę na to, że w roku bieżącym również jakość tych projektów będzie równie wysoka.
6: Jaką kwotę zyskuje pojedynczy film?
5: No różnie. W ubiegłym roku były to najczęściej kwoty rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych, w zależności od kwoty wnioskowanej przez producenta, ale też skali budżetu, bo były projekty, których wartość nie przekraczała kilkuset tysięcy, ale były też projekty, których budżet dobija do kilkudziesięciu milionów, więc też jakby te aspekty są brane pod uwagę, jak dużym procentowo zaangażowaniem są środki dolnośląskie i wrocławskie.
6: Tworzenie filmu trwa, to nie jest taka robota na kilka dni, kilka tygodni, a miesiąc na zgłoszenie to mało?
5: My mówimy tylko o przygotowaniu tak naprawdę wniosku o projekt, natomiast realizacja będzie odbywała się w miesiącach następnych. Mieliśmy też okazję już w tym roku obejrzeć kilka, co prawda, roboczych wersji, ale właśnie tych projektów, które były finansowane z ubiegłorocznego funduszu, naprawdę będzie co oglądać.
6: Taka wygrana w tym konkursie to jest gwarancja tego, że film trafi na ekrany?
5: No, taki jest zawsze zamysł, chociaż przypomnę, że w konkursie mogą aplikować zarówno pełne fabuły, jak również filmy dokumentalne. I tak jak powiedziałem, skala chociażby budżetów tych produkcji naprawdę jest bardzo różna. Natomiast dla nas bardzo ważne jest, żeby te projekty były jak najwyższej jakości i, tak jak powiedziałem, mocno eksponowały dolnośląskie atuty.
0: Eksperci radzą mieszkańcom Dolnego Śląska.
2: Magdalena Grich-Kozłowska, dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego. Pierwszy etap konkursu to właśnie nabór wniosków. On trwa miesiąc. Od zeszłego roku profesjonalizujemy się i ten wniosek jest elektroniczny. Jest też spójny z kilkoma innymi regionalnymi funduszami filmowymi w Polsce, ponieważ Dolnośląski i Wrocławski Fundusz należy do rodziny regionalnych funduszy filmowych, które już od około 18 lat w Polsce funkcjonują. To jest też takie ułatwienie dla producentów po to, aby ubiegając się o wnioski, mieli ten sam pakiet dokumentów do przygotowania. Ponieważ jest to olbrzymia praca. My mamy świadomość tego, że wydatkujemy publiczne pieniądze, więc nie możemy dofinansować też filmów, który może w ogóle nie powstać. Więc dbałość dużą przykładamy do tego, czy dział produkcji DCF podczas oceny formalnej tych wniosków, już po zamknięciu naboru, czy te projekty właśnie są w odpowiednim etapie. Odrzucamy z reguły projekty na etapie developmentu, ponieważ nie mamy pewności, że faktycznie w tym roku kalendarzowym, bo to jest też jeszcze wymóg, środki, które z funduszu dany projekt otrzyma, musi rozliczyć w danym roku kalendarzowym. Instytucje publiczne działają w reżimie obrotowego roku kalendarzowego.
6: A przepraszam, developmentu, to co to znaczy, że jeszcze nie jest...
2: Jeszcze film nie jest jeszcze w fazie zdjęć. W fazie rozwoju projektu, poprawek scenariuszowych, w fazie dopiero składania obsady. Być może jeszcze nie było castingu, więc jeszcze projekt na fazie przygotowania do zdjęć. My, wiedząc, że jednym z kryteriów kluczowych są faktycznie zdjęcia na Dolnym Śląsku, poza tym, żeby to temat też nawiązywał do Dolnego Śląska i do Wrocławia, albo zaangażowanie twórców, profesjonalistów z Wrocławia i Dolnego Śląska, to my chcielibyśmy mieć pewność, że te lokacje, które są wpisane we wniosek, faktycznie, że dolnośląskie są, to raczej tutaj nie ma żadnych wątpliwości, ale że faktycznie do tych zdjęć w tych miejscach dojdzie. Więc to też nie może być wniosek i projekt na takim wstępnym etapie. Potem, po tej ocenie formalnej, projekty trafiają do ekspertów. Ekspertów, którzy znów patrzą na projekty przez pryzmat merytoryczny, pod kątem jakości artystycznej tych projektów, ale też jest ocena ekonomiczna. To znaczy, żeby też eksperci z branży filmowej jeszcze po nas dodatkowo sprawdzili, czy te kwoty nie są przypadkiem sztucznie zawyżone, albo czy faktycznie struktura finansowania tego filmu jest w porządku. Proszę pamiętać, że regionalne fundusze filmowe to są środki, które domykają budżet filmowy. My jedziemy oczywiście w tą samą stronę na autostradzie z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej do pełnego dofinansowania filmu, ale jesteśmy taką mniejszą dróżką. My nie jesteśmy budżetami, którymi też Polski Instytut Sztuki Filmowej dysponuje, tylko domykamy zazwyczaj budżet, albo też, jak w przypadku debiutantów, dajemy pieniądze na rozruch po to, aby właśnie w momencie, kiedy projekt też składa się do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, żeby właśnie miał czas na przygotowanie i na rozwój projektu, bo tych systemów operacyjnych i tych naborów w ramach PIS też jest sporo, ich jest kilka w ciągu roku, więc jest to bardzo skomplikowany proces pozyskania środków na taki film. Nie dość, że to są duże budżety, wiele podmiotów, też publicznych, które faktycznie tych dokumentów wiele żądają. Ale wracając do etapu, jesteśmy po ocenie formalnej, jesteśmy po ocenie eksperckiej, eksperci przyznają punkty wedle różnorakich kryteriów, oczywiście nas interesują najbardziej te dolnośląskie i wrocławskie, a potem organizujemy pitchingi tych filmów, już w gronie komisji konkursowej. Ja jako dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego przewodniczę tej komisji. W komisji są także przedstawiciele miasta, przedstawiciele województwa. My wcześniej zapoznajemy się ze scenariuszami, z wnioskami, z kartami oceny, ale przede wszystkim rozmawiamy podczas pitchingów. Dajemy możliwość wybrzmienia producentom, reżyserom, bo wiadomo, że to, co jest na papierze, czasami nie dotrze do nas tak, jak słowo mówione, i to przekonanie w głosie też dla nas jest istotne. Aktualizujemy sobie też najczęściej te wnioski, ponieważ upływa od momentu złożenia parę miesięcy i być może właśnie już są środki spisu, już zaczęły się zdjęcia, więc aktualizujemy sobie podczas tych rozmów i potem podejmujemy decyzję, któremu projektowi i ile. To jest ta najbardziej boląca decyzja, ponieważ oczywiście zawsze wnioskowane są, projekty wnioskują o tyle środków, których my oczywiście nie mamy. 2 300 000 jest to sporo, ale jak popatrzycie Państwo na budżety filmów, no to jest to kropla w morzu potrzeb. Mamy tego świadomość, ale wciąż my jesteśmy budżetami domykającymi i nie głównymi producentami czy koproducentami filmów. Tak to w Polsce i w ramach regionalnych funduszy filmowych działa.
1: O dolnośląskim i wrocławskim konkursie filmowym z Magdaleną Klich-Korzuchowską, dyrektorką Dolnośląskiego Centrum Filmowego, rozmawia nasza reporterka Joanna Strutyńska. Do tego plebiscytu dla twórców kina wracamy za moment, bowiem nabór dopiero się rozpoczął. No a teraz krótka przerwa na wspomnienia, a wspominać będziemy wspólnie z Bogdanem Widawką. Mniej i bardziej odległe wydarzenia. Czas na przegląd wydarzeń tygodnia. Sprawdźmy więc, co działo się w okolicy.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
4: No to jest taki czas, kiedy wspomnienia wracają, prawda, Igor? Mam na myśli oczywiście kwitnące kasztany i maturę. No ale o tym za chwilę. Najpierw majówka. Mamy podsumowanie majówki. Długi weekend majowy dla mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej był czasem wypoczynku, ale dla jeleniogórskich policjantów okresem bardzo intensywnej służby. W ciągu kilku dni funkcjonariusze przeprowadzili ponad 400 interwencji, i to w miejscach publicznych, jak i w domach, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, turystów i uczestników imprez plenerowych. O działaniach policjantów opowie podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
7: W tym czasie zatrzymali 9 osób poszukiwanych do odbycia kary pozbawienia wolności za różne przestępstwa. Policjanci wyeliminowali również z ruchu 5 kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu oraz jednego mężczyznę podejrzewanego o prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających. Funkcjonariusze zatrzymali także 2 osoby, które kierowały pojazdami pomimo obowiązujących zakazów sądowych. W tym okresie doszło do 1 wypadku drogowego oraz kilkunastu kolizji. Ich głównymi przyczynami były niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu oraz niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.
4: Mówiła podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji. W poniedziałek maturzyści w całej Polsce przystąpili do egzaminu dojrzałości. Na początek był język polski pisemny, dzień później matematyka, a w środę język obcy nowożytny. Tuż przed pierwszym egzaminem ze stresem maturzyści radzili sobie całkiem dobrze.
8: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani, więc nie ma jakiegoś takiego bardzo dużego stresu. Myślę, że wszystko, co jest, to minie, jak otworzymy arkusz.
9: Wczoraj podjęłam mądrą decyzję nie uczenia się, bo po prostu wyszłam ze znajomymi, więc teraz myślę, że jest na bardzo spokojnym vibe będzie pisanie.
10: Stresu brak, no to jest przecież prawda. Podstawowa matura 30%. Jak się spojrzy na statystyki, to mało kto nie zdaje. To jest tylko taki błąd marginesu, prawda? Więc my, myślę, jako tacy uczniowie, no w miarę dobrego liceum nie mamy się w ogóle od czego martwić.
4: Prawda? Na Dolnym Śląsku do egzaminu maturalnego przystępuje blisko 23 tysiące uczniów, a w skali całego kraju nawet 345 tysięcy. Przed nami kolejna edycja Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego. W przeglądzie wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze teraz o sporych pieniądzach na realizację zadań w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2027 przeznaczono kwotę 4 600 000 zł. Z tego 2 600 000 na projekty inwestycyjne, 830 000 na projekty oświatowe, 570 000 na projekty społeczne i 600 000 na projekty zielone. Termin zgłaszania projektów upływa 8 czerwca, a szczegóły dotyczące Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2027 są na stronie jbo.jeleniagora.pl. W tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze to już wszystko. Bogdan Witawka, bardzo dziękuję. Wracamy do Igora Kociubińskiego.
0: Radio Złote Przeboje, 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Tak, ja z wami cały czas jestem i chciałbym tylko dodać, że wrócimy z kolei do jednego z tematów z przeglądu za kilka chwil, bo troszkę więcej w programie będzie o działaniach policji w długi majowy weekend. To był czas bardzo intensywny. Za chwilę także w programie o remontach na jeleniogórskich drogach. To z reguły są utrudnienia dla kierowców czy mieszkańców tych okolic, no ale nie zawsze dzieją się one za sprawą miasta. Część tych, w cudzysłowie, rewolucji to prywatne inwestycje, no ale o tym więcej za kilka chwil. Teraz wracamy jeszcze do dolnośląskiego i wrocławskiego konkursu filmowego, który właśnie wystartował, i o nim z Magdaleną Klich-Korzuchowską, dyrektorką Dolnośląskiego Centrum Filmowego, rozmawia Joanna Strutyńska.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
6: Czy jest duże zainteresowanie tworzących filmy tym konkursem?
2: W zeszłym roku zainteresowanie było dwa razy większe niż w roku poprzednim, czyli w roku 2024. Oczywiście myślę, że wpływ miało na to wiele czynników. Kiedy producent widzi, że budżet całego funduszu jest spory, no to automatycznie jest ta informacja, że pewnie więcej projektów będzie mogło dostać dofinansowanie i szanse na dofinansowanie są większe. Myślę, że też elektroniczny system naboru wniosków też się do tego przyczynił. Pamiętam lata początkowe, kiedy widziałam, jak do sekretariatu spływały naprawdę segregatory dokumentów, bo tutaj mowa o scenariuszach, umowach z innymi producentami, które oczywiście my mamy obowiązek posprawdzać. I liczymy, że ten sukces zeszłoroczny, czyli te około 40 wniosków, w tym roku też spłynie. Pracy się nie boimy, bo oczywiście każdy projekt złożony w konkursie to dla nas sporo pracy. Ale to jest ten moment, kiedy chcemy wybrać faktycznie najciekawszy projekt, który może ponieść się w świat, będzie miał ciekawą strategię festiwalową, będzie świetnie promował nasz filmowy potencjał regionu. Ale tak jak też wspominałam, patrzymy na duże produkcje, międzynarodowe koprodukcje też się do nas składają, ale też ja dbam o to, żeby faktycznie była ta dywersyfikacja środków i również debiutanci mieli możliwość pozyskania tych funduszy z naszego budżetu. I tak się w zeszłym roku udało.
6: Czyli w zeszłym roku nagrodzonych 9 filmów, to nie oznacza, że w tegorocznym konkursie też będzie 9?
2: Nie, wszystko zależy od tego, ile faktycznie projektów spłynie i jakiej będą jakości. Oczywiście trzymamy kciuki za ich jak największą jakość, ale tutaj nie ma żadnych takich sztywnych liczbowych ram, no bo też sztywne liczbowe ramy w przypadku kultury, w przypadku branży kreatywnej po prostu się nie sprawdzają. Mając na stole wysokiej jakości projekty i słabszej, to faktycznie musimy zważyć, czy jest sens, żeby ten słabszy dofinansować jakąkolwiek kwotą, czy może faktycznie te fundusze bardziej będą przydatne temu większemu projektowi.
6: Kiedy te nagrodzone filmy trafiają na ekrany?
2: Różnie. Właśnie z uwagi na to, że one są w różnych okresach i etapach przygotowawczych. W zeszłym roku nasze pitchingi były w trakcie dni zdjęciowych do filmu Fatherland Pawła Pawlikowskiego. Wydaje mi się nawet, że producentka Ewa Puszczyńska łączyła się z okolic Legnicy, kiedy faktycznie byli w zdjęciach. No i właśnie to była też dla nas pewność, że ten film powstanie. A on powstaje, bo on już się kręci, on już ma obsadę. I produkcja faktycznie spieszyła się z przygotowaniem kopii wzorcowej na tegoroczne międzynarodowe festiwale klasy A i udało się przygotować taką kopię wzorcową do Cannes. Udało się w ogóle dostać do konkursu głównego, więc film już jest gotowy, już jest po kolaudacji. Miałam olbrzymią przyjemność go zobaczyć i z jeszcze większą przyjemnością obejrzę go raz w Pałacu Festiwalowym w Cannes. I ten film gotowy będzie miał swoją premierę najprawdopodobniej po Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, albo nawet na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, czyli już jesienią tego roku. Inny projekt, film dokumentalny Bogowie Pamięci, który też został dofinansowany w zeszłym roku, o Elwro, o pracownikach Elwro. Jeszcze potrzebuje więcej czasu, bo ten rok, 2026, reżyser poświęcił na jeszcze podróże i na kręcenie rozmów z tymi pracownikami, więc jeszcze trwają zdjęcia. Najprawdopodobniej montaż i postprodukcja to będzie rok przyszły, więc w przyszłym roku najprawdopodobniej będziemy mogli się spodziewać tej premiery. To wszystko zależy od złożoności projektu.
6: Jeszcze chciałam zapytać o lokalizację na Dolnym Śląsku. Mhm. Czy jakieś są popularne i czy Państwo zwracają uwagę na przykład na to, żeby wybierać takie miejsca, które jeszcze nie tak często albo w ogóle nawet nie były na ekranie?
2: Tak, to też jest kolejna nasza praca. Oczywiście, że są takie, które cieszą się dużą popularnością przez wzgląd na konkretną architekturę, ale też widzimy, że filmowcy szukają coraz częściej miejsc tak zwanych nieogranych. Zresztą Wrocław Film Commission, które działa przy Dolnośląskim Centrum Filmowe, taką bazą lokacji się opiekuje w ciągu roku, już poza byciem operatorem funduszu, i spływają do nas zapytania, na przykład potrzebujemy budynek taki o taki, w takim i takim stylu, czy możemy coś polecić, więc filmowcy lubią miejsca znane albo takie, gdzie ta infrastruktura jest bardziej rozwinięta, szukają też takich mniej ogranych i faktycznie w zeszłym roku też nagrodziliśmy film, który był kręcony, był albo będzie, nie pamiętam dokładnie, nie chcę wprowadzić w błąd, w Oleśnicy. W zeszłym roku miał premierę film LARP, Miłość, Trolle i inne questy, który był z kolei w 2024 roku kręcony w Ziembicach. Czyli są miejsca, miasteczka, wsie na Dolnym Śląsku, które debiutują na dużym ekranie i faktycznie takim też przyglądamy się ze szczególnym zainteresowaniem.
6: Zamknijmy naszą rozmowę datą. Kiedy poznamy laureatów konkursu tegorocznego?
2: Nie potrafię podać konkretnej daty. Chcemy do końca wakacji odbyć pitchingi i zdecydować. No, nas też trochę goni czas, ponieważ my jeszcze do końca roku musimy podpisać umowy koproducenckie, odbyć negocjacje, więc tak jak wspominałam, te środki muszą być wydatkowane jeszcze w tym roku, więc każdemu zależy na czasie, ale no teraz skupiamy się na tym, że miesiąc dajemy producentom, aby swoje projekty złożyli, a wakacje będzie trwała ocena ekspercka i nasze pitchingi komisji konkursowej.
1: Z Magdaleną Klich-Kozłowską, dyrektorką Dolnośląskiego Centrum Filmowego, o dolnośląskim i wrocławskim konkursie filmowym rozmawiała Joanna Strutyńska.
0: Zmieniamy temat.
1: Wszystko, co dobre, szybko się kończy i to zdanie, to hasło doskonale pasuje do długiego majowego weekendu. Te chwile, które z reguły są przyjemne, mijają nam jeszcze szybciej. Mam nadzieję, że wasza majówka była udana. A jak ona wyglądała z perspektywy pracy jeleniogórskiej policji, bo to zazwyczaj okres i czas działań wytężonych. O tym więcej już teraz rzeczniczka miejskiej komendy Edyta Bagrowska.
0: Ważne dla mieszkańców Dolnego Śląska.
7: Długi weekend majowy dla mieszkańców był czasem wypoczynku, natomiast dla jeleniogórskich policjantów okresem bardzo intensywnej służby. W ciągu kilku dni funkcjonariusze przeprowadzili ponad 400 interwencji, zarówno w miejscach publicznych, jak i w domach, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, turystów oraz uczestników imprez plenerowych. W tym czasie zatrzymali 9 osób poszukiwanych do odbycia kary pozbawienia wolności za różne przestępstwa. Policjanci wyeliminowali również z ruchu 5 kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu oraz jednego mężczyznę podejrzewanego o prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających. Dodatkowo posiadał on narkotyki w samochodzie oraz miejscu zamieszkania. Funkcjonariusze zatrzymali także 2 osoby, które kierowały pojazdami pomimo obowiązujących zakazów sądowych. Na drogach Kotliny Jeleniogórskiej panował wzmożony ruch. W tym okresie doszło do jednego wypadku drogowego oraz kilkunastu kolizji. Ich głównymi przyczynami były niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu oraz niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Do najpoważniejszego zdarzenia doszło 3 maja na ulicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 49-letni kierujący pojazdem marki Audi potrącił 16-letniego mieszkańca Gdańska. Nastolatek został przewieziony do szpitala. Uczestnicy zdarzenia trzeźwi. Obecnie policja wyjaśnia dokładne okoliczności tego wypadku. Z kolei 2 maja około godziny 15.10 na ulicy Cieplickiej doszło do zdarzenia z udziałem rowerzystki. Kobieta wjechała rowerem na przejście dla pieszych, gdzie obowiązuje zakaz poruszania się jednośladami i została potrącona przez kierującego pojazdem marki Opel. Jak ustalili policjanci, rowerzystka znajdowała się w stanie po użyciu alkoholu. Kierujący samochodem został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł oraz 10 punktami karnymi, natomiast rowerzystka otrzymała mandat w wysokości 1000 zł. 1 maja na ulicy Legnickiej policjanci ruchu drogowego zatrzymali 50-letniego kierującego Mercedesem, który według wstępnych badań prowadził pojazd pod wpływem środków odurzających. Mężczyzna odpowie również za posiadanie narkotyków. Do kolejnych zatrzymań doszło 3 maja w Mysłakowicach, gdzie policjanci z Kowar skontrolowali 37-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego. Mężczyzna kierował pojazdem pomimo sądowego zakazu, a dodatkowo miał zamontowane tablice rejestracyjne od innego auta. Dzień wcześniej na ulicy Złotniczej w Jeleniej Górze policjanci zatrzymali 25-letnią kierującą Volkswagenem, która również używała nieprzypisanych do pojazdu tablic rejestracyjnych. Ponadto policjanci jeleniogórskiej drogówki zatrzymali dwóch kierujących, którzy nie posiadali uprawnień do kierowania pojazdami. Zatrzymali także ponad 20 dowodów rejestracyjnych w związku ze złym stanem technicznym pojazdu. W trakcie działań ukarali blisko 80 kierujących za popełnione wykroczenia w ruchu drogowym. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o rozwagę, przestrzeganie przepisów oraz zachowanie szczególnej ostrożności.
1: I to niezależnie od daty, długi majowy weekend już za nami, jak słyszeliście, pracowity, jeśli chodzi o działania jeleniogórskiej policji. Pozostaje więc nadzieja, że tej pracy w kolejnych dniach będzie mniej.
0: Zmieniamy temat.
1: Pracy za to sporo niezmiennie mają drogowcy. Jest kilka punktów na mapie Jeleniej Góry, które warto wziąć pod uwagę, chociażby z perspektywy kierowców, ale nie tylko. Jak zmienia się miasto, o tym rozmawiałem z Marcinem Ryłko, rzecznikiem Jeleniogórskiego Urzędu Miasta.
0: Co słychać w Jeleniej Górze?
1: Istotne i istotne z perspektywy mieszkańców miasta są remonty dróg, remonty miejskie i miejskie inwestycje. Nie wszystkie są związane z pracami bezpośrednio inicjowanymi przez miasto, no ale są to zmiany zauważalne przez mieszkańców Jeleniej Góry, więc jeśli patrzymy na mapę miasta, to o których miejscach dziś powinniśmy wiedzieć, pamiętać, biorąc pod uwagę zmiany i remonty.
3: Tak, no, my jako miasto prowadzimy swoje inwestycje, ale też jest dużo prac drogowych realizowanych przez podmioty niezależne od miasta, no to wiąże się niestety z utrudnieniami dla kierowców. Na bieżąco cały czas informujemy kierowców o tym, w których miejscach trwają prace drogowe, tak żeby uważali, po prostu przyjeżdżając tamtędy, stosowali się do zmiany organizacji ruchu, zwrócili uwagę właśnie na te utrudnienia, no i zachowali przede wszystkim bezpieczeństwo i ostrożność, tak? I też no przepraszamy od razu z góry za te niedogodności, no ale niestety no wszyscy musimy przez to przejść po to, żeby później funkcjonowało się w mieście sprawniej. Tak jak pan powiedział, tak, my realizujemy na dzień dzisiejszy kilka takich inwestycji. Przebudowujemy tak naprawdę ulicę na osiedlu europejskim. Budowana jest też ulica pod Chojnikiem w Jeleniej Górze Sobieszowie. No i centrum miasta to ścisłe, czyli ulica Druciana, Mroczna. Tutaj to ten bezpośredni obszar dookoła rynku. Natomiast no jest troszeczkę, tak jak powiedziałem,

0: wykonuje prace drogowe i ruch puszczony jest wahadłowo, jest zmiana organizacji. No niestety, tak jak powiedziałem, nie miasto, no ale też inwestor prywatny potrzebuje zająć pas drogowy na to, żeby przeprowadzić swoje prace. No i w najbliższym czasie czeka nas jeszcze kolejne utrudnienia związane z realizacją prac podmiotów niezwiązanych z miastem. Tutaj operator sieci gazowej będzie przebudowywał tą właśnie swoją sieć w obrębie skrzyżowania ulic Złotniczej i Wincentego Pola, tu mówimy o tym zjeździe z wiaduktu kolejowego, i po drugiej stronie przy ulicy 1 Maja, to jest mniej więcej na wysokości torów na dojściu do dworca PKP. W pierwszej kolejności właśnie będą to utrudnienia przy dworcu PKP, także bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na zmianę organizacji ruchu, zachowanie bezpieczeństwa, no i oczywiście stosowanie się do tej organizacji. Tam wystąpią utrudnienia zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych, więc tutaj też apel o ostrożność. W tym rejonie, zgodnie z informacją inwestora i wykonawcy, prace mają zakończyć się 18 maja, natomiast później przeniosą się na tą właśnie krzyżówkę Wincentego Pola Złotnicza, ale tutaj też będziemy mieszkańców i kierowców informować, w zależności od tego, jakie zgłoszenie o zajęcie pasa drogowego, w jaki sposób ta zmiana organizacji ruchu będzie przygotowana przez, tak jak powiedziałem, przez inwestora i przez wykonawcę tej inwestycji.
1: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
2: Informacje dla kierowców, informacje dla mieszkańców Jeleniej Góry dotyczące remontów i zmian na drogach w mieście przekazywał Marcin Ryłko, rzecznik Jeleniogórskiego Ratusza, a już za chwilę porozmawiamy o nowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, która niedawno w naszym mieście została otwarta. Bądźcie z nami. Najpierw jednak kilka sportowych wieści.
1: Ciekawy Dolny Śląsk.
2: Dekady wyjazdów na treningi za granicę wkrótce dobiegną końca. Jak informuje serwis Jelenia Góra Nasze Miasto.pl, w Karpaczu ma powstać kompozytowy tor saneczkowy, który będzie miał 460 metrów długości. Minister sportu przekazał decyzję o dofinansowaniu inwestycji kwotą ponad 7 milionów złotych. Dokładnie ministerstwo przeznaczy 7 215 tysięcy na dofinansowanie budowy pierwszego w Polsce całorocznego syntetycznego toru saneczkowego. Decyzję ogłosił minister Jakub Rutnicki podczas konferencji prasowej w Karpaczu. Inwestycja, o której mówi się od ponad dekady, ma szansę stać się przełomem dla polskiego saneczkarstwa. Tor treningowy o długości około 460 metrów będzie funkcjonował przez cały rok, niezależnie od warunków pogodowych. Dzięki zastosowaniu nawierzchni kompozytowej koszty utrzymania mają być wielokrotnie niższe niż w przypadku torów lodowych. Finansowanie opiera się na współpracy trzech szczebli. 50% Ministerstwo Sportu i Turystyki, to wspomniane na wcześniej kwota 7 215 tysięcy złotych. Pozostałe 50% po połowie pokryją Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Gmina Karpacz. Całkowity koszt szacowany jest na około 14-15 milionów złotych. Najlepszą odpowiedzią na potrzeby polskiego sportu jest działanie. Nie chcemy w przyszłości więcej słyszeć o tym, że mamy fantastyczne zawodniczki i zawodników, tylko nie mają możliwości uprawiania czy też trenowania na najwyższym poziomie, mówił Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. Ministerstwo jest po to, żeby pomagać, żeby rozwiązywać problemy. Mam taką nadzieję, że za kilkanaście miesięcy, może w przyszłym roku, spotkamy się tutaj na otwarciu tego toru. To jest wielka chwila dla polskich sportów zimowych, dodał minister. Konferencja odbyła się w hali sportowej Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Karpaczu, gdzie kształci się wielu sportowców, w tym saneczkarze. Młodzież, koszykarze, piłkarze, reprezentanci sportów zimowych oraz piłkarki ręczne miały okazję sprawdzić się na boisku z ministrem sportu. Zagrali między innymi w koszykówkę z Jakubem Rutnickim i Piotrem Borysem. Jestem przeszczęśliwa, że z okazji 80-lecia naszej szkoły możemy uczcić taki ważny dzień, mówiła z kolei Bogusława Kozłowska, dyrektorka Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Karpaczu. Na tym torze możemy wychować przyszłych mistrzów olimpijskich. Na takich torach w Niemczech trenuje dwóch mistrzów olimpijskich, dodał Przemysław Pochód, trener saneczkarstwa w SMS Karpacz. Uczestnicy zgodnie podkreślali, że tor ma być nie tylko miejscem treningu kadry i uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego, ale też obiektem częściowo komercyjnym, co zwiększy jego ekonomikę. Otwarcie toru planowane jest wstępnie na 2027 rok.
1: Aktywnie w Jeleniej Górze.
2: Czas na aktywność w Radiu Złote Przeboje. Nie od dziś wiadomo, że nasz region słynie z wielu zabytków, takich jak pałace czy zamki. Dolina Pałaców i Ogrodów, zresztą to produkt turystyczny, doskonale znany w całej Polsce, prezentujący zabytki architektury.

0: architektury zamkowej i pałacowej całej Kotliny Jeleniogórskiej. Na obszarze niespełna 100 km można odnaleźć niemal 30 rezydencji, poczynając od średniowiecznych warowni, wież mieszkalnych, renesansowych dworów, poprzez barokowe i XIX-wieczne pałace wzniesione przez najwybitniejszych architektów epoki. Jeśli więc na najbliższe dni nie macie konkretnych planów, a szukacie pomysłów na spędzenie wolnych chwil aktywnie, zastanawiacie się, gdzie wybrać się na spacer, no to warto te opcje wziąć pod uwagę, ponieważ niektóre siedziby otoczone są rozległymi parkami krajobrazowymi, wzbogaconymi liczną architekturą ogrodową, która sama w sobie już jest atrakcją turystyczną i taką przepiękną okolicznością przyrody, która sprawia, że ten czas aktywniej spędzić będziemy chcieli. Połączenie krajobrazu Karkonoszy i Rudaw Janowickich z artystycznymi wizjami twórców minionych wieków stworzyło wyjątkowy krajobraz kulturowy całego regionu, na który składają się także cenne założenia staromiejskie w Jeleniej Górze i Kowarach, liczne zabytki architektury sanatoryjnej w Cieplicach oraz budownictwa regionalnego i architektury sakralnej. Na terenie samego miasta znajduje się renesansowy Dwór Czarny, który niestety na razie dla turystów nie jest dostępny, ale z zewnątrz ten obiekt z pewnością warto obejrzeć. Mamy Zamek Chojnik, XIX-wieczny Pałac Paulinum z otaczającym go parkiem oraz wspomniany barokowy Pałac Szawgoczów w Cieplicach. O wyjątkowości naszego regionu świadczy również fakt, że te dwa ostatnie obiekty przeze mnie wspomniane wpisane są również na listę pomników historii prezydenta RP pod nazwą Pałace i Parki Krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej. To tyle, jeśli chodzi o turystykę, a teraz czas na kolejnego gościa w naszym magazynie. Będzie nim kierownik działu opieki nad rodziną i dzieckiem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Joanna Żyłkiewicz.
1: Zmieniamy temat.
2: Dobre chyba wiadomości mamy dla mieszkańców Jeleniej Góry, choć to, co się wydarzyło, to pewnie tylko kropla w morzu potrzeb, ale to zawsze jakiś krok naprzód. Dziś z mikrofonem Radia Złote Przeboje gościmy w miejscu, które daje schronienie i bezpieczne miejsce dzieciom, najmłodszym maluchom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. To nowe miejsce na mapie Jeleniej Góry. Gdzie jesteśmy? Może od tego zacznijmy.
3: Dzisiaj jesteśmy w miejscu, które przez półtorej roku staraliśmy się dostosować do potrzeb tak naprawdę najmłodszych mieszkańców naszego miasta, tych, którzy zostają porzuceni przez swoich rodziców w szpitalu, którzy z interwencji policji bądź z innych działań pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej czy kuratorów muszą trafić do pieczy zastępczej. Takich miejsc nam brakowało. Mieliśmy taki jeden dom typu rodzinnego w Nowych Rochowicach, ten rodzinny dom dziecka, który jest tutaj przez rodzinę zastępczą prowadzony. I takie miejsce docelowo chcieliśmy, żeby powstało. No i dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy sukces. Takie miejsce powstało przy Alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze. To jest dosyć spore mieszkanie, około 120 metrów, które jest dostosowane do potrzeb maluchów, ale też dzieci starszych, takich do 10 roku życia, które będą mogły u nas znaleźć tak naprawdę bezpieczną przystań.
2: Jak to działa w praktyce? Czy to jest miejsce tymczasowego pobytu, pobytu docelowego? Jak to rozumieć?
3: To wszystko zależy od tego, co mamy napisane w postanowieniu sądu. To, co sąd rodzinny gdzieś określi, to my musimy to zrealizować. Najczęściej jest sytuacja taka, że będzie to docelowe miejsce dla takich dzieci, jeżeli nie znajdzie się żadna z rodzin zastępczych, bo najfajniej by było i najlepiej, gdyby te maluchy trafiały od razu do rodzin zastępczej, bądź w miarę szybko rodzice zostaliby pozbawiani władzy rodzicielskiej i dzieci mogłyby zostać zgłoszone do ośrodka adopcyjnego, żeby im znaleźć rodziny adopcyjne, które tak naprawdę już na zawsze by zostały ich rodzinami.
2: Kto jest gospodarzem tego miejsca?
3: Generalnie gospodarzem tego miejsca jest miasto Jelenia Góra, ponieważ miasto ogłosiło w tamtym roku konkurs na prowadzenie takiej placówki. Do konkursu przystąpiło jedno stowarzyszenie. To stowarzyszenie ten konkurs wygrało i jakby na zlecenie miasta będzie prowadziło tą placówkę.
2: Jak będzie wyglądało codzienne życie tego miejsca? Bo to jest taka przestrzeń, do której trafiają ci, którzy znajdują się w tych najbardziej podbramkowych trudnych sytuacjach?
3: Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego ma to do siebie, że prowadzona jest, tak jak już mówiłam wcześniej, przez stowarzyszenie, ma swojego dyrektora, ma zatrudnionych wychowawców, jest zatrudniony pedagog, więc tak naprawdę wychowawcy będą pracować według grafiku, według dyżurów. Natomiast no, taki dzień, to wszystko w zależności od tego, jakie mamy dzieci, tak? Bo jeżeli mamy dzieci malutkie, no to wiadomo, że ani żłobek, ani przedszkole nie wchodzi w grę, to my tutaj im zapewniamy taką całodobową opiekę. Jeżeli to są dzieci szkolne, no to musimy też rozważyć, gdzie, do której szkoły chodziły, czy na końcu Jeleniej Góry, czy na początku, czy w środku, czy gdzieś w pobliżu naszego miejsca, gdzie jesteśmy dzisiaj. I wtedy będziemy, najczęściej przenosimy te dzieci, chociaż to nie jest też dobre rozwiązanie, bo tam już mają swoją grupę rówieśniczą, jakieś swoje przyjaźnie, gdzieś są już zadomowione. Natomiast no, zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało docelowo, więc mamy na ten moment maluszki, więc nie mamy tych dzieci przedszkolnych i szkolnych. Ale lokalizacja tego miejsca jest fajna, bo jest w centrum Jeleniej Góry, więc mamy blisko szkoły numer 7, mamy blisko przedszkola, więc mam na nadzieję, że ta współpraca docelowo dla tych dzieciaków będzie naprawdę owocna.
2: Zazwyczaj, jeśli mówimy o inwestycjach, o nowych miejscach, to cieszymy się faktem, że jak się otworzyło, to się od razu z tego korzysta. Tutaj chciałoby się przekornie powiedzieć, że radością byłby ten stan, w którym byłoby pusto, byłoby cicho, bo okazywałoby się, że tych potrzeb nie ma. Niestety rzeczywistość jest jaka jest, no i w zasadzie to otwarcie no z jednej strony cieszy, bo zaspokoiło te najpilniejsze potrzeby, no ale smuci też fakt, że w zasadzie w momencie, w którym to miejsce powstało, od razu się maluchami wypełniło, więc no, ta kolejka jest długa.
3: No tak, nawet przez pryzmat zeszłego roku możemy powiedzieć, że dzieci, szczególnie noworodki, w szpitalu pozostawały przez kilkanaście miesięcy. Nie mogliśmy im zabezpieczyć miejsca, no bo tak, powiaty nie wyrażały zgody na to, żeby umieścić poza Jelenią Górą. W Jeleniej Górze też nie było tych rodzin i tych wolnych miejsc, więc tak naprawdę powstanie tej placówki troszkę nam uratowało miejsca w pieczy i dało nam nowe możliwości. Ale tak jak już pan redaktor wspomniał, tak naprawdę w piątek 27 lutego odebraliśmy decyzję. Pani prezes stowarzyszenia odebrała decyzję z Urzędu Wojewódzkiego, czyli pozwolenie na prowadzenie tej placówki, a w poniedziałek zostało umieszczone pierwsze dziecko. W poniedziałek umieściliśmy jedno dziecko, we wtorek umieściliśmy drugie, w środę umieściliśmy trzecie, a w czwartek już była interwencja policji, trafiły do nas dwie dziewczynki. Więc tak naprawdę codziennie umieszczamy, tydzień za tygodniem dostajemy postanowienie sądu, więc myślę, że placówka się zapełni szybciutko i dalej będziemy poszukiwać tych miejsc.
2: Jak to wygląda statystycznie dziś, jeśli mielibyśmy o tych potrzebach powiedzieć, bo oczywiście no to są sytuacje spontaniczne, sytuacje nie do przewidzenia, ale no, jest też czynnik, który jednak na te statystyki wpływa, o którym pani wspomniała, czyli chociażby te maluchy, które są przez szereg miesięcy w szpitalach w oczekiwaniu na miejsce, na dom, na schronienie. Jak wygląda to w Jeleniej Górze?
3: No często zdarza się tak, że jak mama trafia do szpitala i jest to znana mama, bo gdzieś korzystała już u nas z pomocy społecznej, była wspierana przez asystenta rodziny. Wiemy też, że no, zdarzają się mamy, które rodzą dosyć często i te wszystkie dzieci trafiają do pieczy zastępczej, to, no, to mamy taki sygnał ze szpitala. Często jest tak, że te dzieci rodzą się albo pod wpływem alkoholu, albo pod wpływem środków psychoaktywnych, więc szpital, mamy to szczęście, że ta współpraca z naszym szpitalem jest na tyle dobra, że tam reagują bardzo szybko. Takie wnioski trafiają do sądu, sąd zabezpiecza, więc tutaj mamy od razu postanowienia sądu, więc szukamy miejsc. Często zdarza się tak, no, że mamy nie chcą wychowywać swoich dzieci i jakby mają ten czas i moment, żeby się zrzec praw i z tego korzystają. Z takimi dziećmi jest troszkę łatwiej, bo możemy wtedy przy współpracy z ośrodkiem adopcyjnym wskazać rodzinę preadopcyjną, oddać dzieci do preadopcji i wtedy docelowo już dzieci zostają w tych rodzinach. No najgorzej jest w sytuacjach interwencji nocnych, bo te się najczęściej zdarzają. I można by rzec, że to nasze miasto Jelenia Góra robi się takim miastem bardzo mocno uzależnionym, bo każda interwencja praktycznie, która się kończy odebraniem dzieci, no to kiedy patrol policji robi narkotesty rodzicom, to są pod wpływem jedno i drugie. Nie zdarzyło się jeszcze tak, żeby któryś z rodziców był czysty i trzeźwy. Więc wtedy, jeżeli nie jesteśmy w stanie wskazać najbliższej rodziny, która mogłaby się zaopiekować tym dzieckiem, złożyć wniosek do sądu o bycie rodziną zastępczą dla niego, bądź no, znalazłby się ktoś, kto by chciał wesprzeć to dziecko i zostać tą rodziną zastępczą, no niestety musimy to dziecko umieścić w placówce.
2: Funkcjonowanie takich miejsc regulują też przepisy. Powiedzmy więc, ile dzieci, ile maluchów może w takim miejscu przebywać, jeśli chodzi o Wojska Polskiego?
3: Taka placówka funkcjonuje na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej. My mamy dwa typy placówek. W ogóle mamy dwie formy pieczy zastępczej. Jedna to jest instytucjonalna, druga rodzinna. W tej instytucjonalnej mamy tak naprawdę placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, gdzie powinniśmy umieszczać dzieci powyżej 10 roku życia. W takiej placówce możemy umieścić 14 dzieci. W takiej placówce, jak jesteśmy tutaj dzisiaj, czyli typu rodzinnego, możemy umieścić 8 dzieci. Ewentualnie za zgodą wojewody do 10, jeżeli jest to rodzeństwo albo wymaga tego jakaś sytuacja trudna.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
2: Tych trudnych sytuacji, jak już ustaliliśmy, jest sporo, więc ja zapytam, ile pani zdaniem takich mieszkań i takich obiektów powinno być w mieście, żebyście wy mogli spać spokojnie, mieć takie poczucie, że te dzieciaki, które w takiej sytuacji trudnej się znajdują, nie mają się czego obawiać.
3: Tak naprawdę zgodnie z zamysłem ustawy, o której wspomniałam wcześniej, nie powinno być w ogóle takich miejsc. Powinny być tylko rodziny zastępcze, zawodowe, niezawodowe, gdzie moglibyśmy te dzieci umieszczać. Natomiast wiemy, jakie są realia, że tych rodzin brakuje. Nie mamy kandydatów na rodziny zastępcze. Trudno jest ich znaleźć i pozyskać, mimo różnych działań, które podejmujemy i chcielibyśmy, żeby te rodziny się tworzyły. Więc no, myślę, że taki dom, mam nadzieję, że nam wystarczy, chociaż już wiemy z góry, że za chwilą się zapełni, tych miejsc będzie brakowało. Więc mamy w planach, żeby powstała chociaż jeszcze jedna taka placówka.
2: Mamy do dyspozycji 100 metrów kwadratowych około, to daje nam wyobrażenie mniej więcej o przestrzeni. No, niestety radio ma to do siebie, że nie jesteśmy w stanie opowiedzieć, jak to wygląda, co tu się dzieje, więc może uchylmy rąbka tajemnicy pod tym kątem i opowiedzmy, co tu mamy, jak to miejsce się zmieniło.
3: Mieszkanie, w którym jesteśmy, tak jak już wspomniałam, ma około 120 metrów. Mamy tutaj 5 pomieszczeń. Jeden pokój, my tak nazwałyśmy tutaj sobie niebieski, czyli jeżeli trafią do nas chłopcy, w którym mamy 3 miejsca. Jest pokój różowy, też 3 miejsca dla starszych dziewczynek i mamy pokój zielony dla noworodków i dla maluchów. Tam mamy 4 łóżeczka, czyli tak jak już mówiłam, naszkowałyśmy się tutaj na 10 miejsc. Mamy bardzo dużą, ładną kuchnię, gdzie będziemy mogli z dziećmi nawet upiec babeczki, ciasto, żeby dzieci mogły poznać taki trochę domowy klimat. Mamy 3 łazienki, w sumie 2 łazienki z prysznicem i z wanną, 1 toaletę. Mamy duży korytarz, mamy salonik, w którym dzieci będą mogły oglądać bajki, bo mamy tutaj telewizor. No i biuro wychowawców, żeby można było przygotowywać dokumenty, przyjmować rodzicom. W tym saloniku, o którym wspomniałam, to jest też takie miejsce, że jeżeli rodzice biologiczni chcą mieć kontakt z dziećmi, no to mogą go tutaj spędzać, bo nie chcielibyśmy też, żeby tak nam spacerowali po całym domu, bo to też są różne dzieci, tak, mamy RODO, więc fajnie, jak rodzice będą mieli takie miejsce, że z tym dzieckiem będą mogli spędzić czas. No myślę, że teren Jeleniej Góry też nam ułatwia to, że zawsze możemy dać to dziecko na przepustkę kilkugodzinną, że może iść na spacer z tym rodzicem, jakby być w tym środowisku, w którym gdzieś tam się przez dłuższy czas wychowywało.
2: Fakt pojawienia się dzieciaków w tym miejscu tak szybko po jego otwarciu świadczy o tym, że jednak ta przestrzeń była potrzebna, no i zakładam, że niestety to się szybko nie zmieni, więc myśląc perspektywicznie, czy bierzecie pod uwagę otwieranie kolejnych takich przestrzeni, remont kolejnych takich miejsc, czy jest w ogóle taka myśl potrzeba, żeby ten obszar poszerzać?
3: Jak wpadliśmy na pomysł, żeby w tym mieszkaniu, gdzie wcześniej, 2 lata temu, był rodzinny dom dziecka, jakby po wyprowadzce stąd pani Ani z dziećmi bo było już ich za dużo na to mieszkanie, to wpadliśmy na pomysł, żeby jednak ten lokal dostosować do potrzeb placówki. Tam są troszkę inne wymogi, musieliśmy mieć zgody straży pożarnej, sanepidu, więc troszkę więcej pracy i przeróbek trzeba było tutaj wykonać. Natomiast wszystko się udało przy współpracy wszystkich służb i docelowo pomyśleliśmy, że to jest taki wolno stojący budynek pomiędzy innymi kamienicami i fajnie by było, gdyby cały mógł być dostosowany do potrzeb pieczy zastępczej. Tak szczerze mówiąc, moim pierwszym zamysłem było, żeby na piętrze stworzyć mieszkania treningowe dla wychowanków pieczy i zaangażować ich też w taki wolontariat i pomoc tutaj, ale potrzeby tak naprawdę umieszczania dzieci w pieczy są dużo większe. Troszkę wypracowaliśmy sobie z Urzędem Miasta i z Wydziałem Gospodarki Lokalowej taką współpracę, że nasze dzieciaki wychodzące z pieczy zastępczej naprawdę dosyć szybko dostają mieszkania, więc te mieszkania treningowe mogłyby nie do końca się sprawdzić, bo posiadamy takie dwa w Jeleniej Górze i dzieciaki nie korzystają. Natomiast myślę, że placówka będzie szybciej zapełniona i będzie mogła funkcjonować. Więc pomysł jest taki, że faktycznie na tym pierwszym piętrze tego budynku doprowadzimy do remontu. Tu miasto nam zadeklarowało, że będzie nas wspierało w tych działaniach i powstanie kolejne takie miejsce.
2: Jednym z najważniejszych pytań, takie mam poczucie, które mogę zadać, to jest to, co możemy zrobić, żeby ten problem rozwiązać lub tę sytuację jakoś naprawić na tyle, ile się da. Chyba taką pierwszą odpowiedzią, której się spodziewam usłyszeć, no to jest tworzenie rodzin zastępczych. To pewnie byłoby ułatwienie, ale co jeszcze? Czy są jakieś takie formy, jeśli mamy poczucie, że na przykład no stworzenie takiej rodziny to nie jest dla nas rozwiązanie na dziś, nie ma takiej możliwości, no to czy możemy jakoś pomóc?
3: Tak jak już pan redaktor wspomniał, to faktycznie wolelibyśmy tworzyć rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, rodziny zawodowe, które by się tymi naszymi dziećmi mogły zająć. I namawiam wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry, którzy jeszcze nie słyszeli o pieczy zastępczej, bo podejrzewam, że też takie osoby są, to zapraszam do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na czwarte piętro, pokój 415. Tam udzielimy wszelkich informacji. Natomiast co możemy pomóc? No są różne furtki, które nam daje ustawa. Rodziny pomocowe, rodziny wspierające, więc myślę, żeby nawet zapobiec takim sytuacjom, że trzeba będzie zabrać dzieci z pieczy zastępczej, to fajnie by było, gdyby się zgłaszały do nas rodziny wspierające, które mogłyby z tą rodziną biologiczną popracować, które są na tyle, że tak powiem, kompetentne, że są w stanie pomagać, są w stanie wspierać, pokazać prawidłowe wzorce, bo takich rodzin też szukamy, też ich potrzebujemy. A tak z drugiej strony, no to tak jak mówię, no tych kandydatów na rodziny zastępcze zawsze mamy mało. Ruszamy ze szkoleniem na początku kwietnia, więc fajnie by było, gdyby jeszcze się ktoś do tego szkolenia dopisał, kto by chciał się dowiedzieć o pieczy zastępczej. Tak jak mówię, to szkolenie też nie jest zobowiązujące, więc wiedzę można nabyć, ale później zdecydować. Ale tak jak mówię, no jak my dorośli nie pomożemy dzieciom i nie będziemy ich wspierać, no to często może dojść do różnych tragedii. Więc ja zachęcam do bycia rodziną zastępczą, do wspierania dzieci i mam nadzieję, że tu w mieście będziemy mogli tą pieczę zastępczą rozwijać.
2: Do tego zachęcamy. Jeśli szukać plusów i powodów do radości, no to fakt, że to miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy, przy Alei Wojska Polskiego, to miejsce, które sprawia wrażenie domu, mieszkania, rodzinnej atmosfery i pewnie dla maluchów, dla dzieciaków, które się tu znajdą, będzie taką namiastką. Natomiast to miejsce otworzyło się niedawno, więc pytałem o potrzeby czy rozwiązania, które mogą ułatwić funkcjonowanie. Czy pomoc materialna jakaś jest potrzebna? Czy to miejsce już jest skończone? Czy są jeszcze jakieś potrzeby?
3: Potrzeby są zawsze duże, bo wiemy, że utrzymanie dzieci kosztuje. Tworząc tą placówkę, otrzymaliśmy środki z miasta i to miasto przekazało ponad 300 tysięcy na wyremontowanie tego budynku oraz środki na wyposażenie takie w sumie podstawowe, czyli meble, sprzęty. To wszystko mieliśmy zakupione z miasta, więc tutaj miasto stanęło na wysokości zadania i bardzo dziękuję panu prezydentowi i pani prezydent za to, że nas wspierała w tych działaniach. Natomiast bardzo dużo rzeczy, które też tutaj się znajdują, to są rzeczy, które dostaliśmy od darczyńców. Ja wychodzę z założenia, że Media społecznościowe są po to, żeby z nich korzystać mądrze, więc zawsze na moim profilu prywatnym można znaleźć informacje, czego potrzebujemy, co szukamy. Tak naprawdę wprowadzając się tutaj i przyjmując pierwsze dzieci, zobaczyłyśmy, czego nam brakuje, więc ja mówię, wrzucałam rano posta, a po południu już mieliśmy pod drzwiami te rzeczy, które są nam potrzebne. I bardzo, bardzo dziękuję wszystkim darczyńcom, bo tak naprawdę z całej Polski spływały do nas rzeczy. Też tutaj z tego miejsca bardzo chciałabym podziękować Stowarzyszeniu Motocyklowe Karkonosze, bo to, co to stowarzyszenie robi dla dzieci z pieczy, wspierają i Nowe Rochowice, i nas tutaj w placówce. To, że te pokoje są kolorowe, to, że meble są poskręcane i stoją na swoich miejscach, to jest tylko i wyłącznie ich zasługa. To, że mieszkanie było posprzątane, zanim przyjechały panie z Urzędu Wojewódzkiego na kontrolę, to jest zasługa ekipy, która, dziewczyny się skrzyknęły w sekund 5, Ania, Mira i Jadzia i wszystkie stanęłyśmy na wysokości zadania, żeby to miejsce nabrało takiego blasku. No, dziękujemy pani prezes, pani Justynie Ziei, bo te wszystkie dekoracje, to, że tu jest tak kolorowo, to jest zasługa jej i pani Eli Ziei, naszej rektor uczelni, bo tak naprawdę to, że to miejsce tu jest, że to stowarzyszenie z nami działa, to jest zasługa pani Eli, bo to ona rozpoczęła swoją działalność od domów dziecka i całe życie to prowadziła, więc tak naprawdę wszystkie ręce na pokład i dzisiaj mamy efekt.
0: O którym w programie Radia Złote Przeboje, przypomnę, mówiła Joanna Żyłkiewicz, kierownik działu opieki nad rodziną i dzieckiem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
1: Kryminalna Jelenia Góra.
0: A teraz o pracy jeleniogórskich policjantów i efektach poszukiwań mężczyzny, który przez kilkanaście lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Szczegóły zdradzi Edyta Bagrowska, rzeczniczka Jeleniogórskiej Komendy.
4: Policjanci Zespołu do Spraw Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zatrzymali 44-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego, który był poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w 2010 roku. Mężczyzna od 16 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, próbując uniknąć odbycia zasądzonej kary pozbawienia wolności. Zatrzymany był poszukiwany w związku z wyrokiem za udział w bójce, do której doszło w 2003 roku. Orzeczenie w tej sprawie zapadło w 2006 roku, a 4 lata później wydano za nim list gończy. Pomimo upływu czasu mężczyzna nie stawił się do odbycia kary jednego roku pozbawienia wolności, decydując się na życie w ukryciu. Z ustaleń policjantów wynika, że w tym czasie 44-latek unikał stałego miejsca pobytu. Przemieszczał się pomiędzy miejscami zamieszkania swoich znajomych, a także przez dłuższy okres ukrywał się w trudno dostępnych terenach leśnych na obszarze górskim, co znacząco utrudniało jego zatrzymanie. Do przełomu w sprawie doszło 4 maja bieżącego roku. Tego dnia mężczyzna pojawił się w mieszkaniu swojej matki na terenie powiatu karkonoskiego, gdzie został zatrzymany. Po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych 44-latek został przewieziony do aresztu śledczego, gdzie odbędzie zasądzoną karę jednego roku pozbawienia wolności. Przypominamy, że ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości nie pozwala uniknąć odpowiedzialności, a jedynie odsuwa ją w czasie. Funkcjonariusze konsekwentnie realizują czynności zmierzające do zatrzymywania osób poszukiwanych niezależnie od upływu lat.
1: Co jest grane w Jeleniej Górze?
0: A w jeleniogórskim kinie LOT premiery, wśród nich m.in. druga część filmu Diabeł ubiera się u Prady. Miranda Priestly wraca, wraz z nią świat wielkiej mody, ambicji i perfekcji, który przed laty podbił serca widzów na całym świecie. 20 lat po wydarzeniach znanych z kultowego filmu Diabeł ubiera się u Prady, bohaterowie tej historii ponownie spotykają się na stylowych ulicach Nowego Jorku i w eleganckich wnętrzach magazynu Runway. Powrót do tego uniwersum zapowiada się jako jedno z najbardziej wyczekiwanych filmowych wydarzeń, szczególnie dla tych, którzy do dziś z sentymentem wracają do jednej z najgłośniejszych produkcji lat 2000. W kontynuacji ponownie zobaczymy Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanleya Tucciego, którzy wracają do swoich ikonicznych ról. Ich bohaterowie na nowo zanurzą się w świecie, w którym liczą się nie tylko styl i prestiż, ale także wpływy, napięcia i nieustanna walka o pozycję. Wszystko wskazuje na to, że Diabeł ubiera się u Prady 2 ponownie połączy błyskotliwy humor, wyraziste postaci i kulisy branży, która od lat fascynuje widzów swoim tempem, bezkompromisowością i estetyką. Mamy także Wolność po włosku, to kolejna premiera tego weekendu. Niespełniona pisarka trafia do więzienia, a znajomości, które tam zawiera, na zawsze zmieniają jej życie. Wolność po włosku Mario Martone to poruszający i elektryzujący portret Goliardy Sapienzy, kobiety niepokornej, wyzwolonej, żyjącej wbrew oczekiwaniom świata. Opowieść o artystce, która w burzliwych realiach Włoch lat 80. nie rezygnuje z własnej wrażliwości, pasji i prawa do życia na własnych zasadach. W postać Sapienzy wciela się Valeria Golino, tworząc złożony portret kobiety pełnej sprzeczności. Intelektualistki i kochanki, buntowniczki i osoby kruchej, melancholijnej, a jednocześnie odważnej. Filmowych nowości rzecz jasna nie brakuje także w jeleniogórskim kinie Helios. Tutaj wśród premier Sprawiedliwość Owiec, czyli komedia w reżyserii Kyla Bolda z Hugh Jackmanem w roli głównej. Największą miłością George'a jest opieka nad stadem owiec. Codziennie przed snem czyta im ekscytujące powieści kryminalne. Chociaż uważa, że owce nic z tego nie rozumieją, one tak naprawdę zapamiętują każde słowo, co okazuje się niezwykle przydatne, gdy na farmie wybucha chaos po tajemniczej śmierci George'a, a owce są zmuszone rozwiązać zagadkę, kto za tym stoi. Oprócz Sprawiedliwości Owiec jest także propozycja dla miłośników kina akcji, czyli Mortal Kombat 2. Na te tytuły zapraszam do Heliosa i tym zaproszeniem z Wami się żegnam. To wszystko w tym wydaniu magazynu Tydzień w Jeleniej Górze. Igor Kociubiński. Kłaniam się nisko.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.

0: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Reklama.
12: Radio Złote Przeboje Was wita 10 maja. Minęła godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
13: Obrońcy praw zwierząt protestowali przeciwko polowaniom. Peter Modzior podziękował swoim wyborcom, którzy przyszli przed parlament w Budapeszcie. Jutro uczniowie w całej Polsce rozpoczną egzamin ósmoklasisty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Obrońcy zwierząt protestowali przeciwko polowaniom. W wielu miastach Polski demonstrowali pod hasłem "Mamy dość, stop cierpieniu zwierząt". Domagali się zmian w prawie łowieckim, m.in. zakazu polowań komercyjnych, nęcenia zwierząt jedzeniem czy polowania z pojazdów. W Łodzi na Piotrkowskiej aktywistów wsparły znane osobistości. Aktorki Magdalena Popławska i Maja Ostaszewska oraz piosenkarz Krzysztof Skiba. Mówi Magdalena Gałkiewicz z Łódzkich Zielonych.
14: My naszą ustawą zamykamy biura polowań, zamykamy w ogóle możliwość prowadzenia tego typu działalności. Przeciwnej działalności, która jest nieetyczna.
13: Organizatorzy muszą zebrać 100 tysięcy podpisów, by wprowadzić projekt do Sejmu. Wczorajsza data protestów była nieprzypadkowa. Zbiegła się z urodzinami tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki, znanego z walki o prawa zwierząt. Peter Modzior podziękował tysiącom zwolenników przed siedzibą parlamentu w Budapeszcie. Ucząc o węgierskich wyborach, napiszą w podręcznikach historii, że światło zwycięża ciemność, powiedział nowy premier Węgier. To wy pokazaliście, że nie ma się czego bać. Za to wam dziękuję, dodał. Wirus na kolejnym wycieczkowcu, tym razem na pokładzie amerykańskiego statku Caribbean Princess, 115 osób zostało zarażonych norowirusem. Cierpi na objawy gastryczne. Norowirus jest często spotykany, powoduje takie objawy jak wymioty i biegunkę. Potocznie w Polsce mówi się na to jelitówka albo grypa żołądkowa. Nie należy tego mylić z hantawirusem, którym zaraziła się grupa pasażerów wycieczkowca Hondius płynącego na Teneryfę. Jutro uczniowie w całej Polsce rozpoczną egzamin ósmoklasisty. Spytaliśmy niektórych, jak się czują.
15: Przygotowujemy się praktycznie cały czas w szkole i poza szkołą. Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może, ale już odpuszczamy, żeby po prostu było spokojnie na egzaminie, żeby nikt się nie stresował.
16: Wiadomo, pod koniec już te ostatnie 2-3 miesiące jest najbardziej nauczyciele się przykładają do tego i największy jest wtedy nacisk na te egzaminy. No większość osób wiadomo ma jakieś korepetycje albo korzystają z repetytoriów różnych.
13: Wyniki testu 3 lipca będą się liczyć przy rekrutacjach do szkół średnich.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
12: Ale przyjemna niedziela w dzień. Do 13 stopni w Białymstoku, do 17 w Lublinie, do 19 w Rzeszowie, Łodzi, Warszawie, ale do 20 w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy, Zielonej Górze. Wszędzie sporo słońca. Ale to przyjemny dzień będzie ze słonecznymi spacerami i pewnie lodami. Przyjemnie także u nas, bo dziś po 12 debiutuje nowy program z Beatą Kozidrak w roli głównej. Radio Złote Przeboje. Ale o tym wszystkim za chwilę. Kacper Sosnowski, witam pięknie i gram Michaela Jacksona.

0: Budka Suflera w Radiu Złote Przeboje. A my już odliczamy do dość ważnego i przyjemnego wydarzenia, bo dziś w południe, czyli za 3 godziny 50 minut mniej więcej, zadebiutuje nowy majowy program Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Dwie godziny z artystką i jej historiami o balecie na przykład, bo to była baletnica.
1: Kochałam balet. No w ogóle nawet nie śniłam o śpiewaniu. Moje rodzeństwo śpiewało, a ja się interesowałam baletem.
0: I trzeba było posłużyć się fortelem, żeby na zajęcia baletowe się zapisać. Od południa na naszej antenie takie perełki.

0: 8.29, Iron Cara w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś w Złotej Piątce niemieccy artyści i przeboje za naszej zachodniej granicy. Od razu zaznaczam, spora część niemieckich artystów zrobiła wielką karierę międzynarodową, również dlatego, że śpiewała po angielsku. I tak było z grupą Scorpions, uformowaną w 65 roku w Hanowerze. Oni swój pierwszy album wydali w całości po angielsku, choć wtedy kupowano go jeszcze właściwie tylko w ich ojczyźnie i w Szwajcarii. Ale potem było już lepiej, a zespół znany z rockowych czy wręcz heavy metalowych brzmień miał też nosa do pięknych ballad. Z płyty Crazy World, z której pochodziło bardzo dobrze znane Wind of Change, pochodziło także Send Me an Angel. No to wstajemy sobie dzisiaj ze aniołami.

Shakin' Stevens w Radiu Złote Przeboje, kwadrans i będzie dziewiąta. Trwają matury, prawda? No tak, dla maturzystów, dla ich rodziców to jest wyzwanie, to jest stres. Ale tak proszę sobie pomyśleć, bo to już chyba 200 któryś rocznik zdaje maturę obecnie, bo one w Polsce, takie podobne do tej, która obecnie, to tak od 1811-1812 roku, to wtedy jeszcze księstwo warszawskie było. I kiedyś, uwaga, trzeba było zdawać z łaciny, greki i kultury antycznej, także teraz naprawdę nie ma na co narzekać. Na szczęście nikt nigdy nie wymyślił, aby matury odbywały się w weekendy. Także dzisiaj wszyscy odpoczywają. Wyjątkowo zimny maj, a dzisiaj akurat wyjątkowo ciepła niedziela się zapowiada. Emanam w głośnikach.

0: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
0: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Panie Burnejka, a po co Panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł.

0: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Reklama.
5: Radio Złote Przeboje gra dla Was w niedzielę 10 maja. 9 minęła, zapraszamy na wiadomości.
6: Władimir Putin ogłosił, że wojna z Ukrainą zbliża się do końca. Prokuratura bada tragiczny wypadek na skuterze wodnym, zginął 18-latek. Pogoda dziś sprzyja spacerom, w stolicy będzie piknik z olimpijczykami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przywódca Rosji Władimir Putin oświadczył, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Nie zaprzeczył, że mógłby negocjować w tej sprawie z państwami europejskimi. Dodał, że negocjatorem powinien być wtedy były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. Financial Times napisał w czwartek, cytując szefa Rady Europejskiej Antonio Costa, że Unia Europejska przygotowuje się na ewentualne rozmowy pokojowe z Putinem, a prezydent Zełenski zaaprobował ten plan. Prokuratura bada przyczyny tragicznego wypadku na skuterze wodnym. W czasie Mistrzostw Polski na Wiśle w Płocku zginął 18-latek. Doszło do kraksy z innym zawodnikiem. Drugi z uczestników wypadku nie odniósł poważnych obrażeń. Śledztwo toczy się też w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Roztoczu. Spłonęło 300 hektarów lasu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec.
7: Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenia, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
6: Straż pożarna dogasza pożar na Roztoczu. Wciąż mogą się kryć zarzewia ognia, które strażacy starannie neutralizują. Mieszkańcy Warszawy i turyści w stolicy mogą dziś spotkać gwiazdy sportu. W Parku Górczewska odbędzie się międzypokoleniowe spotkanie. Przyjdą medaliści olimpijscy.
8: Piknik aktywności z olimpijczykami będzie Robert Korzeniowski, czyli czterokrotny złoty medalista olimpijski. Będę ja, czyli Agnieszka Kobus z Zawojska. W swoim życiu zdobyłam 2 medale olimpijskie, ale będzie Ola Jarecka, czyli medalistka z Paryża. Krzysiek Kosedowski, który jest znany nie tylko ze sportu, ale wiadomo, że też z telewizji.
6: Mówi Agnieszka Kobus z Zawojska. Ponadto pojawi się Władimir Semiruni, a więc wicemistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim z tegorocznych zimowych igrzysk w Mediolanie i Cortinie. W programie atrakcje sportowe prowadzone przez medalistów, na przykład marsz rekreacyjny z Robertem Korzeniowskim. Piknik w Parku Górczewska w Warszawie od 10 do 14.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Najchłodniej dziś na Podlasie, ale tam i tak 14 stopni, 18 w Lubelskiem, w Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu. Tyle też w zachodniopomorskiem, a 20 stopni wszędzie indziej, od Dolnego Śląska przez centrum, aż po Pomorze. I słońce wszędzie. Słońce, słońce, a Złota Piątka dziś z największymi artystami z Niemiec. Będzie także o tym, dlaczego czasem plastikowe butelki nie chcą być przyjęte przez butelkowe automaty.
10: Zaprasza Kacper Sosnowski.
5: A na początek czerwone gitary. Wiecie, o czym to piosenka? O tym, czego dziś nie będzie. No to wszystko zaraz stanie się jasne.

Phil Collins w Radiu Złoty Złote Przeboje w niedzielny poranek. Perkusista, wokalista, kompozytor, ojciec pięciorga dzieci i chociaż od kilku lat już na muzycznej emeryturze. To jeden z jego synów właśnie wrzucił fotografię z tatą. Ten syn, Matthew Collins, jest piłkarzem Austrii Salzburg. Niedawno się tam przeniósł, a tata synowi mocno kibicuje. No i fani Collinsa seniora, który od dekady ma problemy ze zdrowiem, się cieszą, bo ten na wspólnej fotografii z synem wygląda bardzo pogodnie i dobrze. Swoją drogą niedaleko pada jabłko od jabłoni, prawda? Tata grał, to i syn gra. A kto będzie wchodził w szczegóły, że tam perkusja, a tu piłka nożna? Inny syn Collinsa jest za to perkusistą, więc już tych perkusistów pewnie starczy. September, już teraz. 10 po 9.

0: piątka.
1: No właśnie, a dziś w ramach Złotych Piątek niemieckie przeboje niemieckich zespołów. No to będzie Modern Talking, zespół jak najbardziej niemiecki. Powstały w 83 roku w Berlinie Zachodnim, ale od początku kariery panowie Dieter Bohlen, producent, i Thomas Anders, piosenkarz, publikowali swe nagrania po angielsku, by odnieść komercyjny sukces poza Niemcami. Co prawda próbowali na początku w studiu wersji niemieckich, ale jak ich posłuchali, to uznali, że nie, że to jednak nie to, że to jednak nie brzmi. Ja nie wiem, czy próbowali po polsku, w razie czego. Moje ty kochanie. Ale jakby próbowali, to też mogli chyba szybko uznać, że to nie ta droga, prawda? To tradycyjnie po angielsku. Brother Louie, Louie, Louie.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
0: Reklama.
2: Dzień dobry, weekend.
0: Dzień dobry.
2: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.

10 minut i będzie 10. Sissy Catch w Radiu Złote Przeboje w niedzielę, niehandlową jakby co. Mówiłem wczoraj o nowym rekordziście z Wrocławia, który jednorazowo oddał 807 butelek plastikowych i zgarnął 403 zł. To dziś o problemach ze zwracaniem w butelkomatach, bo czasem automat po prostu nie przyjmuje tych butelek. No i wtedy być może jest tak, że na przykład etykieta jest albo kod zagniecony i zagniecona, albo butelka jest uszkodzona, albo nie ma nakrętki. I teraz sieci sklepów coraz mocniej informują, żeby nakrętek nie ściągać z butelek, bo wtedy też te butelkomaty się różnie zachowują. No to pomogłem w razie czego. Desiree Live już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Bardzo energetycznie. Simply Red w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 10 wiadomości, a w nich sportowy wątek o tym, kto będzie piłkarskim mistrzem Polski w Ekstraklasie. No i bardzo proszę, jako się rzekło, już jest 10, no to zapraszamy na wiadomości.
1: Statek Hondius z zakażonymi hantawirusem przybył już na Teneryfę. Zwolennicy nowego premiera Węgier świętowali przejęcie władzy, a Lech Poznań już blisko świętowania Mistrzostwa Polski, bo Górnik przegrał wczoraj z Zagłębiem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wycieczkowiec Hondius przybył już na Teneryfę. Na statku zmarły 3 osoby w wyniku zarażenia tzw. hantawirusem. Pasażerowie mieli być ewakuowani i odesłani do swoich krajów. Akcja została dobrze przygotowana. Pasażerowie będą mieli kontakt tylko ze służbami, zapewnia hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez.
2: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
1: Wycieczkowiec wypłynął z Argentyny. Węgry mają nowego premiera. Zwolennicy Petera Modziora świętowali w Budapeszcie zakończenie 16 lat rządów Viktora Orbana. Wiele tysięcy ludzi zgromadziło się przed parlamentem w czasie zaprzysiężenia nowego gabinetu.
3: Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej. Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji.
1: W pierwszą wizytę nowy premier Węgier ma się udać do Polski. Odnaleziono ciała kolejnych 2 ofiar erupcji wulkanu w Indonezji. Przypomnijmy, w piątek doszło do niespodziewanej eksplozji wulkanu Dukono na wyspie Halmahera. Świadkowie mówią, że był to potężny huk i słup popiołu wysoki na 10 kilometrów. Zginęły 3 osoby. Erupcja trwa, ale już na mniejszą skalę, a obszar wokół krateru jest pokryty pyłem wulkanicznym. Sport. Lech Poznań już o krok od Mistrzostwa Polski. Wystarczy, że wygra jeden z 2 ostatnich meczów. To dlatego, że wczoraj Górnik Zabrze przegrał na swoim stadionie z Zagłębiem Lubin 0-2. W innych meczach jeszcze Jagiellonia wygrała z Pogonią 3-2, a Widzew z Lechią 3-1.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Po południu 19 stopni dziś na południu, czyli nad morzem. 19 też w Warszawie, Łodzi, ale już 20 w Krakowie, Katowicach, Częstochowie, Wrocławiu, Zielonej Górze, Poznaniu. Wszędzie sporo słońca, ale najwięcej w centrum kraju i w górach. Nic, tylko się opalać i słuchać Radia Złotej Przeboje. A w tej godzinie Kazik Staszewski trochę pożartuje, a w Złotej Piątce najwięksi niemieccy artyści.
5: Radio Złote Przeboje.
0: Jestem także ja.
6: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: I Tina Turner też zaprasza.

Liquido Narkotik w Radiu Złote Przeboje. Mówiliśmy wczoraj, że po 4 latach Wisła Kraków awansowała do Ekstraklasy. No to teraz muzyczna część tego zdarzenia, bo okazuje się, że po wygranej krakowscy piłkarze w szatni słuchali... Nie, wcale nie słuchali tego, a ani nawet tego. Nie słuchajcie, oni w szatni słuchali po polsku... Zawsze tam, gdzie ty, grupy Lady Punk. Ta piosenka w ogóle wyrasta na iście sportowy numer, bo po meczach kadry na Stadionie Narodowym też jest zwykle odtwarzana. Ciekaw jestem, czy to dlatego, że wpada w ucho, czy wszyscy znają słowa, czy dlatego, że Janusz Panasewicz lubił piłkę nożną.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Farm.
0: Reklama. To jest Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl. Aquafor.
4: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
8: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
7: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Reklama.
12: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

0: Kult w Radiu Złote Przeboje, a teraz Kazik ma taki mały żart i ma dla nas...
1: Tą słynną i prastarą pieśń z porodówki, kiedy do oczekującego w napięciu ojca podchodzi

Czyli... No właśnie, no to taki żart od Kazika, który jak widać ma się bardzo dobrze. I bardzo dobrze, że humor się go trzyma. Teraz zawsze jak będę słyszał Pet Shop Boys, It's a Sin, to będzie mi się kojarzyło. To jest syn, a to jest Kim White.

0: Kto by chciał samotnym być? Z nami nie jesteście samotni. Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę. Kilka minut i będzie godzina 11. Dżem kończy, a w naszych wiadomościach dobre doniesienia dotyczące cen benzyny w najbliższym czasie.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2304.

0: dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Tu Radio Złote Przeboje. W niedzielę zbliża się godzina 11. Zapraszamy na najnowsze doniesienia z Polski i zagranicy.
4: Benzyna może być w przyszłym tygodniu tańsza nawet o 30 groszy. Rosja i Ukraina wzajemnie oskarżają się o łamanie zawieszenia broni. Wieczorem El Clasico wyjątkowe. Barsa może zostać w tym meczu mistrzem Hiszpanii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na obniżki cen paliw w nadchodzącym tygodniu. Zdaniem ekspertów ceny benzyny i diesla spadną o 25 do 30 groszy za litr. Stanieje też autogaz o około 10 groszy, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
5: To będzie oznaczało, że benzyna Eurosuper 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziom to około 6,96-6,95 za litr.
4: Na razie według cen maksymalnych 95 kosztuje 6,35, a olej napędowy 7,3 to maksymalne stawki. Rosja i Ukraina oskarżyły się wzajemnie o naruszanie trzydniowego rozejmu. Według Kijowa rosyjskie drony w obwodach Dniepropetrowskim i Zaporowskim zabiły 2 osoby. Moskwa podaje, że Ukraińcy atakowali w czasie rozejmu rosyjskich żołnierzy dronami. Na Kubie brakuje 90% leków i środków medycznych, podają niezależne media. Powodem jest pogłębiający się kryzys gospodarczy na wyspie. Lokalni dziennikarze piszą, że aktualnie Kubańczycy nabywają praktycznie wszystkie leki i artykuły medyczne na czarnym rynku. W piątek amerykański sekretarz stanu Marco Rubio stwierdził, że USA zaproponowały Kubie pomoc $100 milionów pod warunkiem dystrybucji tej pomocy przez niezależne instytucje, ale Hawana to odrzuciła. 8 tysięcy ludzi pobiegnie dziś ulicami Poznania. To charytatywny bieg Wings for Life World Run. Całkowity dochód przeznaczony jest na rozwój badań nad uszkodzeniami rdzenia kręgowego. Trasa będzie przebiegać m.in. przez centrum miasta, start o 13, a w związku z tym już od rana należy liczyć się z utrudnieniami w komunikacji miejskiej. To będzie wyjątkowe El Clasico. Barcelona na Camp Nou podejmie dziś Real Madryt, jeśli wygra, obroni mistrzostwo Hiszpanii, mówi trener Barsy Hansi Flick. Oczywiście to nie jest zwykły mecz, jest wyjątkowy, także dla mnie. Liczy się tytuł mistrzowski, drugi z rzędu, to nasz główny cel. Mecz na Camp Nou o 21:00.
2: Radio Złote Przeboje, tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
3: Piękna niedziela, od 14 stopni w Białymstoku przez 18 w Kielcach, 19 w Łodzi, 20 w Bydgoszczy i we Wrocławiu. I w Zabrzu też tyle. Spacery wskazane, bo piękne słońce wszędzie, witamina D będzie się wytwarzać.
2: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.
3: Kacper Sosnowski, witam pięknie. W tej godzinie Złota Piątka wreszcie będzie po niemiecku, bo dzisiaj niemieccy artyści w Złotej Piątce goszczą. Będzie także o tym, jaka pogoda w nadchodzącym tygodniu nas czeka.
6: Radio Złote Przeboje.
3: I to będą dobre informacje. A na razie zespół The Stranglers o słońcu nagranie. Idealne na tę niedzielę.

Fiction Factory w Radiu Złote Przeboje. A teraz tradycyjnie sprawdzimy, jaka pogoda czeka nas w najbliższym roboczym tygodniu. Jutro wszędzie jeszcze ciepło, nawet 20 kilka stopni, ale już w całej Polsce deszcz. I bardzo dobrze, niech trochę popada. Przyroda musi odżyć. Wtorek, środa chłodniejsze, też z chmurami, natomiast końcówka tygodnia to powrót do 20 stopni i słońca na niebie. I taki słoneczny będzie też następny weekend. I tak można żyć. Edyta Górniak, jestem kobietą.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Piękna ballada Beverly Craven w Radiu Złote Przeboje. A teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś z niemieckimi artystami WRFN Bonnie M. Powstało w 76 roku z inicjatywy niemieckiego producenta Franka Fariana. To też był człowiek odpowiedzialny potem za Milli Vanilli, La Bouche. A Bonnie M to był zespół od początku śpiewający po angielsku oczywiście. Było to łatwiej, bo skład zespołu dość międzynarodowy, brytyjsko-holenderski. Zdarzało się, że Bonnie M nagrywało piosenki z niemieckimi akcentami lub wersje świąteczne kolęd, gdzie niemiecki też było słychać. No ale jeżeli chodzi o te dyskotekowe hity, to wszyscy kojarzą najbardziej o takie Bonnie M właśnie.

0: O zapowiedzenie piosenki, która pojawi się w Radiu Złote Przeboje.
1: Moi kochani, w Radiu Złote Przeboje jest wielki, wielki hit. Bajmy oczywiście cudowny pod tytułem Co mi panie dasz?

0: kształty promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
8: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
9: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
10: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
12: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
11: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
12: A w środku?
11: Ogromny bagażnik, 604 litry.
12: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
11: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Kanter spakowany? Jedziemy?
15: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
14: Znowu? Przecież już brałeś.
15: Ale działała za słabo i za krótko.
16: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
17: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: No i jak twój kręgosłup?
18: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
19: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
0: Reklama.
1: Tylko w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Agatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: To jest czas na fantastyczne wspomnienia, także te z naszych ulubionych lat 80. Za chwilę zagramy piosenkę Diament i Sól. I ona dała ci pierwsze zwycięstwo w zagranicznym festiwalu, prawda? W szwedzkim Karlshamn.
2: Bez bajmu. Tak, z taką orkiestrą Szwedów. Mhm. I muszę powiedzieć, że już byłam rozpoznawalną wokalistką. I dostałam nagrodę.
1: Ten festiwal wtedy wygrałaś przecież, tak?
2: Dobrze? Wygrałam, tak. No. Wygrałam ten festiwal i dostałam, słuchajcie, kolię taką złotą z jakimiś tam diamenty nie, ale...
1: Ale złoto było prawdziwe?
2: Prawdziwe.
1: Ja.
2: I tu kolczyki, nareszcie tak. Pierwsza taka babska, powiedzmy, nagroda.
1: Ale cudownie.
2: Ale miła przygoda.
1: No, ale to była połowa lat 80. No i ta Szwecja niby na północy, ale jednak zachód. Jak
2: no
1: to,
2: przede wszystkim.
1: Jak ci się tam podobało? No.
2: Bardzo, ale nie chciałabym tam zostać, dlatego że rzeczywiście tak jakiś chłodny ten kraj. Chociaż przyjął Beatę bardzo, bardzo dobrze. Ta muzyka im się bardzo podobała.
1: No, oczywiście. Ja mam wspomnienie z innego festiwalu, polskiego festiwalu w Sopocie.
2: Tak.
1: Kiedy to ty, jako wielka gwiazda, wkurzyłaś inną gwiazdę, zagraniczną gwiazdę.
2: No troszkę, rzeczywiście.
1: Co to była za gwiazda?
2: To była Bonnie Tyler.
1: A czemu się wkurzyła?
2: Dlatego, że publiczność, ja śpiewam przed nią, dostałam dwie nagrody, śpiewałam przed jej recitalem i publiczność nie chciała mnie wypuścić ze sceny. Ja grałam bis za bisem i ona stała taka wkurzona po prostu. I później był koktajl wieczorem, gdzie podeszła do mnie Bonnie i mówi, bardzo miło mi cię poznać. Trochę mnie wkurzyłaś, dziewczyno. Tak.
1: No to prosimy tę wkurzającą dziewczynę, żeby zapojechała.
2: No i znowu byłam krnąbrna.
1: No właśnie.
2: No i znowu byłam krnąbrna, ale fajnie. No, też piękna piosenka. Posłuchajcie, kochani, piosenki Diament i Sól.
3: Jestem drogą ci wybraną spośród innych wielu dróg.

0: największe złote przeboje lat 80. i 90. No i wspomnienia z tych czasów naszej gwiazdy Beaty Kozidrak. To wszystko powróci już po godzinie 13, ale najpierw już za kilka minut zaproszę Was na wiadomości radia Złote Przeboje.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
3: Jeśli chcesz dobrze spać, to...

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Jest godzina 13 w niedzielę 10 maja. Przed nami, jak zawsze, o pełnej godzinie wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: Jarosław Kaczyński mówi o grupach w Polsce, które przygotowywały zamach smoleński. Zaczęła się akcja ewakuacji statku wycieczkowego na Teneryfie. Iga Świątek zagra o 1/8 turnieju tenisowego w Rzymie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jarosław Kaczyński powtórzył dziś, że 16 lat temu doszło do zamachu w Smoleńsku na prezydenta Polski. Znaczna część naszego społeczeństwa nie chce przyjmować do wiadomości prawdy, mówił publicznie podczas miesięcznicy śmierci Lecha Kaczyńskiego. To twarda, nieprzyjemna prawda o zamachu, którego dopuścił się Władimir Putin i jego współpracownicy, także ci, którzy są w Polsce, mówi Jarosław Kaczyński. Statek Hondius przybył już na Teneryfę. Pasażerowie zostaną odesłani samolotami do swoich krajów. Na wycieczkowcu potwierdzono zakażenie groźnym hantawirusem. 3 osoby zmarły. Potwierdzono 8 zakażeń. Mieszkańców Teneryfy uspokaja szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Ghebreyesus.
4: Ta choroba to nie COVID i wielokrotnie powtarzaliśmy to jako WHO. Oczywiście jest jeszcze jedna kwestia, na którą chcę zwrócić uwagę w moim przesłaniu do mieszkańców Teneryfy. Ryzyko dla ludności, dla lokalnej społeczności jest niskie.
3: Statek po opuszczeniu go przez pasażerów z 30 zdrowymi członkami załogi na pokładzie, w tym kapitanem, Polakiem Janem Dobrogowskim, popłynie do Holandii i zostanie tam poddany dezynfekcji. Z kolei statek towarowy został trafiony niezidentyfikowanym pociskiem niedaleko Kataru. Uderzenie pociskiem wywołało niewielki pożar, który został ugaszony. Kapitan statku nie poinformował o ofiarach ani możliwym wpływie na środowisko. Irańska Gwardia Rewolucyjna ostatnio zagroziła atakiem na wrogie, jak to ujęła, statki w tym regionie. Iga Świątek zagra dziś w Rzymie z Włoszką Elisabetą Cocciaretto. Stawką spotkania awans do 1/8 finału. Do optymalnej formy jeszcze mi trochę brakuje, ale jestem na właściwej drodze, mówi przed dzisiejszym meczem Polka. Czuję na treningach, że robię postęp. Oczywiście nie zawsze potrafię to pokazać w trakcie meczu, ale krok po kroku to proces. Mecz Igi Świątek wieczorem, ale nie wcześniej niż o 19:00.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Dokądkolwiek dzisiaj zabierzecie ze sobą Radio Złote Przeboje, będzie bardzo przyjemnie. Trochę chmur i trochę słońca na zmianę. W Białymstoku mamy 13 stopni, nad morzem 16, środek Polski z 18, a od Zielonej Góry po Katowice lekko ponad 20. Jutro przygotujcie się na burzę. Każdą majową niedzielę o tej porze umówieni jesteśmy na długie spotkania z naszą gwiazdą, no i też trochę nową prowadzącą w radiu Złote Przeboje. Beata Kozidrak już za chwilę opowie o skąpym stroju kąpielowym z lat 80. No i powiemy też, w którym teledysku w nim wystąpiła Piotr Jaworski. Ja też was zapraszam, bądźcie z nami, a teraz zaśpiewa Cher.

0: Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: To są opowieści Beaty o piosenkach Bajmo, a każda to przecież kawałek historii, kariery i życia. Za chwilę zagramy Jezioro Szczęścia i to jest piosenka, po którą często sięgają teraz młodzi artyści.
2: Miłosz, wspaniała Monika Brodka, z którą mam cudowne kontakty. Razem się bardzo, bardzo wspieramy i w takiej trudnej branży, wiesz, miło znaleźć takie właśnie osoby cudowne, wrażliwe, które stworzyły sobie cudowną taką też miejsce dla siebie, prawda, dla swojej twórczości i wrażliwości. No Miłosz również niesamowity. No, dzięki temu ta piosenka, muszę wam powiedzieć, że po prostu gramy ją dla młodych, bardzo młodych ludzi. Oni znają na pamięć, śpiewają razem, wzruszają się. Więc,
1: drugie życie ma ta piosenka.
2: Ma drugie życie ta piosenka. Cudownie. I dzięki tym ludziom też tego miejsca mogę im tylko podziękować i z korzyścią dla siebie, dla mojej twórczości.
1: Pewnie, z dumą pewnie. A czujesz się dla tych młodych nauczycielką, autorytetem, czy taką koleżanką, która wie więcej?
2: Młodsi, powiedzmy, twórcy traktują mnie z wielkim szacunkiem, wiesz? To jest cudowne. Nie patrzę, że jestem ikoną, ile mam lat. To nie ma znaczenia w tej branży. Jest muzyka, chęć współpracy z taką artystką, wiesz? Są to też ich historie związane z moją muzyką, kiedy opowiadają o tym. Więc raczej właśnie taką wskazówką jestem dla nich.
1: Krótkie wspomnienie na koniec. W owych latach, kiedy ta piosenka powstała i teledysk, bardzo skąpe bikini się nosiło, chciałem zauważyć. Szanowna pani Beato.
2: No rzecz, mój mąż musiał to zaakceptować.
1: Och, naprawdę?
2: Och, naprawdę.
1: Ale jak zgodził się na to?
2: No, chyba mu się teledysk podobał.
1: Podobała mu się po prostu żona.
2: No, tak chyba myślę. Od początku
1: bardzo
2: się żona,
1: skąpe bo bikini się
2: skoro tyle lat spędziliśmy razem.
1: To poprosimy o zapowiedź.
2: No to zapraszam was do pięknego jeziora, które ma w sobie również dużo szczęścia.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Agatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Ten miesiąc, a ta niedziela szczególnie, płynie nam z piosenkami Bajmu, które napisała nasza nowa prowadząca, Beata. Proszę Państwa, bierzemy się teraz za Józka, ale uwaga, nie będzie to ten Józek, którego zwykliśmy z tą piosenką kojarzyć.
2: No tak, no bo ja mogłabym o tym Józku klepać i klepać i szczerze mówiąc, to w tej chwili już mam dość, kiedy mój management mówi, no wiesz, oni proszą bardzo, żeby Józek, ja mówię, nie, tylko nie Józek. I chociaż mnie się trochę ta piosenka nudzi, to wiem, że publiczność ją kocha i w momencie, w którym pisałam te piosenki na pierwszą naszą bajmową płytę, rodzice już jakby trochę zaakceptowali, wiesz, sytuację, w której byłam i że chcę śpiewać i tu wielki sukces w Opolu i tak dalej. I często wpadał do nas, do mojego rodzinnego domu, wujek Józek, czyli najstarszy brat mojego taty. Tak jak rodzice jakoś tak podchodzili do tej mojej kariery ciągle z dużą nieufnością, tak wujek Józek po prostu uwielbiał ze mną siadać przy stole w salonie i rozmawiać. Dziecko, jak tam w tym show biznesie, jak tam wszystko? I mówił właśnie, że jest za mną, że absolutnie trzyma kciuki, żeby mi się po prostu wiodło, żebym była właśnie taka twarda w tym wszystkim. To taki fajny wujek, prawda? I myślę, że był taką, powiedzmy, inspiracją, wiesz, że...
1: Były Józki, które wspierały, pomagały.
2: Tak, wujek Józek mnie wspierał, no i dzięki temu zauważył to, powiedzmy, i politycznym tekstem, i seksownym, gdzie opisywali to, prawda, w różny sposób, no w każdym razie duży hit kolejny zespołu Bajm.
1: Wujek Józek, wujek Beaty Kozidrak, zapowiadamy.
2: No to zapowiem, moi kochani, no mam nadzieję, że dzień i noc będę z wami przez ten cały miesiąc, no a teraz już tylko z Józkiem. Józek, nie daruję ci tej nocy.

0: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rosdil Max. Rosdil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rosdil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rosdil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Kamper spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
18: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
21: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
22: Reklama.

0: Milton Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Nasza majowa gwiazda i jej historię, a ja cię muszę zapytać o najnowszą. Wyglądasz wspaniale, widziałem cię też niedawno na scenie, kipisz energią, a przecież no wszyscy wiemy, że walczyłaś z poważną chorobą. Ja chcę zapytać w związku z tym, czy muzyka jest dla ciebie lekiem?
2: To jest w ogóle punkt wyjścia, nasza pasja, bo moją pasją od samego początku jest muzyka, jest scena, tworzenie, nagrywanie, koncerty. I to jest najgorsze, wiesz, ta świadomość, co by było, gdyby mi tego zabrakło. To jest tragiczne. Kiedy byłam w szpitalu i jakby to, że mam dla kogo żyć, mam rodzinę, mam cudowne córki, wnuki ukochane, wiesz, no i właśnie muzykę. To było dla mnie, jak mówią, takim światłem w tunelu, prawda?
1: Czyli napędza, leczy, mobilizuje.
2: Pasja. Ja słyszałam o różnych przypadkach, że kobiety często się załamują. Myślą, aha, choroba nowotworowa, ojej, to już koniec? Tu nie, to po prostu walka. Nie, tak nie może być. Przecież ja muszę śpiewać, ja muszę dawać ludziom radość i sobie samej tą radość, bo to mnie trzyma. I to jest lek niesamowity. I nagle, wiesz, chodzi o to, żeby sobie wytworzyć tą siłę, że przejdę to. To było coś niebywałego, kiedy lekarze zadała mi pytanie, czy ja będę śpiewać? Ja jestem taką osobą prosto z mostu, tak? I oni dziwnie popatrzyli po sobie, nie patrząc mi w oczy. Ja jakby zrozumiałam prawie ze łzami w oczach, że coś tu jest nie tak. Ale oczywiście jako byk zodiakalny.
1: No tak.
2: No, pomyślałam, no tak. Nie. Ja mówię, widząc po waszych spojrzeniach, jesteście niepewni, ale wy tego może jeszcze nie wiecie, ale ja to wiem, że ja będę śpiewać i nie ma takiej w ogóle możliwości. Także już nie róbcie głupich min, młodzian, niepewnych. Ja i tak będę śpiewać i tak.
1: No i udało się. No
2: i musiało.
1: Beata Kozidrak, Piotr Jaworski, dzisiaj się już pożegnamy, ale na kolejne opowieści zapraszamy was jutro o 12.30. Bądźcie z nami.
0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja.
4: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej jest w Stanach Zjednoczonych, opuścił Węgry. Maturzyści mają chwilę przerwy, za nami pierwszy tydzień matur, a na jutrzejszy egzamin szykują się już ósmoklasiści. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej jest w Stanach Zjednoczonych. Politycy koalicji rządzącej nazywają go tchórzem, a koledzy z PiSu bronią byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro ukrywał się przed polską prokuraturą na Węgrzech, ale od wczoraj w Budapeszcie rządzi Peter Modzior, który w odróżnieniu od Viktora Orbana już jakiś czas temu zadeklarował, że nie będzie chronić polityka PiSu. Mówią europosłanka lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, a z drugiej strony Jarosław Sellin z PiSu.
6: Miękiszon, fujara i tchórz. To są cytaty ze Zbigniewa Ziobry, serwował nam z mównicy sejmowej i dokładnie tak się zachował.
7: Nie mają szansy w obecnej sytuacji i takiego podporządkowania wymiaru sprawiedliwości rządowi na sprawiedliwe potraktowanie przez wymiar sprawiedliwości w Polsce.
5: Z Polski wyjechał też zastępca Ziobry, Marcin Romanowski. Obaj w Polsce mieliby odpowiadać za nadużycia finansowe w Funduszu Sprawiedliwości. Za nami pierwszy tydzień matur. Jutro maturzyści zdają egzamin z rozszerzonej matematyki. Niektórzy są jeszcze pod wrażeniem piątkowych egzaminów z rozszerzonej biologii i filozofii.
8: Jestem dobrze nastawiony. Podsumowałabyś ją raczej, że była łatwa?
9: Nie, tak bym nie podsumowała jej na pewno i pewnie się będę musiała zapisać w przyszłym roku jeszcze raz.
8: Łatwiejsza niż próbna, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsza niż w zeszłym roku.
10: Okej, okay, i w jaki wynik mierzymy?
8: Mam nadzieję, że około 70%.
5: Ze zdającymi w 9 liceum w Poznaniu rozmawiał Adam Kaźmierczak. Maraton potrwa do końca maja. A jutro swoje egzaminy zaczynają też ósmoklasiści. Tymczasem prokuratura bada sprawę publikowania zdjęć arkuszy maturalnych w internecie. W czasie egzaminów z polskiego, matematyki i języka obcego na bieżąco pojawiały się zdjęcia pytań. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonów na egzamin, ale niektórzy maturzyści go łamali. Wiele osób zostało przyłapanych. Dla nich tegoroczne matury już się skończyły. Będą mogli zdawać najwcześniej za rok. Mistrzowie NBA Oklahoma City Thunder są o krok od awansu do finału konferencji zachodniej. Wygrali w nocy z Los Angeles Lakers trzeci mecz i brakuje im już tylko jednego zwycięstwa. W podobnej sytuacji na wschodzie jest New York Knicks Jeremiego Sochana. Też prowadzą 3-0 z Filadelfią. Dzisiaj mogą zapewnić sobie finał konferencji.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Niedzielne popołudnie z przelotnymi opadami deszczu w okolicach Świnoujścia, Suwałki i Białegostoku. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Teraz najchłodniej jest w Świnoujściu. Tutaj termometry pokazują do 14 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa. Tam nawet do 19-20. Trzy minuty po godzinie 14. Porę mamy taką, że niektórzy z was już po niedzielnym obiedzie, no to teraz tylko i wyłącznie odpoczynek i siesta. Gorąco was zapraszam na tą cudowną część niedzielnego popołudnia. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka, która będzie idealna po obiedzie. Nie płacz, Ewka i Perfekt.

Tak, w niedzielne popołudnie brzmiał te największe kawałki lat 80. i 90. Tonight i Joe Cocker. Prawie 12 minut po godzinie 14. 10 dzień maja mamy w kalendarzu. Na dzisiaj swoje 66. urodziny świętuje artysta, który kiedyś według magazynu Time trafił na listę 100 najbardziej wpływowych osób na świecie. No i chyba wszystko już jasne. Bono świętuje swoje 66. urodziny, zatem wszystkiego najlepszego, a 59. urodziny świętuje ten artysta. To francuski DJ i producent muzyczny Bob Sinclair. To raz jeszcze wszystkiego najlepszego, a skoro tak zrobiło się tanecznie, no to proponuję iść tym torem. To teraz September w Radiu Złote Przeboje.

Od 82 roku na muzycznej scenie, no i do dziś zaskakują nas nie tylko nowymi, pięknymi piosenkami, ale także występami na koncertach, a mowa o norweskiej formacji AHA, która pojawiła się w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje za 28 minut. Będzie 15, to teraz pora na jeden z symboli muzycznych lat 90. Artysta przyjechał z Nigerii do Szwecji, by studiować stomatologię, gdzie w wolnym czasie odwiedzał sztokholmskie kluby muzyczne, które w końcu pochłonęły go na dobre. No to już chyba wiadomo, o kogo chodzi. Dr. Alban, It's My Life, już teraz w Radiu Złote Przeboje. On do dziś nie tylko koncertuje, ale także do dziś swoim pacjentom przepisuje, uwaga, słuchanie muzyki, to szczególnie z lat 90. No to delektujmy się razem z wszystkimi słuchaczami Radia Złote Przeboje tym właśnie numerem.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szykuj się!

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu. Skarpetki, stopki, 3 pary, 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na Twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Melatonina, lekam, dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
13: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.

Ach, to był oficjalny hymn letniej olimpiady w Seulu w 1988 roku, którą wyśpiewała Whitney Houston. A propos piosenek, które towarzyszą takim wielkim sportowym imprezom, no to już za niecały miesiąc ruszają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które zaczną się między innymi takimi dźwiękami śpiewane przez tą gwiazdę. Shakira i Dayai, to będzie oficjalna piosenka Mistrzostw Świata w piłce nożnej, w 2026 roku. No szkoda tylko, że bez naszych biało-czerwonych. No a teraz gwiazda, która idealnie łączy muzykę country, dorzucając do niej trochę popu, trochę reggae, trochę house'u, trochę disco, no i wychodzi z tego cudowna mieszanka dźwięków. Przed wami w Radiu Złote Przeboje Shania Twain.

To trochę zapomniana gwiazda muzyki lat 80. w Radiu Złote Przeboje, ale od tego macie nas, żeby wam właśnie serwować takie czasami zapomniane kawałki i zapomnianych artystów. To Billy Ocean do tych największych numerów. Powracamy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 15.00.

0: Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak zło.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz. Reklama.
11: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Paliwa w przyszłym tygodniu mogą być tańsze nawet o 30 groszy. W Łodzi ruszają konsultacje społeczne o nocnej prohibicji w całym mieście. Trwa tydzień bibliotek. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na obniżki cen paliw. W nadchodzącym tygodniu mogą dotyczyć wszystkich rodzajów, także gazu. 95 i diesel mogą być tańsze nawet o 30 groszy, a gaz o 10, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
13: To będzie oznaczało, że benzyna Eurosuper 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96,95 za litr.
12: A dzisiaj maksymalna cena paliw to 6,35 za benzynę i 7,03 za olej. W Łodzi ruszyły konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia nocnej prohibicji na całe miasto. Ograniczenie od ponad pół roku obowiązuje na kilku osiedlach w centrum, mówi Tomasz Korowczuk z magistratu.
14: Jako miasto chcemy zebrać opinię mieszkańców, zanim zapadną jakiekolwiek wiążące decyzje w tej sprawie.
12: Dane Straży Miejskiej pokazują, że ograniczenie działa.
15: To jest spadek mniej więcej z poziomu około 450 do 187 interwencji, więc ponad połowę. To mówimy o skali miesięcznej.
12: Mówi przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej. Ewentualną uchwałę w tej sprawie można podjąć po wakacjach. Hiszpania nie wie, co zrobić ze swoimi zamkami. Ma ich 10 tysięcy. Remonty są drogie, a bez nich zabytki mogą się zawalić, alarmuje hiszpański dziennik El País. Niektóre historyczne budowle zostały zajęte przez squattersów, dodaje gazeta. Debata na temat stanu zamków rozgorzała po tym, jak w marcu na oczach turystów zawaliła się wieża średniowiecznego zamku w Escalonie w środkowej Hiszpanii. Odłamki uszkodziły kilka zaparkowanych w pobliżu samochodów. Spotkania z autorami, warsztaty i rozmowy. Takie atrakcje w bibliotekach w całej Polsce. Jeszcze do piątku potrwa tydzień bibliotek, mówi Monika Pacek, kierowniczka Biblioteki Miejskiej w Mrągowie.
16: Obchodzimy już cyklicznie w dniach 8-15 maja właśnie święto wszystkich bibliotek w kraju. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w edukacji, w kulturze.
12: Tegoroczne hasło akcji to biblioteka. Otwierasz, odkrywasz.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
17: Pogoda.
11: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu proszę spodziewać się w okolicach Świnoujścia, a także Suwałk. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Białymstoku 10 stopni, a najcieplej w okolicach Poznania, Wrocławia i Krakowa. Tam nawet do 19-20.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
11: Trzy minuty po godzinie 15 to na kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia. Z wielką przyjemnością i radością zapraszam Was do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut sprawdzimy, jakie emocje towarzyszą gwiazdom tuż po zejściu ze sceny. A na dobry początek Britney Spears.

0: wielokrotnie w wywiadach po koncertach mówili, że czują się jak dobrze naładowana elektrownia. Beatlesi w niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje, 10 minut po godzinie 15, a jakie emocje po koncercie towarzyszą na przykład Natalii Kukulskiej?
1: No, po koncercie jak schodzę, to jest, wiesz, jaki jest dobry koncert, to jest to dla mnie doładowanie na bardzo długi czas. Troszeczkę tak jak podłączenie się do prądu. Jest coś takiego, że jeżeli jest naprawdę fajnie i ma się wielką satysfakcję z tego, co się robi, jest to rodzaj takiego, no nie wiem, takiej nagrody. Ja mam zawsze, staram się nie mieć jakichś oczekiwań. Każdy koncert to też jest dla mnie duże wyzwanie. Nie jestem przygotowana na to, że będą mnie albo lubić, albo nie lubić. Muszę zrobić swoje jak najlepiej. Jestem na tym najmocniej skupiona, ale jak później się okazuje, że tak naprawdę odpuszczam to skupienie na dźwiękach, na słuchaniu, tylko oddaję się atmosferze i okazuje się ona dobra, no to mam wrażenie takie, że i ja wychodzę z takiego koncertu z dawką energii na długi czas i publiczność, i to jest najlepiej.
0: No właśnie, a propos publiczności, to przyznam wam się szczerze, że byłem kilkakrotnie na koncertach Natalii Kukulskiej i człowiek wychodzi jakąś taką pozytywną energią. A w Radiu Złote Przeboje posłuchajmy jednego z wielkich jej przebojów z lat 90. To będzie piosenka Światło Czuła.
2: Światło nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.

Takie numery pozwalają nam zapomnieć o tym, że jutro jest poniedziałek. Jimmy Somerville, wielka ikona muzyki pop oraz disco lat 80. 29 minut po godzinie 15, a jak jutro będziecie otwierać oczy, to zróbcie to koniecznie z radiem Złote Przeboje na dzień dobry, bo od samego rana macie szansę na to, żeby wygrać bilety na koncert Królowie Życia Skawiński i Tkaczyk. Panowie świętują 50 lat na scenie, a ten koncert odbędzie się 29 maja w Warszawie na Torwarze, a do naszej zabawy możecie dołączyć już teraz na naszej stronie internetowej złoteprzeboje.pl. Tam wystarczy odpowiedzieć na jedno proste pytanie, no a jutro nadstawiać uszy, bo to może do was zadzwonimy z samego rana, no i wręczymy wam jedno podwójne zaproszenie na koncert Królowie Życia Skawiński Tkaczyk, który, przypomnę, odbędzie się 29 maja w Warszawie na Torwarze. No a teraz możemy poczuć taką koncertową atmosferę, bo na pewno na tym koncercie, jak znam życie, to pojawi się również i to nagranie. Nasze Rendezvous, no i Kombi.

0: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
5: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
8: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy...
14: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
15: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Jeszcze nie śpisz?
17: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
16: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
17: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
18: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Thank you.

Piosenka, którą można spokojnie wygwizdać, szczególnie kiedy w poniedziałek rano golimy się, panowie, prawda? To piosenka także o upadku komunizmu i przemianach we wschodniej Europie. Skorpionsi, Wind of Change w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 19. To teraz pora na artystę, który swoją przygodę z muzyką zaczynał w brytyjskiej grupie FBI. Nie jako solista, ale jako perkusista. No, podobno w latach 80. wydawał mnóstwo funtów także na żele do włosów. Nie wiem, ile w tym prawdy, jedno jest pewne, że nagrywał takie gorące numery, jak choćby ten. No i chyba wszystko już jasne, to Rick Astley, specjalnie dla was w Radiu Złote Przeboje.

24 lata temu pojawił się ten numer w polskim eterze, no i do dziś nas kręci Kasia Klich, lepszy model, gwiazda, która również uwielbia spędzać czas w kuchni gotując i to podobno robi w naprawdę smaczny sposób. A do tych polskich i nie tylko polskich kawałków z lat 90. i 80. obiecuję wam, powrócimy tuż po wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16.00.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
5: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
6: Plażowicze w Mikoszewie natknęli się na martwego wieloryba. Wojna na Bliskim Wschodzie sprawia, że tanieją noclegi w Zakopanem. Wieczorem El Clasico Barcelona może zostać mistrzem Hiszpanii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na plaży w Mikoszewie leży martwy wieloryb. Pobrano od niego próbki do badań. Dzięki temu być może uda się ustalić, jaki to gatunek. Określenie przyczyny śmierci wodnego ssaka może być utrudnione ze względu na zaawansowany rozkład szczątek. Od pewnego czasu zapewne dryfował, mówi dr Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
7: Zasadniczo tak duże ssaki morskie nie żyją w Bałtyku, nie lubią tej wody. Jest ona dla nich za mało słona. To się przekłada na problemy skórne, to się przekłada na problemy z pływalnością, bo tu też inaczej się pływa, jeżeli ta woda jest mniej zasolona. Nerki też cierpią w związku z tym, więc nie jest to dobre środowisko dla tych zwierząt.
6: A do naszego morza na ogół trafiają przez przypadek. W ciągu kilku dni Urząd Morski zabierze z plaży wieloryba. Tańsze ma być w tegoroczne wakacje nocowanie w Zakopanem. Ceny spadają, bo przez wojnę na Bliskim Wschodzie turyści z tego regionu rezygnują z przyjazdu. Wiele obiektów nastawionych wyłącznie na arabskich turystów będzie musiało zmienić cennik, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
8: Ponieważ cena, która była do zniesienia przez turystę arabskiego, nie będzie akceptowalna przez Polaka, Litwina, Słowaka.
6: Turystom z Bliskiego Wschodu oferowano luksusowe apartamenty. Eksperci spodziewają się obniżek rzędu 30%. Stany Zjednoczone są coraz mniej lubianym państwem na świecie, a wśród Europejczyków panuje pesymizm. Grenlandia powinna sama decydować o sobie. Takie najważniejsze wnioski o nastrojach ludzi wynikają z opublikowanego globalnego indeksu percepcji demokracji. Sondaż został przeprowadzony na próbie 94 tysięcy osób w prawie 100 krajach, także w Polsce. W Hiszpanii wielkie piłkarskie święto na Camp Nou w Barcelonie. Oto duma Katalonii może zostać mistrzem Hiszpanii i to w wyjątkowych okolicznościach. Wieczorem El Clasico, mecz z Realem Madryt. Jeśli Barsa wygra, zapewni sobie tytuł na 3 kolejki przed końcem Primera División.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu proszę spodziewać się w okolicach Świnoujścia i Suwałk. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca, jeśli chodzi o temperaturę. To najchłodniej teraz w Białymstoku. Tu termometry pokazują do 12, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry. Teraz 21 stopni. 3 minuty po godzinie 16. Eksperci twierdzą, że godzina 16 to jest taka ostatnia godzina, żeby sięgnąć po małą czarną. No to ja proponuję, żebyście zaparzyli ją w naprawdę cudownej atmosferze, cudownych urokach niedzielnego popołudnia. Och, aż się zakręciłem z tego wszystkiego, bo powiem wam szczerze, że też mam ochotę na kawę. To ja biegnę do radiowej kuchni, a was zostawiam z największymi kawałkami lat 80. i 90. Kaja i Brygowicz niebawem, na teraz na dobry początek. Foreigner.

Po raz pierwszy spotkali się na rozdaniu nagród Machinery, no i to było tak naprawdę zalążkiem nie tylko ich przyjacielskiego spotkania, ale także powstania ich wspólnego muzycznego projektu, który narodził się w 99 roku. Kaja i oczywiście Goran Bregowicz, prawy do lewego w Radiu Złote Przeboje. No to teraz zabieram was na Wyspy Brytyjskie, gdzie w latach 70. i 80. formacja Hot Chocolate bardzo mocno promowała muzykę funky. No to bardzo proszę, przyjemne niedzielne rytmy specjalnie dla was.

0: reklama. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.

To zespół, który stworzył unikalny miks soulu, popu i nowej fali, który tak naprawdę dziś brzmi nowocześnie, to Faniak Cannibals w Radio Złote Przeboje. Warto dodać, że wokalista tej formacji bardzo często występował w serialach i filmach brytyjskich i amerykańskich. To już prawie 28 minut po godzinie 16. To teraz pora na gwiazdę, która ostatnio bardziej skupia się na graniu w filmach niż na muzyce. 5 czerwca pojawi się jej film z jej udziałem. To będzie komedia romantyczna Biurowy Romans. No i chyba wszystko już jasne. Chodzi o tą wielką muzyczną damę. Przed wami Jennifer Lopez.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie.

0: Radio Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem
8: przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie.
6: Spróbować czekolady.
8: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: Oh, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
10: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
16: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
17: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
18: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: A, to tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
20: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
21: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
22: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
21: Autoglas naprawia, autoglas.

0: Ach, ten numer przyjemnie buje, jakbyśmy się czuli, jakbyśmy byli na przykład na kutrze w łebie albo w ustce. To Ace of Base w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Dzień dobry, witam
1: cię. Dzień dobry. Ja się poczułem jak na wakacjach w Krynicy Morskiej.
0: Co najmniej. Dobra, co po 17, bo wiem, że będą niespodzianki muzyczne.
1: Będzie się działo. Między innymi Janusz Panasewicz zdradzi, jaki był jego koncert życia. Raz też dowiecie się, czy muzyk, który nazywa się Eagle Eye Cherry, to też człowiek jednego przeboju. Jakiego? No to chyba wszyscy znacie Save Tonight.
0: Zapowiada się bardzo ekscytujący ten niedzielny wieczór, na który gorąco was zapraszam w imieniu Mariusza Stelmaszczyka. A Wojtek Babiarczyk, przyjemnego weekendu, jeszcze końcówki, o, tak to nazwę. A na koniec dżem, no i czerwony jak cegła. Można nucić, jadąc na przykład teraz samochodem i wracając z weekendu. Życzę szerokości.

0: ktoś kiedyś zapytałby mnie o jedno wymarzone koncertowe marzenie, to bez wahania powiedziałbym, że zespół Depeche Mode, bo jeszcze nie dane było mi zobaczyć panów na żywo. Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 17. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem też świetna muzyka dla was podczas tego popołudnia. Będzie m.in. Michael Jackson i Czesław Niemen.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Godzina 17, niedziela, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Rząd zapowiada wniosek o ekstradycję. Śledczy badają, jak doszło do wypadku na zawodach skuterów wodnych. W Poznaniu odbył się bieg charytatywny.
13: Fajne, że w tym samym czasie na świecie to wszystko się dzieje, nie?
12: Tak, bo to był bieg Wings for Life. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro jest już w Stanach Zjednoczonych. W mediach pojawiły się zdjęcia Ziobry na amerykańskim lotnisku. Były minister ma usłyszeć w Polsce zarzuty w związku z nadużyciami w Funduszu Sprawiedliwości. W ostatnim czasie był na Węgrzech. Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jeśli te informacje się potwierdzą, Polska wystąpi do Stanów Zjednoczonych z wnioskiem o ekstradycję Ziobry. Jak pisze portal wyborcza.pl, w USA jest tylko Zbigniew Ziobro, nie było jego zastępcy Marcina Romanowskiego, ten nadal przebywa na Węgrzech. No to dlatego, jak twierdzą rozmówcy portalu, że jego sytuacja prawna jest bardziej skomplikowana. Biegli dla tych, którzy biegać nie mogą. W Poznaniu odbyła się impreza Wings for Life. Biegacze z całego kraju przyjechali do Wielkopolski, aby uciekać najdłużej, jak tylko potrafią, przed Adamem Małyszem, który ścigał ich swoim samochodem.
14: Ta formuła jest fajna, że to jest trochę coś innego niż taki klasyczny uliczny bieg. Jest ten samochód, jest trochę adrenalina.
13: Ten bieg dla mnie jest istotnie ważny. Mam córkę, którą niepełnosprawna, która jeździ na wózku, więc dla mnie to najważniejszy bieg, można powiedzieć, w roku. Fajne, że w tym samym czasie na świecie to wszystko się dzieje, nie?
12: Cały dochód z imprezy przeznaczony jest na pomoc osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. W ubiegłym roku udało się zebrać 8,5 miliona euro. Władze w Londynie wysłały lekarzy armii brytyjskiej ze spadochronami, a także sprzęt medyczny na odległą wyspę Tristan da Cunha na południowym Atlantyku, donosi portal BBC. Mają udzielić pomocy obywatelowi brytyjskiemu, którego podejrzewa się zakażenie tzw. hantawirusem. Będzie śledztwo w związku ze śmiertelnym wypadkiem, do którego doszło wczoraj na Wiśle w Płocku podczas zawodów skuterów wodnych. Przesłuchano już kilkunastu świadków. Zabezpieczono pojazdy, które się zderzyły, dokumentacja i nagrania z przebiegu zawodów. W wypadku zmarł 18-letni sternik jednego ze skuterów. W Bydgoszczy startuje ogromna rozbudowa Filharmonii Pomorskiej. W planach jest przebudowa obecnego już 70-letniego budynku w centrum miasta, a także budowa nowego gmachu z salą koncertową, restauracją i zapleczem dla artystów.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: Mariusz Stelmaszczyk, ponownie kłaniam się za starami Radia Złote Przeboje i czas się odprężyć. Przepiękna piosenka dla was podczas tego niedzielnego wieczoru. Love is all around. Bardzo proszę. Dzień dobry, 17 już minęła. Mariusz Stelmaszczyk za starami Radia Złote Przeboje. Już za chwilę więcej na temat piosenki Safe Tonight od Eagle Eye Cherry. Natomiast już teraz w Radiu Złote Przeboje Czesław Niemen i przepiękne wspomnienie. Pozdrawiam tatę, bo jest fanem tej piosenki.

Eagle Eye Cherry w Radiu Złote Przeboje, muzykę, który pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach artystycznych, no bo jego ojcem był znany amerykański trębacz jazzowy Don Cherry, a jego przyrodnie siostry również są piosenkarkami, m.in. TTO, znana z singla Come Along. Cherry wychowywał się w Szwecji, a chwilę też po ukończeniu 18 lat wyjechał do Stanów, gdzie studiował aktorstwo w Nowym Jorku, występował w filmach oraz serialach, ale w 1997 roku wydał swój debiutancki album, który odniósł ogromny sukces właśnie dzięki temu singlowi, a więc Safe Tonight. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje, z racji, że trwa weekend, że w wielu miejscach w Polsce było i jest dzisiaj dosyć słonecznie, no to czas na disco Donna Summer.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.

W Radiu Złote Przeboje Backstreet Boys i Get Down, a ja mogę obiecać, że za tydzień, w sobotę, w programie Czas Gwiazd będzie dużo więcej o takich numerach, a przede wszystkim o boysbandach, więc bądźcie czujni za tydzień po godzinie 18. Natomiast teraz czas na Sandrę, która była kiedyś niezwykle popularna w Japonii. Tak jakoś pod koniec lat 70., gdy występowała jeszcze z grupą Arabeska, ale potem już wybrała karierę solową i znali ją wszyscy na całym świecie. Podczas tego niedzielnego, późnego już popołudnia mam dla was kawałek In the Heat of the Night, a więc piosenkę, która opowiada o sporym napięciu między dwojgiem ludzi. Jakim, to jeszcze za wcześnie, by mówić o tym głośno. Słuchamy.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Kanter spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
16: Yes.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama.

uwielbiam. W Radiu Złote Przeboje Sweet Dreams i Rhythmics, kawałek, który swoją drogą kiedyś zainteresował się sam Marilyn Manson. Natomiast proszę Państwa, od poniedziałku do piątku po 12 w Radiu Złote Przeboje największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, w którym to Beata Kozidrak w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o swoich kultowych utworach. Jak chcecie poznać historię, i to z pierwszej ręki, takich numerów jak Biała Armia, czy też Co mi Panie dasz, no to wiecie, co robić. No a teraz niezwykle przyjemny kawałek w Radiu Złote Przeboje, bo trzeba sobie jakoś osłodzić ten kończący się dokładnie weekend. Posłuchajcie.

0: Radiu Złote Przeboje, Moniek Staszczyk i Tilaw, który podobno jako nastolatek wieszał plakat Marka Bolana, zespołu T-Rex. A wy mieliście plakaty nad łóżkiem, jak byliście nastolatkami, a może i później. Dobijamy do godziny 18, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
0: Godzina 18, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Zbigniew Ziobro poleciał do USA. Prokuratura zapowiada ekstradycję. Iran przekazał Amerykanom swoje propozycje pokojowe. Studenci w Białymstoku mogą po studiach liczyć na mieszkanie komunalne. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura weryfikuje wszelkie pojawiające się w mediach informacje o miejscu pobytu Zbigniewa Ziobry. Pojawiły się informacje, że były minister sprawiedliwości jest w USA. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak zapewnia, że śledczy zrobią wszystko, by sprowadzić do Polski polityka PiSu.
13: Niezależnie od miejsca pobytu podejrzanego Zbigniewa Ziobro, prokurator wykorzysta wszystkie przewidziane w polskim i międzynarodowym prawie środki zmierzające do skutecznego sprowadzenia podejrzanego do Polski i przedstawienia mu zarzutów.
12: Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Iran przekazał Stanom Zjednoczonym za pośrednictwem Pakistanu odpowiedź na propozycje pokojowe. Poinformowały o tym irańskie media państwowe. Szczegółów nie podano. W tym tygodniu źródła w Pakistanie przekazały, że Stany Zjednoczone i Iran są bliskie porozumienia. Podstawą rozmów pokojowych ma być 14-punktowy plan, będący pierwotnie propozycją Teheranu. Najprawdopodobniej jutro do Warszawskiego Urzędu Stanu Cywilnego trafi przełomowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazuje transkrypcję małżeństwa jednopłciowego zawartego w Niemczech. Urzędnicy będą mieli teraz 30 dni na zarejestrowanie w Polsce małżeństwa dwóch mężczyzn, którzy wzięli ślub w Berlinie. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski obiecywał kilkukrotnie, że nie będzie zwlekał z dopełnianiem formalności.
14: Ja nie zamierzam tego czasu przedłużać, wręcz przeciwnie, jak tylko do dokumenty wrócą, to jak najszybciej tę transkrypcję dokonamy zgodnie z obowiązującym prawem.
12: Przeciwnicy małżeństw jednopłciowych podnoszą, że obowiązujące prawo nie pozwala rejestrować takiego związku w Polsce. Także szef resortu spraw wewnętrznych jest zdania, że koniecznych jest kilka zmian ustawowych. Białystok chce zatrzymać w mieście swoich studentów. Proponuje mieszkania komunalne dla absolwentów, którzy nie przekroczyli 35 lat i podjęli pracę na terenie miasta. Nie mamy sztywnej puli, mówi Agnieszka Błochowska z Biura Prasowego Ratusza.
15: Jeżeli studenci, absolwenci będą składać wnioski, to oczywiście ta liczba lokali będzie dostosowywana.
12: Uczestnicy płacą taki czynsz jak inni mieszkańcy mieszkań komunalnych w Białymstoku, nieco ponad 12 zł za metr.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Dzisiaj w Polsce pogoda idealna do spacerowania, więc nie za zimno, nie za gorąco i też nie pada. Chyba że czasami deszcz może pojawić się na wschodzie kraju. Natomiast w poniedziałek już trzeba uważać. No po pierwsze zrobi się cieplej, będzie powyżej 20 stopni w centrum czy też na południu, ale jutro też praktycznie w całym kraju przelot napad deszczu oraz burza. Mariusz Stelmaszczyk, ponownie kłaniam się za starami Radia Złote Przeboje i czas się odprężyć. Przepiękna piosenka dla Was podczas tego niedzielnego wieczoru. Love is all around. Bardzo proszę.

0: Dobrze słyszycie, dobrze trafiliście. Sissy Catch w Radiu Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru, a z racji, że temat matur to akurat temat gorący, posłuchajmy teraz o czasach szkolnych, jak opowiada i wspomina Andrzej Krzywy, znany z Demono.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować. Więc pierwsze dwa lata u mnie zawsze były takie, no, ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam, no, na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i no, udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A my posłuchajmy już teraz w Radiu Złote Przeboje Andrzej Krzywy. Chcemy tańczyć.
2: ¿Qué estación te trae la mejor de música latina y americana?

0: The Rolling Stones podczas tego niedzielnego wieczoru z radiem Złote Przeboje. Natomiast o Stonesach już teraz opowie wam Janusz Panasewicz, zespołu Lady Punk.
1: Byłem na 8 chyba koncertach. Kiedyś marzyłem o tym zespole jeszcze jako chłopak młody, to tam starszy mój kolega mówi: słuchaj Stonesów, ja słuchałem wtedy, pamiętam, takiej muzyki typu Floyd, czyli długie dźwięki, jakieś takie rzeczy. I nagle, wiesz, w domu na Mazurach w Olecku poprosił mnie do domu, miał płyty Stonesów i mówi: posłuchaj tego. Ja mówię: to takie jest poszarpane, takie, wiesz, brudne. A on mówi: to właśnie na tym polega, tu jest prawda. I tak mnie wciągnął tym wszystkim, zacząłem się tym interesować. No i wiesz, takie marzenia. Później jeden koncert, drugi, wiesz, byłem na dwóch w Polsce koncertach i takie na jednym na Stadionie Śląskim w Chorzowie na jednym byłem, a później byłem na wyścigach, nie, w Warszawie parę lat temu, no ale byłem też w Nowym Jorku, byłem w Chicago, byłem w Pradze, więc byłem, chyba z 7 koncertów zaliczyłem i to jest dla mnie taki sztandarowy zespół.
0: Było o Stonesach, no to teraz w Radiu Złote Przeboje czas na Tinę Turner. Pamiętacie jej koncert? Festiwal w Sopocie, rok 2000. Tak, to było 26 lat temu. Słuchamy Tinę Turner teraz.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające luk, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.

0: Tak można się nieco doładować podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru przed nadchodzącym tygodniem, słuchając radia Złote Przeboje. A w tej chwili Robert Gawliński, który tak wspomina początki Wilków.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, on, to tak się zdarza często.
0: Tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami rodem, tam z Cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I no, z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my w Radiu Złote Przeboje z kolei posłuchajmy solowego projektu Roberta Gawlińskiego, kawałek Nie pokonasz miłości.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem
8: przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie.
6: Spróbować w czekolady.
8: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
13: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
12: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
14: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
15: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
16: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
15: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
16: A w środku?
15: Ogromny bagażnik, 604 litry.
16: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
15: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
5: Reklama.
17: Dzień dobry, wieczór, 19 minęła, Mariusz Estelmaszczyk jestem, kłaniam się ponownie i mam dla was świetną piosenkę, żeby się odprężyć. W końcu mamy niedzielny wieczór i trzeba świętować, trzeba święcić. I dobrze też spędzić ten czas. Every Breath You Take, The Police, proszę bardzo.

0: Ależ to jest płynący kawałek i człowiekowi też przypominają się szkolne dyskoteki. Missing w radiu Złote Przeboje. A już teraz Grzegorz Skawiński, znany z zespołu Kombi, opowiada o tym, że nie przepadał za lekcjami muzyki.
1: No w szkole podstawowej nie mieliśmy tego wyboru, zresztą te lekcje nie stały na zbyt wysokim poziomie. Pamiętam, że przypadkowi nauczyciele uczyli nas czegokolwiek. No ale w szkole średniej z kolei, mając do wyboru albo zajęcia plastyczne, albo muzykę, oczywiście wybrałem, co? Zajęcia plastyczne. Właśnie, więc i bardzo dobrze zrobiłem, no bo też no, mogę to dzisiaj powiedzieć, że te zajęcia muzyczne, te szkolne wtedy nie stały na jakimś specjalnie wysokim poziomie, a przede wszystkim działo się na nich absolutnie to, co mnie kompletnie nie interesowało. Nie interesowało mnie śpiewanie jakichś tam w jakichś chórkach szkolnych, innych takich historiach. Interesowała mnie już wtedy muzyka rockowa, Jimi Hendrix, Deep Purple, Led Zeppelin, Cream, Black Sabbath, no mnóstwo różnych rzeczy interesowało mnie, ale na pewno nie śpiewanie jakichś tam pioseneczek ze śpiewnika szkolnego.
0: A w Radiu Złote Przeboje w tej chwili Kombi. Dajcie głośniej.

0: Przyznaję się, że to jeden z moich ulubionych kawałków, w ogóle też jeden z moich ulubionych artystów, a więc Peter Gabriel Sledgehammer w Radiu Złote Przeboje. A na temat tego kawałka, a także różnicy między Peterem Gabrielem a Philem Collinsem opowiada wam już teraz aktor Szymon Bobrowski, którego możecie kojarzyć m.in. z filmów Furioza.
1: Bardziej do mnie przemawiał Peter Gabriel, dlatego że przenosił sobą świat mistyczny. Phil Collins nie miał w sobie mistyki. Phil Collins miał sprawność. Był bardzo sprawnym, taktownym, kulturalnym muzykiem. Natomiast Gabriel... No Phil Collins by nie nakręcił takiego teledysku. Tak jak nikt inny by nie pomalował sobie twarzy tak, jak malował David Bowie. I ja tego szukam. W świecie, w muzyce on nie był freakiem. On miał tak nieprawdopodobne spektrum postrzegania świata. No miał oczy dookoła głowy, dlatego też ten teledysk taki był, jaki był. Moim zdaniem wyrazicielem ten teledysk był, wyrażał jego duszę, sposób patrzenia na świat, jego smak, jakość. No myślę, że nie zadowalał się bułką, nie włożył, nie posmarował, nie przekroił bułki, nie włożył w nią masła, kiełbasy i zjadł. Ktoś, kto napisał taką muzykę jak Do ostatniego kuszenia Chrystusa, nie może być zwykłym muzykiem i nie może być dla, tak samo jak Bono, który zdecydował się na duet z Pavarottim. No ja mogę tego słuchać w nieskończoność. Szczególnie wersję koncertową.
0: A w Radiu Złote Przeboje czas na początek lat 90. Dajcie głośniej, Enigma.

0: mama. Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

0: I nóżka sama chodzi podczas tego niedzielnego wieczoru w domu, czy też, no właśnie, w jakichś innych okolicznościach. Funky Town w Radiu Złote Przeboje, a już teraz aktor, prezenter, czy też muzyk Jacek Kawalec tak wspomina Manam i Korę.
1: To akurat kiedy Manam zafunkcjonował, to były moje lata studenckie. Ja zacząłem w 80 roku karnawale Solidarności, studia w łódzkiej filmówce, więc cudowny czas do momentu wybuchu stanu wojennego. Ale i potem w tym stanie wojennym takie numery pozwalały jakoś przetrwać i tę rzeczywistość ogarnąć. Ja pamiętam, że pierwszy raz w życiu widziałem Korę i jeszcze że ten zespół się jakoś inaczej wówczas nazywał, ale jeszcze z Johnem Porterem w klubie osiedlowym na obrzeżach Saskiej Kępy, klub Orion. Ja mieszkałem wtedy tam na ulicy Egipskiej w takim okropnym bloku. I w tym klubie widziałem, było takie spotkanie, to był koncert akustyczny, gdzie przyszła jeszcze wówczas, ja jako dzieciak to oglądałem, i jeszcze wówczas nawet w Polsce muzyka punkowa nie była tak rozpoznawalna. Oni przyszli jako taka, powiedzmy sobie, grupa hipisów. I potem pamiętam, że właśnie Kora gdzieś i Manam jakoś się przepoczwarzył, ostrzygli się na krótko i pokazali coś zupełnie innego, bo na tym koncercie tam w tym klubie Orion, to pamiętam, że wszyscy mieli jakieś włosy do pasa i w ogóle tak to wyglądało.
0: To posłuchajmy Manam, Złote Tango, Złoty Deszcz już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Reklama. Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
5: Co dzieje się w Jeleniej Górze? Czym żyje Dolny Śląsk? To tematy, które będą przewijały się w naszej audycji przez najbliższą godzinę. Zaczynamy program Tydzień w Jeleniej Górze. Ja nazywam się Igor Kociubiński, witam Was bardzo serdecznie. No i w tej godzinie mówić będziemy m.in. o dofinansowaniu dla filmowców w naszym województwie. Do wzięcia jest 2,5 miliona złotych około.
6: Pierwszy etap konkursu to właśnie nabór wniosków. W zeszłym roku zainteresowanie było dwa razy większe niż w roku poprzednim, czyli w roku 2024.
5: A czego możemy spodziewać się tym razem? O tym za moment. Przed nami także ważne wiadomości dla kierowców w Jeleniej Górze, dla mieszkańców, którzy lubią wiedzieć, co w mieście się dzieje, co w mieście się zmienia, jeśli chodzi o remonty i inwestycje.
7: Remontujemy, przebudowujemy tak naprawdę ulicę na Osiedlu Europejskim. Budowana jest też ulica pod Chojnikiem w Jeleniej Górze, Sobieszowie. No i centrum miasta, to ścisłe, czyli ulica Druciana, Mroczna.
5: Miasto zmieniać się będzie także za sprawą Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego. Startuje jego kolejna edycja na rok 2027.
8: Na realizację zadań w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2027 przeznaczono kwotę 4 600 000 zł.
5: A więcej szczegółów w naszym programie w przeglądzie wydarzeń tygodnia już za kilka minut zdradzi Bogdan Widawka. Zapraszam bardzo serdecznie na szczegóły. Będzie dużo więcej ciekawych wątków, tematów i gości, a rozpoczynamy od konkursu filmowego, który właśnie w naszym województwie wystartował. A dla kogo jest? Ile można zdobyć i jak te środki można wykorzystać? To postanowiła sprawdzić nasza reporterka Joanna Strutyńska.
4: Tydzień w Jeleniej Górze.
9: Jarosław Rabczenko, członek zarządu województwa dolnośląskiego.
10: Co to znaczy, że konkurs jest dolnośląski i wrocławski? Jak to jest ułożone?
9: Jeszcze dwa lata temu w ramach Dolnośląskiego Centrum Filmowego fundusz zasilały pieniądze województwa dolnośląskiego. W ubiegłym roku udało nam się zaprosić miasto Wrocław, aby wsparło nasz fundusz. Dzięki temu jest to drugi w skali kraju pod względem zasobności finansowej fundusz filmowy, regionalny fundusz filmowy. Miasto Wrocław przekazało na ten cel 1 000 000 zł. Jeżeli chodzi o samorząd województwa, poprzez Dolnośląskie Centrum Filmowe jest to ponad 1 000 000 zł. W ubiegłym roku było to prawie 2,5 miliona złotych, w tym roku będzie podobnie. To naprawdę ogromna szansa, aby twórcy, którzy chcą zrealizować swoje produkcje na Dolnym Śląsku, bądź z wykorzystaniem dolnośląskich artystów, zasobów, mogli aplikować i te swoje projekty realizować. Bo głównym celem Dolnośląskiego i Wrocławskiego Funduszu Filmowego jest wspieranie produkcji filmowych, ale tak jak powiedziałem, muszą być one realizowane przynajmniej częściowo na Dolnym Śląsku, bądź z wykorzystaniem dolnośląskiego potencjału kadrowego, filmowego, czy też personalnego.
10: Czyli tutaj, jeśli chodzi o zgłaszających się, nie ma podziału Wrocław-Dolny Śląsk?
9: Nie, absolutnie. W ubiegłym roku, jeżeli chodzi o projekty, które do nas spływały, były realizowane tak naprawdę na terenie całego Dolnego Śląska, choćby w mojej rodzinnej Legnicy, gdzie właśnie Paweł Pawlikowski kilka dni zdjęciowych realizował, ale też południe województwa, stolica województwa Wrocław naprawdę była w tych produkcjach mocno eksponowana. To cieszy, bo oprócz wspierania tych walorów dolnośląskich, te produkcje mają naprawdę duży walor tak naprawdę filmowy. Potwierdzeniem są chociażby nominacje do konkursów i rzeczywiście wiemy już, że jeden z ubiegłorocznych projektów, Vaterland Pawła Pawlikowskiego, został nominowany do głównego konkursu w Cannes. To jest ogromne wyróżnienie i liczę na to, że w roku bieżącym również jakość tych projektów będzie równie wysoka.
10: Jaką kwotę zyskuje pojedynczy film?
9: No różnie. W ubiegłym roku były to najczęściej kwoty rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych, w zależności od kwoty wnioskowanej przez producenta, ale też skali budżetu, bo były projekty, których wartość nie przekraczała kilkuset tysięcy, ale były też projekty, których budżet dobija do kilkudziesięciu milionów, więc też jakby te aspekty są brane pod uwagę, jak dużym procentowo zaangażowaniem są ośrodki dolnośląskie i wrocławskie.
10: Tworzenie filmu trwa, to nie jest taka robota na kilka dni, kilka tygodni, a miesiąc na zgłoszenie to mało?
9: My mówimy tylko o przygotowaniu tak naprawdę wniosku o projekt, natomiast realizacja będzie odbywała się w miesiącach następnych. Mieliśmy też okazję już w tym roku obejrzeć kilka, co prawda, roboczych wersji, ale właśnie tych projektów, które były finansowane z ubiegłorocznego funduszu, naprawdę będzie co oglądać.
10: Taka wygrana w tym konkursie to jest gwarancja tego, że film trafi na ekrany?
9: No, taki jest zawsze zamysł, chociaż przypomnę, że w konkursie mogą aplikować zarówno pełne fabuły, jak również filmy dokumentalne. I tak jak powiedziałem, skala chociażby budżetów tych produkcji naprawdę jest bardzo różna. Natomiast dla nas bardzo ważne jest, żeby te projekty były jak najwyższej jakości i, tak jak powiedziałem, mocno eksponowały dolnośląskie atuty.
4: Eksperci radzą mieszkańcom Dolnego Śląska.
6: Magdalena Klich-Kozłowska, dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego. Pierwszy etap konkursu to właśnie nabór wniosków. On trwa miesiąc. Od zeszłego roku profesjonalizujemy się i ten wniosek jest elektroniczny. Jest też spójny z kilkoma innymi regionalnymi funduszami filmowymi w Polsce, ponieważ Dolnośląski i Wrocławski Fundusz należy do rodziny regionalnych funduszy filmowych, które już od około 18 lat w Polsce funkcjonują. To jest też takie ułatwienie dla producentów po to, aby ubiegając się o wnioski, mieli ten sam pakiet dokumentów do przygotowania, ponieważ jest to olbrzymia praca. My mamy świadomość tego, że wydatkujemy publiczne pieniądze, więc nie możemy dofinansować też filmów, który może w ogóle nie powstać. Więc dbałość dużą przykładamy do tego, czy dział produkcji DCF podczas oceny formalnej tych wniosków, już po zamknięciu naboru, czy te projekty właśnie są w odpowiednim etapie. Odrzucamy z reguły projekty na etapie developmentu, ponieważ nie mamy pewności, że faktycznie w tym roku kalendarzowym, bo to jest też jeszcze wymóg, środki, które z funduszu dany projekt otrzyma, musi rozliczyć w danym roku kalendarzowym. Instytucje publiczne działają w reżimie obrotowego roku kalendarzowego.
10: A przepraszam, developmentu, to co to znaczy, że jeszcze nie jest...
6: Jeszcze film nie jest jeszcze w fazie zdjęć. Jest w fazie rozwoju projektu, poprawek scenariuszowych, w fazie dopiero składania obsady. Być może jeszcze nie było castingu, więc jeszcze w projekt na fazie przygotowania do zdjęć. My, wiedząc, że jednym z kryteriów kluczowych są faktycznie zdjęcia na Dolnym Śląsku, poza tym, żeby to temat też nawiązywał do Dolnego Śląska i do Wrocławia, albo zaangażowanie twórców, profesjonalistów z Wrocławia i Dolnego Śląska, to my chcielibyśmy mieć pewność, że te lokacje, które są wpisane we wniosek, faktycznie, że dolnośląskie są, to raczej tutaj nie ma żadnych wątpliwości, ale że faktycznie do tych zdjęć w tych miejscach dojdzie. Więc to też nie może być wniosek i projekt na takim wstępnym etapie. Potem, po tej ocenie formalnej, projekty trafiają do ekspertów. Ekspertów, którzy znów patrzą na projekty przez pryzmat merytoryczny, pod kątem jakości artystycznej tych projektów, ale też jest ocena ekonomiczna. To znaczy, żeby też eksperci z branży filmowej jeszcze po nas dodatkowo sprawdzili, czy te kwoty nie są przypadkiem sztucznie zawyżone, albo czy faktycznie struktura finansowania tego filmu jest w porządku. Proszę pamiętać, że regionalne fundusze filmowe to są środki, które domykają budżet filmowy. My jedziemy oczywiście w tą samą stronę na autostradzie z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej do pełnego dofinansowania filmu, ale jesteśmy taką mniejszą dróżką. My nie jesteśmy budżetami, którymi też Polski Instytut Sztuki Filmowej dysponuje, tylko domykamy zazwyczaj budżet, albo też, jak w przypadku debiutantów, dajemy pieniądze na rozruch po to, aby właśnie w momencie, kiedy projekt też składa się do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, żeby właśnie miał czas na przygotowanie i na rozwój projektu, bo tych systemów operacyjnych i tych naborów w ramach PiS Państwu też jest sporo, ich jest kilka w ciągu roku, więc jest to bardzo skomplikowany proces pozyskania środków na taki film. Nie dość, że to są duże budżety, wiele podmiotów, też publicznych, które faktycznie tych dokumentów wiele żądają. Ale wracając do etapu, jesteśmy po ocenie formalnej, jesteśmy po ocenie eksperckiej, eksperci przyznają punkty wedle różnorakich kryteriów. Oczywiście nas interesują najbardziej te dolnośląskie i wrocławskie, a potem organizujemy pitchingi tych filmów już w gronie komisji konkursowej. Ja jako dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego przewodniczę tej komisji. W komisji są także przedstawiciele miasta, przedstawiciele województwa. My wcześniej zapoznajemy się ze scenariuszami, z wnioskami, z kartami oceny, ale przede wszystkim rozmawiamy podczas pitchingów. Dajemy możliwość wybrzmienia producentom, reżyserom, bo wiadomo, że to, co jest na papierze, czasami nie dotrze do nas tak, jak słowo mówione, i to przekonanie w głosie też dla nas jest istotne. Aktualizujemy sobie też najczęściej te wnioski, ponieważ upływa od momentu złożenia parę miesięcy i być może właśnie już są środki spisu, już zaczęły się zdjęcia, więc aktualizujemy sobie podczas tych rozmów i potem podejmujemy decyzję, któremu projektowi i ile. To jest ta najbardziej boląca decyzja, ponieważ oczywiście zawsze wnioskowane są, projekty wnioskują o tyle środków, których my oczywiście nie mamy. 2 300 000 jest to sporo, ale jak popatrzycie Państwo na budżety filmów, no to jest to kropla w morzu potrzeb. Mamy tego świadomość, ale wciąż my jesteśmy budżetami domykającymi i nie głównymi producentami czy koproducentami filmów. Tak to w Polsce i w ramach regionalnych funduszy filmowych działa.
5: O dolnośląskim i wrocławskim konkursie filmowym z Magdaleną Klich-Korzuchowską, dyrektorką Dolnośląskiego Centrum Filmowego, rozmawia nasza reporterka Joanna Strutyńska. Do tego plebiscytu dla twórców kina wracamy za moment, bowiem nabór dopiero się rozpoczął. No a teraz krótka przerwa na wspomnienia, a wspominać będziemy wspólnie z Bogdanem Widawką. Mniej i bardziej odległe wydarzenia. Czas na przegląd wydarzeń tygodnia. Sprawdźmy więc, co działo się w okolicy.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
8: No to jest taki czas, kiedy wspomnienia wracają, prawda, Igor? Mam na myśli oczywiście kwitnące kasztany i maturę. No ale o tym za chwilę. Najpierw majówka. Mamy podsumowanie majówki. Długi weekend majowy dla mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej był czasem wypoczynku, ale dla jeleniogórskich policjantów okresem bardzo intensywnej służby. W ciągu kilku dni funkcjonariusze przeprowadzili ponad 400 interwencji, i to w miejscach publicznych, jak i w domach, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, turystów i uczestników imprez plenerowych. O działaniach policjantów opowie podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
11: W tym czasie zatrzymali 9 osób poszukiwanych do odbycia kary pozbawienia wolności za różne przestępstwa. Policjanci wyeliminowali również z ruchu 5 kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu oraz 1 mężczyznę podejrzewanego o prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających. Funkcjonariusze zatrzymali także 2 osoby, które kierowały pojazdami pomimo obowiązujących zakazów sądowych. W tym okresie doszło do 1 wypadku drogowego oraz kilkunastu kolizji. Ich głównymi przyczynami były niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu oraz niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.
8: Mówiła podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji. W poniedziałek maturzyści w całej Polsce przystąpili do egzaminu dojrzałości. Na początek był język polski pisemny, dzień później matematyka, a w środę język obcy nowożytny. Tuż przed pierwszym egzaminem ze stresem maturzyści radzili sobie całkiem dobrze.
12: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani, więc nie ma jakiegoś takiego bardzo dużego stresu. Myślę, że wszystko, co jest, to minie, jak otworzymy arkusz.
13: Wczoraj podjęłam mądrą decyzję nie uczenia się, bo po prostu wyszłam ze znajomymi, więc teraz myślę, że jest na bardzo spokojnym vibe będzie pisanie.
14: Stresu brak, no to jest przecież prawda, podstawowa matura 30%. Jak się spojrzy na statystyki, to mało kto nie zdaje. To jest tylko taki błąd marginesu, prawda? Więc my, myślę, jako tacy uczniowie, no w miarę dobrego liceum, nie mamy się w ogóle od czego martwić.
8: Prawda? Na Dolnym Śląsku do egzaminu maturalnego przystępuje blisko 23 tysiące uczniów, a w skali całego kraju nawet 345 tysięcy. Przed nami kolejna edycja Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego. W przeglądzie wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze teraz o sporych pieniądzach na realizację zadań w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2027 przeznaczono kwotę 4 600 000 zł, z tego 2 600 000 na projekty inwestycyjne, 830 000 na projekty oświatowe, 570 000 na projekty społeczne i 600 000 na projekty zielone. Termin zgłaszania projektów upływa 8 czerwca, a szczegóły dotyczące Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2027 są na stronie jbo.jeleniagora.pl. W tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze to już wszystko. Bogdan Witawka, bardzo dziękuję. Wracamy do Igora Kociubińskiego.
15: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
5: Tak, ja z wami cały czas jestem i chciałbym tylko dodać, że wrócimy z kolei do jednego z tematów z przeglądu za kilka chwil, bo troszkę więcej w programie będzie o działaniach policji w długi majowy weekend. To był czas bardzo intensywny. Za chwilę także w programie o remontach na jeleniogórskich drogach. To z reguły są utrudnienia dla kierowców czy mieszkańców tych okolic, no ale nie zawsze dzieją się one za sprawą miasta. Część tych, w cudzysłowie, rewolucji to prywatne inwestycje, no ale o tym więcej za kilka chwil. Teraz wracamy jeszcze do dolnośląskiego i wrocławskiego konkursu filmowego, który właśnie wystartował, i o nim z Magdaleną Klich-Korzuchowską, dyrektorką Dolnośląskiego Centrum Filmowego, rozmawia Joanna Strutyńska.
15: Tydzień w Jeleniej Górze.
10: Czy jest duże zainteresowanie tworzących filmy tym konkursem?
6: W zeszłym roku zainteresowanie było 2 razy większe niż w roku poprzednim, czyli w roku 2024. Oczywiście myślę, że wpływ miało na to wiele czynników. Kiedy producent widzi, że budżet całego funduszu jest spory, no to automatycznie jest ta informacja, że pewnie więcej projektów będzie mogło dostać dofinansowanie i szanse na dofinansowanie są większe. Myślę, że też elektroniczny system naboru wniosków też się do tego przyczynił. Pamiętam lata początkowe, kiedy widziałam, jak do sekretariatu spływały naprawdę segregatory dokumentów, bo tutaj mowa o scenariuszach, umowach z innymi producentami, które oczywiście my mamy obowiązek posprawdzać. I liczymy, że ten sukces zeszłoroczny, czyli te około 40 wniosków, w tym roku też spłynie. Pracy się nie boimy, bo oczywiście każdy projekt złożony w konkursie to dla nas sporo pracy. Ale to jest ten moment, kiedy chcemy wybrać faktycznie najciekawszy projekt, który może ponieść się w świat, będzie miał ciekawą strategię festiwalową, będzie świetnie promował nasz filmowy potencjał regionu. Ale tak jak też wspominałam, patrzymy na duże produkcje, międzynarodowe koprodukcje też się do nas składają, ale też ja dbam o to, żeby faktycznie była ta dywersyfikacja środków i również debiutanci mieli możliwość pozyskania tych funduszy z naszego budżetu. I tak się w zeszłym roku udało.
10: Czyli w zeszłym roku nagrodzonych 9 filmów, to nie oznacza, że w tegorocznym konkursie też będzie 9?
6: Nie, wszystko zależy od tego, ile faktycznie projektów spłynie i jakiej będą jakości. Oczywiście trzymamy kciuki za ich jak największą jakość, ale tutaj nie ma żadnych takich sztywnych liczbowych ram, no bo też sztywne liczbowe ramy w przypadku kultury, w przypadku branży kreatywnej po prostu się nie sprawdzają. Mając na stole wysokiej jakości projekty i słabszej, no to faktycznie musimy zważyć, czy jest sens, żeby ten słabszy dofinansować jakąkolwiek kwotą, czy może faktycznie te fundusze bardziej będą przydatne temu większemu projektowi.
10: Kiedy te nagrodzone filmy trafiają na ekrany?
6: Różnie. Właśnie z uwagi na to, że one są w różnych okresach i etapach przygotowawczych. W zeszłym roku nasze pitchingi były w trakcie dni zdjęciowych do filmu Fatherland Pawła Pawlikowskiego. Wydaje mi się nawet, że producentka Ewa Puszczyńska łączyła się z okolic Legnicy, kiedy faktycznie byli w zdjęciach. No i właśnie to była też dla nas pewność, że ten film powstanie, a on powstaje, bo on już się kręci, on już ma obsadę. I produkcja faktycznie spieszyła się z przygotowaniem kopii wzorcowej na tegoroczne międzynarodowe festiwale klasy A i udało się przygotować taką kopię wzorcową do Cannes. Udało się w ogóle dostać do konkursu głównego, więc film już jest gotowy, już jest po kolaudacji. Miałam olbrzymią przyjemność go zobaczyć i z jeszcze większą przyjemnością obejrzę go raz w Pałacu Festiwalowym w Cannes. I ten film gotowy będzie miał swoją premierę najprawdopodobniej po Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, albo nawet na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, czyli już jesienią tego roku. Inny projekt, film dokumentalny, Bogowie Pamięci, który też został dofinansowany w zeszłym roku, o Elwro, o pracownikach Elwro. Jeszcze potrzebuje więcej czasu, bo ten rok, 2026, reżyser poświęcił na jeszcze podróże i na kręcenie rozmów z tymi pracownikami, więc jeszcze trwają zdjęcia. Najprawdopodobniej montaż i postprodukcja to będzie rok przyszły, więc w przyszłym roku najprawdopodobniej będziemy mogli się spodziewać tej premiery. To wszystko zależy od złożoności projektu.
10: Jeszcze chciałam zapytać o lokalizację na Dolnym Śląsku. Mhm. Czy jakieś są popularne i czy Państwo zwracają uwagę na przykład na to, żeby wybierać takie miejsca, które jeszcze nie tak często albo w ogóle nawet nie były na ekranie?
6: Tak, to też jest kolejna nasza praca. Oczywiście, że są takie, które cieszą się dużą popularnością przez wzgląd na konkretną architekturę, ale też widzimy, że filmowcy szukają coraz częściej miejsc tak zwanych nieogranych. Zresztą Wrocław Film Commission, który działa przy Dolnośląskim Centrum Filmowe, taką bazą lokacji się opiekuje w ciągu roku, już poza byciem operatorem funduszu, i spływają do nas zapytania, na przykład potrzebujemy budynek taki o taki, w takim i takim stylu, czy możemy coś polecić, więc filmowcy lubią miejsca znane albo takie, gdzie ta infrastruktura jest bardziej rozwinięta, szukają też takich mniej ogranych i faktycznie w zeszłym roku też nagrodziliśmy film, który był kręcony, był albo będzie, nie pamiętam dokładnie, nie chcę wprowadzić w błąd, w Oleśnicy. W zeszłym roku miał premierę film LARP, Miłość, Trolle i inne questy, który był z kolei w 2024 roku kręcony w Ziembicach. Czyli są miejsca, miasteczka, wsie na Dolnym Śląsku, które debiutują na dużym ekranie i faktycznie takim też przyglądamy się ze szczególnym zainteresowaniem.
10: Zamknijmy naszą rozmowę datą. Kiedy poznamy laureatów konkursu tegorocznego?
6: Nie potrafię podać konkretnej daty. Chcemy do końca wakacji odbyć pitchingi i zdecydować. No nas też trochę goni czas, ponieważ my jeszcze do końca roku musimy podpisać umowy koproducenckie, odbyć negocjacje, więc tak jak wspominałam, te środki muszą być wydatkowane jeszcze w tym roku, więc każdemu zależy na czasie, ale no teraz skupimy się na tym, że miesiąc dajemy producentom, aby swoje projekty złożyli, a wakacje będzie trwała ocena ekspercka i nasze pitchingi komisji konkursowej.
5: Z Magdaleną Klich-Kozłowską, dyrektorką Dolnośląskiego Centrum Filmowego, o dolnośląskim i wrocławskim konkursie filmowym rozmawiała Joanna Strutyńska.
15: Zmieniamy temat.
5: Wszystko, co dobre, szybko się kończy i to zdanie, to hasło doskonale pasuje do długiego majowego weekendu. Te chwile, które z reguły są przyjemne, mijają nam jeszcze szybciej. Mam nadzieję, że wasza majówka była udana. A jak ona wyglądała z perspektywy pracy jeleniogórskiej policji? Bo to zazwyczaj okres i czas działań wytężonych. O tym więcej już teraz rzeczniczka miejskiej komendy Edyta Bagrowska.
15: Ważne dla mieszkańców Dolnego Śląska.
11: Długi weekend majowy dla mieszkańców był czasem wypoczynku, natomiast dla jeleniogórskich policjantów okresem bardzo intensywnej służby. W ciągu kilku dni funkcjonariusze przeprowadzili ponad 400 interwencji, zarówno w miejscach publicznych, jak i w domach, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, turystów oraz uczestników imprez plenerowych. W tym czasie zatrzymali 9 osób poszukiwanych do odbycia kary pozbawienia wolności za różne przestępstwa. Policjanci wyeliminowali również z ruchu 5 kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu oraz jednego mężczyznę podejrzewanego o prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających. Dodatkowo posiadał on narkotyki w samochodzie oraz miejscu zamieszkania. Funkcjonariusze zatrzymali także 2 osoby, które kierowały pojazdami pomimo obowiązujących zakazów sądowych. Na drogach Kotliny Jeleniogórskiej panował wzmożony ruch. W tym okresie doszło do jednego wypadku drogowego oraz kilkunastu kolizji. Ich głównymi przyczynami były niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu oraz niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Do najpoważniejszego zdarzenia doszło 3 maja na ulicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 49-letni kierujący pojazdem marki Audi potrącił 16-letniego mieszkańca Gdańska. Nastolatek został przewieziony do szpitala. Uczestnicy zdarzenia trzeźwi. Obecnie policja wyjaśnia dokładne okoliczności tego wypadku. Z kolei 2 maja około godziny 15:10 na ulicy Cieplickiej doszło do zdarzenia z udziałem rowerzystki. Kobieta wjechała rowerem na przejście dla pieszych, gdzie obowiązuje zakaz poruszania się jednośladami i została potrącona przez kierującego pojazdem marki Opel. Jak ustalili policjanci, rowerzystka znajdowała się w stanie po użyciu alkoholu. Kierujący samochodem został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł oraz 10 punktami karnymi, natomiast rowerzystka otrzymała mandat w wysokości 1000 zł. 1 maja na ulicy Legnickiej policjanci ruchu drogowego zatrzymali 50-letniego kierującego Mercedesem, który według wstępnych badań prowadził pojazd pod wpływem środków odurzających. Mężczyzna odpowie również za posiadanie narkotyków. Do kolejnych zatrzymań doszło 3 maja w Mysłakowicach, gdzie policjanci z Kowar skontrolowali 37-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego. Mężczyzna kierował pojazdem pomimo sądowego zakazu, a dodatkowo miał zamontowane tablice rejestracyjne od innego auta. Dzień wcześniej na ulicy Złotniczej w Jeleniej Górze policjanci zatrzymali 25-letnią kierującą Volkswagenem, która również używała nieprzypisanych do pojazdu tablic rejestracyjnych. Ponadto policjanci jeleniogórskiej drogówki zatrzymali 2 kierujących, którzy nie posiadali uprawnień do kierowania pojazdami. Zatrzymali także ponad 20 dowodów rejestracyjnych w związku ze złym stanem technicznym pojazdu. W trakcie działań ukarali blisko 80 kierujących za popełnione wykroczenia w ruchu drogowym. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o rozwagę, przestrzeganie przepisów oraz zachowanie szczególnej ostrożności.
5: I to niezależnie od daty, długi majowy weekend już za nami, jak słyszeliście, pracowity, jeśli chodzi o działania jeleniogórskiej policji. Pozostaje więc nadzieja, że tej pracy w kolejnych dniach będzie mniej.
15: Zmieniamy temat.
5: Pracy za to sporo niezmiennie mają drogowcy. Jest kilka punktów na mapie Jeleniej Góry, które warto wziąć pod uwagę, chociażby z perspektywy kierowców, ale nie tylko. Jak zmienia się miasto, o tym rozmawiałem z Marcinem Ryłko, rzecznikiem Jeleniogórskiego Urzędu Miasta.
15: Co słychać w Jeleniej Górze?
5: Istotne i istotne z perspektywy mieszkańców miasta są remonty dróg, remonty miejskie i miejskie inwestycje. Nie wszystkie są związane z pracami bezpośrednio inicjowanymi przez miasto, no ale są to zmiany zauważalne przez mieszkańców Jeleniej Góry, więc jeśli patrzymy na mapę miasta, to o których miejscach dziś powinniśmy wiedzieć, pamiętać, biorąc pod uwagę zmiany i remonty.
7: Tak, no, my jako miasto prowadzimy swoje inwestycje, ale też jest dużo prac drogowych realizowanych przez podmioty niezależne od miasta, no to wiąże się niestety z utrudnieniami dla kierowców. Na bieżąco cały czas informujemy kierowców o tym, w których miejscach trwają prace drogowe, tak żeby uważali, po prostu przyjeżdżając tamtędy, stosowali się do zmiany organizacji ruchu, zwrócili uwagę właśnie na te utrudnienia, no i zachowali przede wszystkim bezpieczeństwo i ostrożność, tak? I też, no, przepraszamy od razu z góry za te niedogodności, no ale niestety, no, wszyscy musimy przez to przejść po to, żeby później funkcjonowało się w mieście sprawniej. Tak jak pan powiedział, tak, my realizujemy na dzień dzisiejszy kilka takich inwestycji. Remontujemy, przebudowujemy tak naprawdę ulicę na osiedlu europejskim. Budowana jest też ulica pod Chojnikiem w Jeleniej Górze Sobieszowie. No i centrum miasta, to ścisłe, czyli ulica Druciana, Mroczna. Tutaj to ten bezpośredni obszar dookoła rynku. Natomiast no jest troszeczkę, tak jak powiedziałem, tych zadań realizowanych przez podmioty prywatne. Na dzień dzisiejszy mamy takie prace, na przykład na ulicy Mostowej, tam wykonywana jest prawdopodobnie kanalizacja deszczowa, wiąże się to faktycznie ze zmianą organizacji ruchu, ze zwężeniem w niektórych miejscach, to jest na wysokości marketu budowlanego Bodzio, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, tak jak powiedziałem, to nie jest zadanie realizowane przez miasto Jelenia Góra, podobnie jak zadanie, które jest realizowane obecnie przy ulicy Grunwaldzkiej na wysokości zjazdu do Kans, tam też podmiot prywatny wykonuje prace drogowe i ruch puszczony jest wahadłowo, jest zmiana organizacji. No niestety, tak jak powiedziałem, nie miasto, no ale też inwestor prywatny potrzebuje zająć pas drogowy na to, żeby przeprowadzić swoje prace. No i w najbliższym czasie czeka nas jeszcze kolejne utrudnienia związane z realizacją prac podmiotów niezwiązanych z miastem. Tutaj operator sieci gazowej będzie przebudowywał tą właśnie swoją sieć w obrębie skrzyżowania ulic Złotniczej i Wincentego Pola. Tu mówimy o tym zjeździe z wiaduktu kolejowego. i po drugiej stronie przy ulicy 1 Maja, to jest mniej więcej na wysokości torów na dojściu do dworca PKP. W pierwszej kolejności właśnie będą to utrudnienia przy dworcu PKP, także bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na zmianę organizacji ruchu, zachowanie bezpieczeństwa, no i oczywiście stosowanie się do tej organizacji. Tam wystąpią utrudnienia zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych, więc tutaj też apel o ostrożność. W tym rejonie, zgodnie z informacją inwestora i wykonawcy, prace mają zakończyć się 18 maja, natomiast później przeniosą się na tą właśnie krzyżówkę Wincentego Pola Złotnicza, ale tutaj też będziemy mieszkańców i kierowców informować, w zależności od tego, jakie zgłoszenie o zajęcie pasa drogowego, w jaki sposób ta zmiana organizacji ruchu będzie przygotowana przez, tak jak powiedziałem, przez inwestora i przez wykonawcę tej inwestycji.
15: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
5: Informacje dla kierowców, informacje dla mieszkańców Jeleniej Góry dotyczące remontów i zmian na drogach w mieście przekazywał Marcin Ryłko, rzecznik Jeleniogórskiego Ratusza, a już za chwilę porozmawiamy o nowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, która niedawno w naszym mieście została otwarta. Bądźcie z nami. Najpierw jednak kilka sportowych wieści.
15: Ciekawy Dolny Śląsk.
5: Dekady wyjazdów na treningi za granicę wkrótce dobiegną końca. Jak informuje serwis Jelenia Góra Nasze Miasto.pl, w Karpaczu ma powstać kompozytowy tor saneczkowy, który będzie miał 460 metrów długości. Minister sportu przekazał decyzję o dofinansowaniu inwestycji kwotą ponad 7 milionów złotych. Dokładnie ministerstwo przeznaczy 7 milionów 215 tysięcy na dofinansowanie budowy pierwszego w Polsce całorocznego syntetycznego toru saneczkowego. Decyzję ogłosił minister Jakub Rutnicki podczas konferencji prasowej w Karpaczu. Inwestycja, o której mówi się od ponad dekady, ma szansę stać się przełomem dla polskiego saneczkarstwa. Tor treningowy o długości około 460 metrów będzie funkcjonował przez cały rok, niezależnie od warunków pogodowych. Dzięki zastosowaniu nawierzchni kompozytowej koszty utrzymania mają być wielokrotnie niższe niż w przypadku torów lodowych. Finansowanie opiera się na współpracy trzech szczebli. 50% Ministerstwo Sportu i Turystyki, to wspomniana wcześniej kwota 7 milionów 215 tysięcy złotych. Pozostałe 50% po połowie pokryją Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Gmina Karpacz. Całkowity koszt szacowany jest na około 14-15 milionów złotych. Najlepszą odpowiedzią na potrzeby polskiego sportu jest działanie. Nie chcemy w przyszłości więcej słyszeć o tym, że mamy fantastyczne zawodniczki i zawodników, tylko nie mają możliwości uprawiania czy też trenowania na najwyższym poziomie, mówił Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. Ministerstwo jest po to, żeby pomagać, żeby rozwiązywać problemy. Mam taką nadzieję, że za kilkanaście miesięcy, może w przyszłym roku, spotkamy się tutaj na otwarciu tego toru. To jest wielka chwila dla polskich sportów zimowych, dodał minister. Konferencja odbyła się w hali sportowej Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Karpaczu, gdzie kształci się wielu sportowców, w tym saneczkarze. Młodzież, koszykarze, piłkarze, reprezentanci sportów zimowych oraz piłkarki ręczne miały okazję sprawdzić się na boisku z ministrem sportu. Zagrali m.in. w koszykówkę z Jakubem Rutnickim i Piotrem Borysem. Jestem przeszczęśliwa, że z okazji 80-lecia naszej szkoły możemy uczcić taki ważny dzień, mówiła z kolei Bogusława Kozłowska, dyrektorka Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Karpaczu. Na tym torze możemy wychować przyszłych mistrzów olimpijskich. Na takich torach w Niemczech trenuje dwóch mistrzów olimpijskich, dodał Przemysław Pochód, trener saneczkarstwa w SMS Karpacz. Uczestnicy zgodnie podkreślali, że tor ma być nie tylko miejscem treningów kadry i uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego, ale też obiektem częściowo komercyjnym, co zwiększy jego ekonomikę. Otwarcie toru planowane jest wstępnie na 2027 rok.
15: Aktywnie w Jeleniej Górze.
5: Czas na aktywność w Radiu Złote Przeboje. Nie od dziś wiadomo, że nasz region słynie z wielu zabytków, takich jak pałace czy zamki. Dolina Pałaców i Ogrodów, zresztą to produkt turystyczny, doskonale znany w całej Polsce, prezentujący zabytki architektury zamkowej i pałacowej całej Kotliny Jeleniogórskiej. Na obszarze niespełna 100 kilometrów można odnaleźć niemal 30 rezydencji, poczynając od średniowiecznych warowni, wież mieszkalnych, renesansowych dworów poprzez barokowe i XIX-wieczne pałace wzniesione przez najwybitniejszych architektów epoki. Jeśli więc na najbliższe dni nie macie konkretnych planów, a szukacie pomysłów na spędzenie wolnych chwil aktywnie, zastanawiacie się, gdzie wybrać się na spacer, no to warto te opcje wziąć pod uwagę, ponieważ niektóre siedziby otoczone są rozległymi parkami krajobrazowymi, wzbogaconymi liczną architekturą ogrodową, która sama w sobie już jest atrakcją turystyczną i taką przepiękną okolicznością przyrody, która sprawia, że ten czas aktywniej spędzić będziemy chcieli. Połączenie krajobrazu Karkonoszy i Rudaw Janowickich z artystycznymi wizjami twórców minionych wieków stworzyło wyjątkowy krajobraz kulturowy całego regionu, na który składają się także cenne założenia staromiejskie w Jeleniej Górze i Kowarach, liczne zabytki architektury sanatoryjnej w Cieplicach oraz budownictwa regionalnego i architektury sakralnej. Na terenie samego miasta znajduje się renesansowy Dwór Czarny, który niestety na razie dla turystów nie jest dostępny, ale z zewnątrz ten obiekt z pewnością warto obejrzeć. Mamy Zamek Chojnik, XIX-wieczny pałac Paulinum z otaczającym go parkiem oraz wspomniany barokowy pałac Szawgoczów w Cieplicach. O wyjątkowości naszego regionu świadczy również fakt, że te dwa ostatnie obiekty przeze mnie wspomniane wpisane są również na listę pomników historii prezydenta RP pod nazwą Pałace i Parki Krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej. To tyle, jeśli chodzi o turystykę, a teraz czas na kolejnego gościa w naszym magazynie. Będzie nim kierownik działu opieki nad rodziną i dzieckiem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Joanna Żyłkiewicz.
15: Zmieniamy temat.
5: Dobre chyba wiadomości mamy dla mieszkańców Jeleniej Góry, choć to, co się wydarzyło, to pewnie tylko kropla w morzu potrzeb, ale to zawsze jakiś krok naprzód. Dziś z mikrofonem Radia Złote Przeboje gościmy

0: którzy z interwencji policji bądź z innych działań pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej czy kuratorów muszą trafić do pieczy zastępczej. Takich miejsc nam brakowało. Mieliśmy taki jeden dom typu rodzinnego w Nowych Rochowicach, jeden rodzinny dom dziecka, który jest tutaj przez rodzinę zastępczą prowadzony. I takie miejsce docelowo chcieliśmy, żeby powstało. No i dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy sukces. Takie miejsce powstało przy Alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze. To jest dosyć spore mieszkanie, około 120 metrów, które jest dostosowane do potrzeb maluchów, ale też dzieci starszych, takich do 10 roku życia, które będą mogły u nas znaleźć tak naprawdę bezpieczną przystań.
1: Jak to działa w praktyce? Czy to jest miejsce tymczasowego pobytu, pobytu docelowego? Jak to rozumieć?
0: To wszystko zależy od tego, co mamy napisane w postanowieniu sądu. To, co sąd rodzinny gdzieś określi, to my musimy to zrealizować. Najczęściej jest sytuacja taka, że będzie to docelowe miejsce dla takich dzieci, jeżeli nie znajdzie się żadna z rodzin zastępczych, bo najfajniej by było i najlepiej, gdyby te maluchy trafiały od razu do rodzin zastępczej, bądź w miarę szybko rodzice zostaliby pozbawiani władzy rodzicielskiej i dzieci mogłyby zostać zgłoszone do ośrodka adopcyjnego, żeby im znaleźć rodziny adopcyjne, które tak naprawdę już na zawsze by zostały ich rodzinami.
1: Kto jest gospodarzem tego miejsca?
0: Generalnie gospodarzem tego miejsca jest miasto Jelenia Góra, ponieważ miasto ogłosiło w tamtym roku konkurs na prowadzenie takiej placówki. Do konkursu przystąpiło jedno stowarzyszenie. To stowarzyszenie ten konkurs wygrało i jakby na zlecenie miasta będzie prowadziło tą placówkę.
1: Jak będzie wyglądało codzienne życie tego miejsca? Bo to jest taka przestrzeń, do której trafiają ci, którzy znajdują się w tych najbardziej podbramkowych, trudnych sytuacjach.
0: Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego ma to do siebie, że prowadzona jest, tak jak już mówiłam wcześniej, przez stowarzyszenie, ma swojego dyrektora, ma zatrudnionych wychowawców, jest zatrudniony pedagog, więc tak naprawdę wychowawcy będą pracować według grafiku, według dyżurów. Natomiast taki dzień, to wszystko w zależności od tego, jakie mamy dzieci, tak? Bo jeżeli mamy dzieci malutkie, no to wiadomo, że ani żłobek, ani przedszkole nie wchodzi w grę, to my tutaj im zapewniamy taką całodobową opiekę. Jeżeli to są dzieci szkolne, no to musimy też rozważyć, gdzie, do której szkoły chodziły, czy na końcu Jeleniej Góry, czy na początku, czy w środku, czy gdzieś w pobliżu naszego miejsca, gdzie jesteśmy dzisiaj. I wtedy będziemy, najczęściej przenosimy te dzieci, chociaż to nie jest też dobre rozwiązanie, bo tam już mają swoją grupę rówieśniczą, jakieś swoje przyjaźnie, gdzieś są już zadomowione. Natomiast zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało docelowo, więc mamy na ten moment maluszki, więc nie mamy tych dzieci przedszkolnych i szkolnych. Ale lokalizacja tego miejsca jest fajna, bo jest w centrum Jeleniej Góry, więc mamy blisko szkoły numer 7, mamy blisko przedszkola, więc mam nadzieję, że ta współpraca docelowo dla tych dzieciaków będzie naprawdę owocna.
1: Zazwyczaj, jeśli mówimy o inwestycjach, o nowych miejscach, to cieszymy się faktem, że jak się otworzyło, to się od razu z tego korzysta. Tutaj chciałoby się przekornie powiedzieć, że radością byłby ten stan, w którym byłoby pusto, byłoby cicho, bo okazywałoby się, że tych potrzeb nie ma. Niestety rzeczywistość jest jaka jest, no i w zasadzie to otwarcie z jednej strony cieszy, bo zaspokoiło te najpilniejsze potrzeby, ale smuci też fakt, że w zasadzie w momencie, w którym to miejsce powstało, od razu się maluchami wypełniło, więc ta kolejka jest długa.
0: No tak, nawet przez pryzmat zeszłego roku możemy powiedzieć, że dzieci, szczególnie noworodki, w szpitalu pozostawały przez kilkanaście miesięcy. Nie mogliśmy im zabezpieczyć miejsca, bo tak, powiaty nie wyrażały zgody na to, żeby umieścić poza Jelenią Górą. W Jeleniej Górze też nie było tych rodzin i tych wolnych miejsc, więc tak naprawdę powstanie tej placówki troszkę nam uratowało miejsca w pieczy i dało nam nowe możliwości. Ale tak jak już pan redaktor wspomniał, tak naprawdę w piątek 27 lutego odebraliśmy decyzję. Pani prezes stowarzyszenia odebrała decyzję z Urzędu Wojewódzkiego, czyli pozwolenie na prowadzenie tej placówki, a w poniedziałek zostało umieszczone pierwsze dziecko. W poniedziałek umieściliśmy jedno dziecko, we wtorek umieściliśmy drugie, w środę umieściliśmy trzecie, a w czwartek już była interwencja policji, trafiły do nas dwie dziewczynki. Więc tak naprawdę codziennie umieszczamy, tydzień za tygodniem dostajemy postanowienia sądu, więc myślę, że placówka się zapełni szybko.

0: szybciutko i dalej będziemy poszukiwać tych miejsc.
1: Jak to wygląda statystycznie dziś, jeśli mielibyśmy o tych potrzebach powiedzieć, bo oczywiście no to są sytuacje spontaniczne, sytuacje nie do przewidzenia, ale jest też czynnik, który jednak na te statystyki wpływa, o którym pani wspomniała, czyli chociażby te maluchy, które są przez szereg miesięcy w szpitalach w oczekiwaniu na miejsce, na dom, na schronienie. Jak wygląda to w Jeleniej Górze?
0: No często zdarza się tak, że jak mama trafia do szpitala i jest to znana mama, bo gdzieś korzystała już u nas z pomocy społecznej, była wspierana przez asystenta rodziny. Wiemy też, że zdarzają się mamy, które rodzą dosyć często i te wszystkie dzieci trafiają do pieczy zastępczej, to, no to mamy taki sygnał ze szpitala. Często jest tak, że te dzieci rodzą się albo pod wpływem alkoholu, albo pod wpływem środków psychoaktywnych, więc szpital, mamy to szczęście, że ta współpraca z naszym szpitalem jest na tyle dobra, że tam reagują bardzo szybko. Takie wnioski trafiają do sądu, sąd zabezpiecza, więc tutaj mamy od razu postanowienia sądu, więc szukamy miejsc. Często zdarza się tak, no, że mamy nie chcą wychowywać swoich dzieci i jakby mają ten czas i moment, żeby się zrzec praw i z tego korzystają. Z takimi dziećmi jest troszkę łatwiej, bo możemy wtedy przy współpracy z ośrodkiem adopcyjnym wskazać rodzinę preadopcyjną, oddać dzieci do preadopcji i wtedy docelowo już dzieci zostają w tych rodzinach. No najgorzej jest w sytuacjach interwencji nocnych, bo te się najczęściej zdarzają. I można by rzec, że to nasze miasto Jelenia Góra robi się takim miastem bardzo mocno uzależnionym, bo każda interwencja praktycznie, która się kończy odebraniem dzieci, no to kiedy patrol policji robi narkotesty rodzicom, to są pod wpływem jedno i drugie. Nie zdarzyło się jeszcze tak, żeby któryś z rodziców był czysty i trzeźwy. Więc wtedy, jeżeli nie jesteśmy w stanie wskazać najbliższej rodziny, która mogłaby się zaopiekować tym dzieckiem, złożyć wniosek do sądu o bycie rodziną zastępczą dla niego, bądź no, znalazłby się ktoś, kto by chciał wesprzeć to dziecko i zostać tą rodziną zastępczą, no niestety musimy to dziecko umieścić w placówce.
1: Funkcjonowanie takich miejsc regulują też przepisy, powiedzmy więc, ile dzieci, ile maluchów może w takim miejscu przebywać, jeśli chodzi o Wojska Polskiego?
0: Taka placówka funkcjonuje na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej. Mamy dwa typy placówek. W ogóle mamy dwie formy pieczy zastępczej. Jedna to jest instytucjonalna, druga rodzinna. W tej instytucjonalnej mamy tak naprawdę placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, gdzie powinniśmy umieszczać dzieci powyżej 10 roku życia. W takiej placówce możemy umieścić 14 dzieci. W takiej placówce, jak jesteśmy tutaj dzisiaj, czyli typu rodzinnego, możemy umieścić 8 dzieci. Ewentualnie za zgodą wojewody do 10, jeżeli jest to rodzeństwo albo wymaga tego jakaś sytuacja trudna.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Tych trudnych sytuacji, jak już ustaliliśmy, jest sporo, więc ja zapytam, ile pani zdaniem takich mieszkań i takich obiektów powinno być w mieście, żebyście wy mogli spać spokojnie, mieć takie poczucie, że te dzieciaki, które w takiej sytuacji trudnej się znajdują, nie mają się czego obawiać.
0: Tak naprawdę zgodnie z zamysłem ustawy, o której wspomniałam wcześniej, nie powinno być w ogóle takich miejsc. Powinny być tylko rodziny zastępcze, zawodowe, niezawodowe, gdzie moglibyśmy te dzieci umieszczać. Natomiast wiemy, jakie są realia, że tych rodzin brakuje. Nie mamy kandydatów na rodziny zastępcze. Trudno jest ich znaleźć i pozyskać, mimo różnych działań, które podejmujemy i chcielibyśmy, żeby te rodziny się tworzyły. Więc no, myślę, że taki dom, mam nadzieję, że nam wystarczy, chociaż już wiemy z góry, że za chwilą się zapełni, tych miejsc będzie brakowało. Więc mamy w planach, żeby powstała chociaż jeszcze jedna taka placówka.
1: Mamy do dyspozycji 100 metrów kwadratowych około, to daje nam wyobrażenie mniej więcej o przestrzeni. No, niestety radio ma to do siebie, że nie jesteśmy w stanie opowiedzieć, jak to wygląda, co tu się dzieje, więc może uchylmy rąbka tajemnicy pod tym kątem i opowiedzmy, co tu mamy, jak to miejsce się zmieniło.
0: Mieszkanie, w którym jesteśmy, tak jak już wspomniałam, ma około 120 metrów. Mamy tutaj 5 pomieszczeń. Jeden pokój, my tak nazwałyśmy tutaj sobie niebieski, czyli jeżeli trafią do nas chłopcy, w którym mamy 3 miejsca. Jest pokój różowy, też 3 miejsca dla starszych dziewczynek i mamy pokój zielony dla noworodków i dla maluchów. Tam mamy 4 łóżeczka, czyli tak jak już mówiłam, naszkowałyśmy się tutaj na 10 miejsc. Mamy bardzo dużą, ładną kuchnię, gdzie będziemy mogli z dziećmi nawet upiec babeczki, ciasto, żeby dzieci mogły poznać taki trochę domowy klimat. Mamy 3 łazienki, w sumie 2 łazienki z prysznicem i z wanną, 1 toaletę. Mamy duży korytarz, mamy salonik, w którym dzieci będą mogły oglądać bajki, bo mamy tutaj telewizor. No i biuro wychowawców, żeby można było przygotowywać dokumenty, przyjmować rodzicom. W tym saloniku, o którym wspomniałam, to jest też takie miejsce, że jeżeli rodzice biologiczni chcą mieć kontakt z dziećmi, no to mogą go tutaj spędzać, bo nie chcielibyśmy też, żeby tak nam spacerowali po całym domu, bo to też są różne dzieci, tak, mamy RODO, więc fajnie, jak rodzice będą mieli takie miejsce, że z tym dzieckiem będą mogli spędzić czas. No myślę, że teren Jeleniej Góry też nam ułatwia to, że zawsze możemy dać to dziecko na przepustkę kilkugodzinną, że może iść na spacer z tym rodzicem, jakby być w tym środowisku, w którym gdzieś tam się przez dłuższy czas wychowywało.
1: Fakt pojawienia się dzieciaków w tym miejscu tak szybko po jego otwarciu świadczy o tym, że jednak ta przestrzeń była potrzebna, no i zakładam, że niestety to się szybko nie zmieni. Więc myśląc perspektywicznie, czy bierzecie pod uwagę otwieranie kolejnych takich przestrzeni, remont kolejnych takich miejsc? Czy jest w ogóle taka myśl, potrzeba, żeby ten obszar poszerzać?
0: Jak wpadliśmy na pomysł, żeby w tym mieszkaniu, gdzie wcześniej, 2 lata temu, był rodzinny dom dziecka, jakby po wyprowadzce stąd pani Ani z dziećmi, bo było już ich za dużo na to mieszkanie, to wpadliśmy na pomysł, żeby jednak ten lokal dostosować do potrzeb placówki. Tam są troszkę inne wymogi, musieliśmy mieć zgodę straży pożarnej, sanepidu, więc troszkę więcej pracy i przeróbek trzeba było tutaj wykonać. Natomiast wszystko się udało przy współpracy wszystkich służb i docelowo pomyśleliśmy, że to jest taki wolno stojący budynek pomiędzy innymi kamienicami. I fajnie by było, gdyby cały mógł być dostosowany do potrzeb pieczy zastępczej. Tak szczerze mówiąc, moim pierwszym zamysłem było, żeby na piętrze stworzyć mieszkania treningowe dla wychowanków pieczy i zaangażować ich też w taki wolontariat i pomoc tutaj. Ale potrzeby tak naprawdę umieszczania dzieci w pieczy są dużo większe. Troszkę wypracowaliśmy sobie z Urzędem Miasta i z Wydziałem Gospodarki Lokalowej taką współpracę, że nasze dzieciaki wychodzące z pieczy zastępczej naprawdę dosyć szybko dostają mieszkania, więc te mieszkania treningowe mogłyby nie do końca się sprawdzić, bo posiadamy takie 2 w Jeleniej Górze i dzieciaki nie korzystają. Natomiast myślę, że placówka będzie szybciej zapełniona i będzie mogła funkcjonować. Więc pomysł jest taki, że faktycznie na tym pierwszym piętrze tego budynku doprowadzimy do remontu. Tu miasto nam zadeklarowało, że będzie nas wspierało w tych działaniach i powstanie kolejne takie miejsce.
1: Jednym z najważniejszych pytań, takie mam poczucie, które mogę zadać, to jest to, co możemy zrobić, żeby ten problem rozwiązać lub tę sytuację jakoś naprawić na tyle, ile się da. Chyba taką pierwszą odpowiedzią, której się spodziewam usłyszeć, no to jest tworzenie rodzin zastępczych. To pewnie byłoby ułatwienie, ale co jeszcze? Czy są jakieś takie formy, jeśli mamy poczucie, że na przykład no, stworzenie takiej rodziny to nie jest dla nas rozwiązanie, na dziś nie ma takiej możliwości, no to czy możemy jakoś pomóc?
0: Tak jak już pan redaktor wspomniał, to faktycznie wolelibyśmy tworzyć rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, rodziny zawodowe, które by się tymi naszymi dziećmi mogły zająć. I namawiam wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry, którzy jeszcze nie słyszeli o pieczy zastępczej, bo podejrzewam, że też takie osoby są, to zapraszam do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 4 piętro, pokój 415. Tam udzielimy wszelkich informacji. Natomiast co możemy pomóc? No są różne furtki, które nam daje ustawa. Rodziny pomocowe, rodziny wspierające, więc myślę, żeby nawet zapobiec takim sytuacjom, że trzeba będzie zabrać dzieci z pieczy zastępczej, to fajnie by było, gdyby się zgłaszały do nas rodziny wspierające, które mogłyby z tą rodziną biologiczną popracować, które są na tyle, że tak powiem, kompetentne, że są w stanie pomagać, są w stanie wspierać, pokazać prawidłowe wzorce, bo takich rodzin też szukamy, też ich potrzebujemy. A tak z drugiej strony, no to tak jak mówię, no tych kandydatów na rodziny zastępcze zawsze mamy mało. Ruszamy ze szkoleniem na początku kwietnia, więc fajnie by było, gdyby jeszcze się ktoś do tego szkolenia dopisał, kto by chciał się dowiedzieć o pieczy zastępczej. tak jak mówię, to szkolenie też nie jest zobowiązujące, więc wiedzę można nabyć, ale później zdecydować. Ale tak jak mówię, no jak my dorośli nie pomożemy dzieciom i nie będziemy ich wspierać, no to często może dojść do różnych tragedii. Więc ja zachęcam do bycia rodziną zastępczą, do wspierania dzieci i mam nadzieję, że tu w mieście będziemy mogli tą pieczę zastępczą rozwijać.
1: Do tego zachęcamy. Jeśli szukać plusów i powodów do radości, no to fakt, że to miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy, przelej Wojska Polskiego, to miejsce, które sprawia wrażenie domu, mieszkania, rodzinnej atmosfery i pewnie dla maluchów, dla dzieciaków, które się tu znajdą, będzie taką namiastką. Natomiast to miejsce otworzyło się niedawno, więc pytałem o potrzeby czy rozwiązania, które mogą ułatwić funkcjonowanie. Czy pomoc materialna jakaś jest potrzebna? Czy to miejsce już jest skończone? Czy są jeszcze jakieś potrzeby?
0: Potrzeby są zawsze duże, bo wiemy, że utrzymanie dzieci kosztuje. Tworząc tą placówkę, otrzymaliśmy środki z miasta i to miasto przekazało ponad 300 tysięcy na wyremontowanie tego budynku oraz środki na wyposażenie takie w sumie podstawowe, czyli meble, sprzęty. To wszystko mieliśmy zakupione z miasta, więc tutaj miasto stanęło na wysokości zadania i bardzo dziękuję panu prezydentowi i pani prezydent za to, że nas wspierała w tych działaniach. Natomiast bardzo dużo rzeczy, które też tutaj się znajdują, to są rzeczy, które dostaliśmy od darczyńców. Wychodzę z założenia, że media społecznościowe są po to, żeby z nich korzystać mądrze, więc zawsze na moim profilu prywatnym można znaleźć informacje, czego potrzebujemy, co szukamy. Tak naprawdę wprowadzając się tutaj i przyjmując pierwsze dzieci, zobaczyłyśmy, czego nam brakuje, więc ja mówię, wrzucałam rano posta, a po południu już mieliśmy pod drzwiami te rzeczy, które są nam potrzebne i bardzo, bardzo dziękuję wszystkim darczyńcom, bo tak naprawdę z całej Polski spływały do nas rzeczy. Też tutaj z tego miejsca bardzo chciałabym podziękować Stowarzyszeniu Motocyklowe Karkonosze, bo to, co to stowarzyszenie robi dla dzieci z pieczy, wspierają i Nowe Rochowice, i nas tutaj w placówce. To, że te pokoje są kolorowe, to, że meble są poskręcane i stoją na swoich miejscach, to jest tylko i wyłącznie ich zasługa. To, że mieszkanie było posprzątane, zanim przyjechały panie z Urzędu Wojewódzkiego na kontrolę, to jest zasługa ekipy, która dziewczyny się skrzyknęły w sekund 5, Ania, Mira i Jadzia i wszystkie stanęłyśmy na wysokości zadania, żeby to miejsce nabrało takiego blasku. No, dziękujemy pani prezes, pani Justynie Ziei, bo te wszystkie dekoracje, to, że tu jest tak kolorowo, to jest zasługa jej i pani Eli Ziei, naszej rektor uczelni, bo tak naprawdę to, że to miejsce tu jest, że to stowarzyszenie z nami działa, to jest zasługa pani Eli, bo to ona rozpoczęła swoją działalność od domów dziecka i całe życie to prowadziła, więc tak naprawdę wszystkie ręce na pokład i dzisiaj mamy efekt.
1: O którym w programie Radia Złote Przeboje, przypomnę, mówiła Joanna Żyłkiewicz, kierownik działu opieki nad rodziną i dzieckiem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
2: Kryminalna Jelenia Góra.
1: A teraz o pracy jeleniogórskich policjantów i efektach poszukiwań mężczyzny, który przez kilkanaście lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Szczegóły zdradzi Edyta Begrowska, rzeczniczka Jeleniogórskiej Komendy.
3: Policjanci Zespołu do Spraw Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zatrzymali 44-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego, który był poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w 2010 roku. Mężczyzna od 16 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, próbując uniknąć odbycia zasądzonej kary pozbawienia wolności. Zatrzymany był poszukiwany w związku z wyrokiem za udział w bójce, do której doszło w 2003 roku. Orzeczenie w tej sprawie zapadło w 2006 roku, a 4 lata później wydano za nim list gończy. Pomimo upływu czasu mężczyzna nie stawił się do odbycia kary jednego roku pozbawienia wolności, decydując się na życie w ukryciu. Z ustaleń policjantów wynika, że w tym czasie 44-latek unikał stałego miejsca pobytu. Przemieszczał się pomiędzy miejscami zamieszkania swoich znajomych, a także przez dłuższy okres ukrywał się w trudno dostępnych terenach leśnych na obszarze górskim, co znacząco utrudniało jego zatrzymanie. Do przełomu w sprawie doszło 4 maja bieżącego roku. Tego dnia mężczyzna pojawił się w mieszkaniu swojej matki na terenie powiatu Karkonoskiego, gdzie został zatrzymany. Po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych 44-latek został przewieziony do aresztu śledczego, gdzie odbędzie zasądzoną karę 1 roku pozbawienia wolności. Przypominamy, że ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości nie pozwala uniknąć odpowiedzialności, a jedynie odsuwa ją w czasie. Funkcjonariusze konsekwentnie realizują czynności zmierzające do zatrzymywania osób poszukiwanych, niezależnie od upływu lat.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: A w jeleniogórskim kinie LOT premierę wśród nich m.in. druga część filmu Diabeł ubiera się u Prady. Miranda Priestly wraca, wraz z nią świat wielkiej mody, ambicji i perfekcji, który przed laty podbił serca widzów na całym świecie. 20 lat po wydarzeniach znanych z kultowego filmu Diabeł ubiera się u Prady, bohaterowie tej historii ponownie spotykają się na stylowych ulicach Nowego Jorku i w eleganckich wnętrzach magazynu Runway. Powrót do tego uniwersum zapowiada się jako jedno z najbardziej wyczekiwanych filmowych wydarzeń, szczególnie dla tych, którzy do dziś z sentymentem wracają do jednej z najgłośniejszych produkcji lat 2000. W kontynuacji ponownie zobaczymy Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanleya Tucciego, którzy wracają do swoich ikonicznych ról. Ich bohaterowie na nowo zanurzą się w świecie, w którym liczą się nie tylko styl i prestiż, ale także wpływy, napięcia i nieustanna walka o pozycję. Wszystko wskazuje na to, że Diabeł ubiera się u Prady 2 ponownie połączy błyskotliwy humor, wyraziste postaci i kulisy branży, która od lat fascynuje widzów swoim tempem, bezkompromisowością i estetyką. Mamy także Wolność po włosku, to kolejna premiera tego weekendu. Niespełniona pisarka trafia do więzienia, a znajomości, które tam zawiera, na zawsze zmieniają jej życie. Wolność po włosku Mario Martone to poruszający i elektryzujący portret Goliardy Sapienzy, kobiety niepokornej, wyzwolonej, żyjącej wbrew oczekiwaniom świata. Opowieść o artystce, która w burzliwych realiach Włoch lat 80. nie rezygnuje z własnej wrażliwości, pasji i prawa do życia na własnych zasadach. W postać Sapienzy wciela się Valeria Golino, tworząc złożony portret kobiety pełnej sprzeczności. Intelektualistki i kochanki, buntowniczki i osoby kruchej, melancholijnej, a jednocześnie odważnej. Filmowych nowości rzecz jasna nie brakuje także w jeleniogórskim kinie Helios. Tutaj wśród premier Sprawiedliwość owiec, czyli komedia w reżyserii Kyla Bolda z Hugh Jackmanem w roli głównej. Największą miłością George'a jest opieka nad stadem owiec. Codziennie przed snem czyta im ekscytujące powieści kryminalne. Chociaż uważa, że owce nic z tego nie rozumieją, one tak naprawdę zapamiętują każde słowo, co okazuje się niezwykle przydatne, gdy na farmie wybucha chaos po tajemniczej śmierci George'a, a owce są zmuszone rozwiązać zagadkę, kto za tym stoi. Oprócz Sprawiedliwości owiec jest także propozycja dla miłośników kina akcji, czyli Mortal Kombat 2. Na te tytuły zapraszam do Heliosa i tym zaproszeniem z Wami się żegnam. To wszystko w tym wydaniu magazynu Tydzień w Jeleniej Górze. Igor Kociubiński. Kłaniam się nisko.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
4: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
3: W wielu miejscach długi majowy weekend jest takim symbolicznym startem sezonu turystycznego. Gdzie zatem zawędrujemy dziś? Sprawdźcie zostając z nami z Radiem Złote Przeboje na 106,2 FM przez najbliższą godzinę. Igor Kociubiński, witam bardzo serdecznie. Zaczynamy program Tydzień w Jeleniej Górze. Ale nie tylko o tym, co w naszym mieście się dzieje, będziemy rozmawiać. Zajrzymy także do Kowar, a dokładniej do Muzeum Sentymentów, które za chwilę, już za moment, będzie obchodziło swoje kolejne urodziny.
4: 21 czerwca będą 8 urodziny Muzeum Sentymentów. I przez te 8 lat z 6 pokoi zrobiło się w tym roku już 17 pokoi tematycznych.
3: Z czego w tym sezonie dwie nowości, o których usłyszycie dosłownie za kilka chwil. Dobre wiadomości mamy także dla miłośników aktywności rowerowych.
5: Nowy odcinek cyklostrady w regionie oficjalnie został otwarty 1 maja. To trasa od Złotoryi w stronę Zamku Grodziec przez gminę Pielgrzymka.
3: Nie tylko o rowerach jednak będzie w Radiu Złote Przeboje, będzie także o motocyklach, które coraz liczniej przy okazji sprzyjającej pogody i startu sezonu pojawiają się na jeleniogórskich drogach. Miniony tydzień to ważny moment, bowiem ruszyła kolejna odsłona jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na rok 2027.
6: 4 600 000 zł, czyli jest to pula, która już w sposób znaczący wpływa na to, jakie projekty będziemy mogli zgłaszać.
3: Zapowiada prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak. Szczegóły już za kilka chwil, a teraz w naszej audycji czas już na pierwszego dziś gościa. Zapraszam, zaczynamy.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
3: Dzień dobry, Andrzej Olszewski, teraz z nami kierownik Muzeum Sentymentów w Kowarach.
4: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
3: I jak tam, wiosna zagościła już i Kowary rozkwitły, czy jeszcze nie?
4: Tak, Kowary już rozkwitły, już jesteśmy nawet po pierwszej imprezie motoryzacyjnej na dziesięciolecie jeleniogórskich klasyków, jaka miała miejsce w Kowarach na koniec kwietnia. No i można powiedzieć, że od tej imprezy zaczął się nowy sezon 2026.
3: Będziemy dziś zachęcać do tego, żeby będąc w Kowarach, ale nie tylko będąc w regionie, do Kowar po prostu podjechać, zobaczyć co ciekawego się tam dzieje, szczególnie z perspektywy Muzeum Sentymentów, które się zmieniało. Ten czas jesienno-zimowy, który już na szczęście z mojej perspektywy za nami, to jest taki moment, w którym ty masz przestrzeń do tego, by podziałać w takich obszarach, które ze względu na codzienną obecność turystów nie zawsze są możliwe i dostępne. Tutaj to był taki czas, w którym te zmiany zaszły. Zapowiadało się już wcześniej, że będą nowe przestrzenie, będą nowości. Co więc nas zaskoczy w tym sezonie w Muzeum Sentymentów, jeśli będziemy po raz pierwszy albo też po dłuższej przerwie wrócimy?
4: Tak, w okresie zimowym muzeum czynne jest tylko w weekendy, więc ten czas tygodniu wykorzystuję zawsze na rozwój wystawy. 21 czerwca będą 8 urodziny Muzeum Sentymentów i przez te 8 lat z 6 pokoi zrobiło się w tym roku już 17 pokoi tematycznych. Aby na ten sezon udało się dokończyć coś rozpoczętego już w zeszłym roku, ale różne perypetie życiowe mi nie pozwoliły na otwarcie ich rok temu. To nowe przestrzenie to jest wypożyczalnie kaset wideo, nawiązanie do takiej historii popkultury lat 90. oraz kafejka internetowa, czyli już wchodzimy na przełom lat, na przełom wieków. Jeśli chodzi o kafejki internetowe, no a też już można powiedzieć, że jest to historią, bo teraz przecież internet mamy wszyscy przy sobie w telefonach, więc taki biznes też przepadł w związku z rozwojem sieci internetowej.
3: No i to kolejna podróż w czasie, kolejny wehikuł czasu dla tych, którzy pamiętają te miejsca. Młodzież, no to pewnie będzie w dużej mierze zetknięcie z nowością, czymś nietypowym, bo jeśli oni słyszą zapewne wypożyczalnia filmów, no to pojęcie kojarzą, bo w serwisach streamingowych dzisiaj też filmy można wypożyczyć, no ale te wypożyczalnie, które pamiętamy sprzed kilkudziesięciu lat, no to zgoła inne miejsca były.
4: Tak, były często też nawet na osiedlach, czy w blokach, mówię, nawet w mieszkaniach czasami ludzie prowadzili takie wypożyczalnie kaset wideo, bo to nie wymagało wbrew pozorom jakiejś dużej przestrzeni, a na małym pomieszczeniu można było zgromadzić setki filmów, często jakichś, no, powiedzmy, że w miarę świeżych, które nie dużo wcześniej były w kinach. Wypożyczenie kosztowało wtedy jakieś, powiedzmy, 3 zł. Bo takie czasami widuję na tych okładkach kaset naklejki z takimi cenami. Też trzeba było się na kasety zapisywać na dane filmy i też czekać czasami tygodniami. Ważne było, żeby też kasetę przewinąć, bo jeśli ktoś oddał nieprzewiniętą do początku, to płacił karę. No dużo osób sobie to zaczyna tutaj przypominać podczas widzenia tej, no, niedużej wystawy, ale mówię, przypominając je taki właśnie początek, powiedzmy, lat 90., kiedy każdy próbował jakiś swoją małą działalność prowadzić, nawet w domu czy w mieszkaniu.
3: No to jeśli w Muzeum Sentymentów taka przestrzeń, która, jak zakładam, jest namiastką tej wypożyczalni, się pojawiła, no to też jakiś katalog filmów jest dostępny. Tak to działa, czy to tylko przestrzeń, która ma odwzorowywać te miejsca?
4: Zarówno ma odwzorowywać, czyli są okładki kaset czy kasety na regaliku, są plakaty, ale są też jakieś nietypowe odtwarzacze wideo, czy nietypowe nawet telewizory, które udało się gdzieś pozyskać w ciągu tych ostatnich lat, ale też udało się złapać kiedyś na Jarmarku Staroci katalogi kaset wideo chyba z 91 roku, jak pamiętam. No i w tym katalogu są też setki tytułów, które wypożyczalnie mogły zamawiać od jakiegoś dystrybutora ogólnopolskiego, no i potem wypożyczać je po prostu osobom, swoim klientom.
3: To będziemy mogli przejrzeć te tytuły, które być może w wypożyczalniach wiele lat temu sięgaliśmy, które oglądaliśmy później w zaciszu naszych domów, więc taka filmowa podróż przed nami, ale też komputerowa, internetowa. No ja z rozrzewnieniem niezmiennie wspominam te czasy, kiedy z lekcji się uciekało właśnie do kafejek internetowych, żeby pograć, no bo to była jedna z niewielu okazji, żeby z tym internetem się połączyć i zmierzyć z kolegami. Więc pytanie, czy w Muzeum Sentymentów też taka możliwość będzie teraz?
4: No, połączenia internetowego nie ma, bo to nie o to tu chodzi, że tak jak już powiedziałem, każdy ma internet w swoim domu czy w swoim telefonie, więc tutaj nie udostępniamy internetu, żeby też nie było jakichś dziwnych pomysłów ze strony klientów, bo też mogą takie bywać.
3: No tak, ryzykowne posunięcie.
4: Też przewidywać, ale są to komputery właśnie z przełomu wieków, na których można zagrać też albo zobaczyć po prostu jakieś demo gry, które wtedy były popularne, typu na przykład GTA 1. To taka moja z kolei, moje wspomnienie, kiedy właśnie mając kilkanaście lat, mówię, dziesiątki godzin tą grę jakby zmarnowałem, powiedzmy tak, kiedyś, można tak powiedzieć, ale jest to też jakieś wspomnienie z lat takich nastoletnich dla wielu osób, nie tylko dla mnie.
3: A co jeśli chodzi o eksponaty w tym miejscu? Trzeba było poszukiwać, czy w cudzysłowie szyłeś z tego, co już w muzeum wcześniej się pojawiało?
4: Troszkę tak, troszkę się udało jakby przerzucić, bo na przykład telefony komórkowe też tam się znalazły, bo telefony komórkowe do tej pory były na wystawie nawiązujące bardziej do lat 80. i początku 90., czyli w pokoju takim dziecięco-młodzieżowym, i dużo osób zwracało mi uwagę, że to tutaj nie pasuje, więc też te eksponaty jakby zostały wykorzystane, ale też w międzyczasie udało się zdobyć na przykład ZX Spectrum, czyli taki kolejny obok Atari czy Commodore komputer początku lat 90., który też można zobaczyć na tej wystawie. Co tam jeszcze, mówię, te monitory, chociażby CRT, mówię, one były w każdym domu, zajmowały bardzo dużo miejsca na biurkach czy w biurach, po prostu w zakładach pracy. No ale w pewnym momencie zostało to wszystko jakoś wyrzucone na śmietnik i teraz niestety trudno jest to znaleźć. Ja już kiedyś powiedziałem, że jeśli chodzi o Muzeum Sentymentów, to najłatwiej było zrobić tą wystawę związaną z dekadą lat 80. bo mimo, że to była taka kryzysowa dekada, to jednak te rzeczy, które były ciężko zdobyte, one czasami jeszcze do dzisiaj są w domach. Czy to są suszarki, czy jakaś pralka frania, czy inne tam fanty, no to jeszcze w domach można spotkać, a rzeczy z lat 90., początku 2000, technologia tak szybko się zmieniała, że było to na bieżąco wyrzucane z domów i wbrew pozorom z tej właśnie najtrudniej było mi zrobić wystawę z tych lat 90. i początku 2000, co może się wydawać trochę dziwne, bo jest to nieodległa przeszłość, ale jednak jest to trudne, ponieważ tak jak powiedziałem, na bieżąco było wymieniane na nowe. Jeśli mieliśmy taki monitor wielki, za chwilę się pojawił jakiś płaski, szybko go zamienialiśmy, ten większy zajmował nam miejsce w piwnicy czy gdzieś w pokoju, na szafie, zakurzył się i ostatecznie lądował na przoku i tak bardzo dużo osób też to wyrzuciło. A teraz przez elektromaniaków też takich graczy, którzy mają teraz powiedzmy 30-40 lat, no to też z sentymentu wracają do tych gier z lat 90. czy 2000 i taki przywracają sobie te komputery, więc też ciężko gdzieś znaleźć w rozsądnych cenach te monitorki, na przykład na aukcjach internetowych.
3: Jakie jeszcze nowe eksponaty będzie można zobaczyć w tych dwóch nowych pokojach w Kowarskim Muzeum Sentymentów? O tym nasz dzisiejszy gość Andrzej Olszewski opowie już za kilka minut. Będą także inne tematy w Radiu Złote Przeboje. Będziemy sprawdzać kulisy jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego. W minionym tygodniu ruszyła kolejna edycja, odsłona 2027. Ile będziemy mieli do dyspozycji, w jaki sposób te środki będzie można wykorzystać, o tym usłyszycie za moment. A teraz o najważniejszych wydarzeniach minionego tygodnia opowie jak zwykle Bogdan Widawka.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
5: Witam, a zaczynamy od podsumowania majówki. Na drogach Kotliny Jeleniogórskiej panował wzmożony ruch. O szczegółach opowie podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
1: W tym okresie doszło do jednego wypadku drogowego oraz kilkunastu kolizji. Ich głównymi przyczynami były niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu oraz niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.
5: O majówce mówiła podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji. A wielu maturzystów majówkę wykorzystało jako relaks przed poniedziałkowym egzaminem z języka polskiego. Jakie tematy maturzyści na polskim przyjęliby z radością? O to pytał nasz reporter tuż przed pierwszym egzaminem.
7: Najgorzej dziady.
8: Tak, o, najgorzej chyba dziady, właśnie no. Dziady.
9: Ja bym chciała lalkę, tak mi się wydaje, bo jednak ona jest bardzo taka wielowątkowa, więc można ją wszędzie wcisnąć. I zbrodnie i karę, bo ją akurat przeczytałam.
10: Lalka może być wesele w sumie.
9: Wesele.
10: Przedwiośnie też by mogło być, to też jest fajna lektura.
5: Dziś już wiemy, że nie dziady, a właśnie lalka, właśnie przedwiośnie i chłopi. Między innymi oczywiście. Na Dolnym Śląsku do matury przystępuje blisko 23 tysiące uczniów, a w skali całego kraju to jest nawet 345 tysięcy. Dolny Śląsk przeznaczy 1 000 000 zł na wsparcie pszczelarzy. Na przykład pasieki z powiatu dzierżoniowskiego będą mogły pozyskać środki na zakup specjalistycznego pokarmu dla pszczół. Powstaną też kolejne pasieki edukacyjne, mówi Natalia Gołąb z Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
11: W zeszłym roku była to ilość 80 tysięcy kilogramów. Mamy nadzieję, że w tym roku ilość pszczelarzy, którzy skorzystają z tego, będzie jeszcze większa.
5: Ale nie skończy się wyłącznie na zakupie specjalistycznego pokarmu dla pszczół.
11: Powstaną nowe pasieki, będzie możliwość zakupu nowych uli, domków do apiterapii, czy też tablic informacyjnych.
5: Odbędą się również imprezy branżowe dla hodowców z całego Dolnego Śląska. W przeglądzie wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze teraz coś dla miłośników rowerów. O nadstawienie ucha proszę wszystkich fanów rowerów w Kotlinie Jeleniogórskiej. Przybywa tras rowerowych na Dolnym Śląsku. Nowy odcinek cyklostrady w regionie oficjalnie został otwarty 1 maja. To trasa od Złotoryi w stronę Zamku Grodziec przez gminę Pielgrzymka. Cała cyklostrada ma liczyć około 2000 długodystansowych tras rowerowych, ale tworzenie jej wymaga czasu, podkreśla oficer rowerowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Piotr Nowicki.
12: Cały proces projektowania i budowy zaczął się 3-4 lata temu, kiedy zatwierdzone zostały środki z nowej perspektywy Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Tak na dobrą sprawę efekty widać w tym momencie.
5: Niektóre dolnośląskie gminy wciąż czekają na decyzje PKP dotyczące przekazania terenów po nieczynnych liniach kolejowych, po których poprowadzone mają być rowerowe trasy. I tym tematem kończymy przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję. Oddaję głos Igorowi Kociubińskiemu.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
3: Bardzo dziękuję, Bogdan. Zatem wracamy do naszego gościa. Przypominam, jest nim dziś w programie Radia Złote Przeboje Andrzej Olszewski, kierownik Muzeum Sentymentów w Kowarach.
2: Jeleniogórzanie z pasją.
3: Pamiętam, że kiedy rozmawialiśmy o gromadzeniu tych eksponatów, wspominałeś, że bardzo doceniasz inicjatywę mieszkańców, gości czy turystów, którzy mówią, że mają, że przywiozą, że mogą coś ofiarować, ale że nie wszystko się nadaje, nie wszystko pasuje, nie na wszystko jest też miejsce. Jeśli więc chodzi o te nowości, czyli kafejkę internetową i wypożyczalnię, to czy to są ekspozycje już z twojej perspektywy tak definitywnie zamknięte, czy na przykład są rzeczy, które jeszcze mogłyby się przydać, których ewentualnie byś poszukiwał?
4: Jeśli udałoby się znaleźć po prostu lepszy egzemplarz danego monitora czy komputera, to jak najbardziej zostanie wtedy podmieniony jakby na tej wystawie, ale na ten moment już jakby tak nie poszukuję, no bo powiedzmy, że jest ta wystawa gotowa, więc, więc można już zobaczyć, czy to jakiś stary laptop, nowy kanciasty z początku też powiedzmy lat 2000 ze starymi systemami operacyjnymi, to już no powiedzmy jest na wystawie, więc jeśli mówię, coś by się faktycznie znalazło, ktoś by miał coś takiego zbędnego w domu, no to jak najbardziej można się do nas odezwać, ale najpierw odezwać się właśnie czy to telefonicznie, czy mailowo, ponieważ no, faktycznie fabryka dywanów po tych 8 latach okazało się, że nie ma ścian gumowych, więc niestety nie jestem w stanie wszystkiego przyjmować i gdzieś magazynować, bo po prostu sam się już zacząłem o te niektóre rzeczy potykać i potem musiałem robić selekcję danych rzeczy i te po prostu lepsze tylko pokazuję na wystawie, a gorszych już nie magazynuję.
3: Jasne. A obiekt wcale nie mały, więc cieszy, że pęka w szwach, no bo to oznacza, że będziemy mieli jeszcze więcej powodów do odwiedzania Muzeum Sentymentów. Zawsze przeglądając media społecznościowe muzeum, trafiam na komentarze, które jakby w telegraficznym skrócie to są informacje, że byłam, ale chętnie wrócę. Więc tych, którzy byli, zapraszamy ponownie, bo oczywistym jest fakt, że zapraszamy tych, którzy jeszcze nie widzieli. Okazja do tego, by zobaczyć nowe przestrzenie i troszkę odświeżyć sobie też to, co było dotychczas. No a tych, którzy nie byli, no to zachęćmy, mówiąc, co jeszcze można w Muzeum Sentymentów zobaczyć, bo te dwa pomieszczenia to dwie nowości, no ale tych pokoi, jak wspomniałeś, jest już na tyle dużo, że poszukując takiej metafory do domu, to nie jest to już kilkupokojowe mieszkanie, tylko willa.
4: Tak, obecnie muzeum chyba zajmuje około już 1000 m2. Też mnie, ja mówię często, że mnie trochę poniosło z tą wystawą, no bo to 8 lat temu było 6 pokoi, więc jeśli ktoś był tutaj 8 lat temu, zobaczył 6 pokoików, niezagospodarowany korytarz, bez wystawy, na przykład grafik związanych z fabryką dywanów i przyszedłby teraz do muzeum, porównując sobie, co tutaj się zmieniło przez te 8 lat, no to tak jak mówię, z 6 pokoi jest 17, w tym roku te dwa, bo w poprzednim roku została przeniesiona kasa na parter, żeby był też większy sklep z pamiątkami. Rok wcześniej powstała klasa szkolna i przedszkole. Tak co roku starałem się coś dokładać, albo jeden, albo nawet dwa pokoje. Raz to była pojedyncza mała łazienka, raz to był na przykład kino razem z pokojem dużym sportowym. Potem w międzyczasie jakieś wystawy, więc korytarz też został zagospodarowany praktycznie, no myślę, że w 90%, już ciężko coś tutaj kolejnego wcisnąć, żeby tego miejsca jakby, jak ja to mówię, nie zagracić, nie przesadzić z tymi eksponatami, więc serdecznie zapraszam te osoby, które były wcześniej kilka lat temu do odwiedzenia ponownego, ponieważ dużo na wystawie się zmieniło, dużo eksponatów przybyło takich często też nietypowych i niespotykanych już w domach czy nawet w innych muzeach.
3: I ciekawostką jest też sam obiekt, czyli budynek dawnej fabryki dywanów w Kowarach. Budynek, który od lat zdobi mozaika. No, z każdym rokiem niestety coraz mniej, ale to temat, który ostatnio zrobił się głośniejszy. No bo jest taka inicjatywa, by jednak ten eksponat, bo myślę, że takim hasłem te ściany można określić, odratować albo przynajmniej zabezpieczyć tak, by nie niszczał, a niszczeje.
4: Dokładnie, ja też jestem jednym z takich tutaj orędowników, nawoływaczy do renowacji tej ściany, ponieważ jest to taka wizytówka miasta. Niestety w ostatnim czasie bardzo duży fragment mozaiki wraz z tynkiem odpadł od ściany i też właśnie wrzuciłem zdjęcia o postępującej degradacji, wrzuciłem to w media społecznościowe, właśnie dlatego znowu się chyba zrobiło ostatnio o tym głośno, zaczęło o tym znowu pisać gazety, media. Planuje się tutaj jakieś spotkanie z konserwatorem zabytków i z obecnym właścicielem obiektu, bo obiekt jest własnością prywatną. Będziemy próbować namawiać właściciela o jakieś udostępnienie tej ściany, żeby podjąć działania ratunkowe, ponieważ jest to zabytek i no, eksponat, zabytek taki na skalę, na pewno na skalę kraju, może nawet na skalę europejską. Nie ma czegoś takiego drugiego. Nikt nie słyszał, żeby ktoś się w ogóle ułożył dywan z kafelków szklanych o wielkości 8 na 9 metrów na ścianie, nawiązujący do wzornictwa perskich dywanów, czyli historii całej fabryki dywanów, która powstała tutaj oficjalnie w 1854 roku. Jest to naprawdę świetna historia, charakteryzująca to miasto i odróżniająca od innych miasteczek w skali kraju, powiedzmy. Tylko tutaj jakby ten temat najbardziej pasuje, bo ktoś się kiedyś wymyślił, że nazwą własną fabryki dywanów była nazwa miasta, czyli fabryka dywanów Kowary w Kowarach, i dlatego te Kowary kojarzą się właśnie z produkcją dywanów, zwłaszcza u osób z tego starszego pokolenia. Cały czas ta historia jest żywa wśród Polaków i cały czas ktoś tutaj przychodzi do mnie i pyta się, dlaczego ta fabryka upadła, czy jeszcze gdzieś można taki dywan kupić. A jeszcze dodam, że ostatnio słyszałem, że nawet gdzieś w drugich końcach kraju bywają tacy, powiedzmy, naciągacze, którzy jeżdżą objazdowo z dywanami po wioskach i mówią, że to są dywany kowarskie.
3: No proszę, macie wyrobioną markę.
4: Dokładnie, marka jest do dzisiaj wykorzystywana, nawet powiedzmy przez takich naciągaczy. No i starsze osoby mogą się nabrać, bo po prostu nie wiedzą, że ta fabryka od tych 17 lat tutaj jakby w Kowarach nie istnieje.
3: Myślałem się też, że sama renowacja i odbudowanie tego łatwe nie będzie. Jak wspomniałeś, obiekty dość imponujące, 8 na 9 metrów. Z daleka widzimy tylko dywan, ale z bliska to jest w pełnym tego słowa znaczeniu mozaika ułożona z malutkich płytek.
4: Dokładnie. Płytek, których jest których było kiedyś 170 tysięcy, a teraz z roku na rok jest coraz mniej. Płytki też zrobione w hucie szkła w Wałbrzychu, też już nieistniejącej fizycznie, zrównanej z ziemią, także jest to naprawdę historia, którą warto zachować. Na pewno będzie to kosztowne, ale najważniejsze jest to, aby dogadać się z właścicielem i w jakiś sposób, powiedzmy, to prawo do ściany uzyskać.
3: To temat będziemy monitorować, a tymczasem wszystkich tych, którzy tę mozaikę być może tylko z odległości oglądali, zachęcamy do tego, by zbliżyć się do wejścia Muzeum Sentymentów, ten kowarski mozaikowy dywan zobaczyć z bliska i też próg muzeum przekroczyć. Wspomnieliśmy o tym, że w sezonie jesienno-zimowym muzeum było otwarte w weekendy. Teraz ta dostępność jest już większa.
4: Dokładnie. Zapraszamy od 1 maja aż do końca października. Muzeum jest czynne codziennie, na pewno w godzinach od 11 do 16, a w wakacje dłużej. Także prosimy sprawdzać godziny na naszej stronie internetowej albo w innych tam dostępnych mediach internetowych.
3: A zapraszał, przypomnę, Andrzej Olszewski, kierownik Muzeum Sentymentów w Kowarach. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję serdecznie.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
3: A my przechodzimy teraz do finansów, ale w pozytywnej odsłonie, bo będzie o pieniądzach, które można zdobyć i wydać. Startuje Jeleniogórski Budżet Obywatelski na rok 2027, a jego szczegóły zdradzili w minionym tygodniu prezydent Jerzy Łużniak oraz naczelnik Wydziału Rozwoju Barbara Graczyk.
2: Nasza Jelenia Góra.
6: I gorąco zapraszam wszystkich mieszkańców do tego, żeby składali najpierw wnioski, później zbierali podpisy pod tymi wnioskami, później jak już zostaną zweryfikowane, to żeby odbyło się głosowanie. O harmonogramie to powie pani naczelnik Barbara Graczyk. Ja mniej więcej chciałbym państwa zaprosić do tego, żeby brać czynny udział w budżecie obywatelskim, zgłaszać wnioski, bo budżet obywatelski zmienia i to w sposób znaczący Jelenią Górę. Ja bym chciał tylko przypomnieć kilka inwestycji, które charakterystyczne są dla budżetu obywatelskiego, czyli te inwestycje jak chociażby związane z Sołtysią Górą, czy z Zabobrzem, to miejsce wypoczynku, czy na Wyspie Dębowej, czy też przy Parku Umiejętności Rowerowych, czyli tam ten brzozowy zakątek zgłaszany przez mieszkańców Jeleniej Góry i wybierany później do głosowania. Ile mamy środków przeznaczonych na przyszły rok? To jest 4 600 000 zł, czyli jest to pula, która już w sposób znaczący wpływa na to, jakie projekty będziemy mogli zgłaszać. 2 600 000 to są na projekty inwestycyjne, 830 000 to na projekty oświatowe. Kilka lat temu wyłączyliśmy projekty oświatowe na wniosek mieszkańców z tego względu, że się zdarzyła taka sytuacja, że wtedy te projekty oświatowe w dużym stopniu dominowały w podziale środków w budżecie obywatelskim. 570 000 na projekty społeczne i 600 000 na projekty zielone. Warto głosować, warto brać czynny udział, bo tak jak powiedziałem wcześniej, budżet obywatelski zmienia Jelenią Górę. A teraz, jeżeli mogę prosić panią Barbarę o harmonogram, jak to będzie wyglądało.
7: Nabór ten potrwa do 8 czerwca, czyli ponad miesiąc. Następnie w terminie od 8 czerwca do 19 czerwca będzie czas na to, żeby dostarczać do nas podpisy pod takie listy poparcia dla tych projektów. Tutaj pragnęłabym przypomnieć, że nie łączymy form poparcia, czyli jeżeli wybierzemy podpisy elektroniczne, projekt musi otrzymać te 50 głosów poparcia elektronicznie i w podobnej sytuacji, jeżeli wnioskodawcy będą zbierać podpisy w formie papierowej. Następnie ocena formalna, czas na odwołania, weryfikacja merytoryczna projektów i to zazwyczaj jest jak co roku do końca wakacji. Później w dniu 1 września planujemy publikację projektów, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną. Termin na odwołania pod koniec września, czyli 25 września, opublikujemy wykaz projektów, które będą poddane pod głosowanie. Cała procedura kończąca się ogłoszeniem wykazu projektów przyjętych do realizacji zakończy się w dniu 28 października 2026 roku. Wprowadziliśmy pewne zmiany w regulaminie, co jest istotne w przypadku przede wszystkim projektów zielonych. Projekt zielony może mieć maksymalną wartość 300 000 zł, ale ponieważ w latach poprzednich zdarzyło się tak, że do tej kategorii były zgłaszane projekty, które głównie polegały na zagospodarowaniu terenu w zieleni małą infrastrukturą, wprowadzony został zapis do regulaminu, że w ramach projektu zielonego mała infrastruktura nie może przekroczyć 50% wartości takiego projektu, czyli zależy nam na tworzeniu nowych terenów zieleni, na nasadzeniach bardziej niż na ich zagospodarowaniu, bo takie projekty można składać w ramach projektów oświatowych. Jeszcze jedna zmiana. Jeżeli projekt zostanie wyszacowany zbyt nisko przez mieszkańca, a nie osiąga maksymalnej wartości danej kategorii projektu, Wydział Merytoryczny, dokonując oceny, może podwyższyć te koszty według własnych szacunków. Ale to tylko w przypadku, kiedy właśnie ta wartość projektu nie jest maksymalna, bo jeżeli jest maksymalna, projekt jest przeszacowany przez wnioskodawcę, wówczas odpada w trakcie oceny merytorycznej. No i to tyle zmian. Zapraszamy do składania wniosków. Na stronie jbo.jeleniagora.pl jest zakładka kontakt, gdzie są podane dane kontaktowe osób, które mogą wszystkim Państwu pomóc, jeżeli chodzi i o zakres, i o dysponowanie nieruchomością. Także zapraszamy.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
3: Na pewno o kolejnych etapach jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego będziemy Wam jeszcze przypominać. Chodzi oczywiście o odsłonę na rok 2027, a w programie już za kilkanaście minut wiadomości kulturalne i przypomnienie o najważniejszych atrakcjach i wydarzeniach w maju. Ale najpierw o bezpieczeństwie na drogach, przede wszystkim o bezpieczeństwie motocyklistów, których w sezonie wiosenno-letnim przybywa na drogach w regionie. I o tym właśnie Joanna Strutyńska i jej gość.
13: Eksperci radzą mieszkańcom Jeleniej Góry.
14: Komisarz Przemysław Ratajczyk, sekcja prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
15: No jak już ustaliliśmy, na Dolnym Śląsku może nie można precyzyjnie określić takiego sezonu na jeżdżenie motocyklem, ale wiosna, lato jest przyjemniejsza pogoda, jednak tych motocyklistów jest chyba u nas więcej. No i stwierdziłam, że warto porozmawiać o tym, jak to się ma na naszych dolnośląskich drogach, kierowcy motocykli, kierowcy samochodów. To może zacznijmy z perspektywy motocyklistów, jak powinni się zachowywać, na co zwracać uwagę, szczególnie z racji tego, że jednak są na specyficznym środku transportu.
14: Tak, myślę, że tak jak pani redaktor wspomniała, de facto na Dolnym Śląsku obserwujemy motocyklistów cały rok, także nie jeżdżą tylko w tym stricte sezonie właśnie, gdy te warunki atmosferyczne zdają się dużo korzystniejsze dla motocyklistów, którzy no, nie mają, nie podróżują wewnątrz karoserii, która ich ochrania przed deszczem, śniegiem, temperaturą, czy to ujemną, czy to wysoką, ale oczywiście jest ten sezon symbolicznie, który już trwa, gdzie tych motocyklistów jest dużo więcej na naszych drogach, na drogach Dolnego Śląska. Na pewno to, co mogę poradzić tym osobom, które zaczynają przygodę z jednośladami, to tak jak w sytuacji, podobnie jak w sytuacji osób podróżujących samochodem, należy przygotować odpowiednio sprzęt swój, w tym wypadku motocykl. I nie tylko motocykl, bo również strój, kask, to są te elementy, które dla motocyklisty są niezwykle ważne, bo poza jego umiejętnościami, no to w trakcie jazdy właśnie ten sprzęt może z jednej strony pomóc, bądź zaszkodzić, jeśli dojdzie do zdarzenia drogowego. Dlatego cóż, warto sprawdzić stan techniczny motocykla, ogumienie, opony to jest ten jedyny element, który łączy pojazd z nawierzchnią, no i on ma duży wpływ na to, jak wygląda trakcja pojazdu, czy mamy przyczepność do nawierzchni jezdni, czy tej przyczepności nie ma, nawet w takich warunkach trudniejszych, bo jeśli rzeźba bieżnika jest odpowiednio głęboka, mamy odpowiednią mieszankę do warunków, czy to letnich, czy tych chłodniejszych, to po prostu ta opona lepiej trzyma się jezdni. Większe bezpieczeństwo, czy większy komfort zapewnia motocykliście, który no, nie musi się martwić, że lekko tutaj odkręcając manetkę, zwiększając prędkość, nagle ta przyczepność zostanie utracona i wpadnie w poślizg, albo na przykład na przeciwległy pas ruchu bezpośrednio podjadący z naprzeciwka pojazd osobowy, ciężarowy, bo takie spotkanie w cudzysłowie dużym oczywiście może zakończyć się śmiercią, więc bez odpowiedniego stanu technicznego, a niestety widzimy niejednokrotnie na naszych drogach, że po prostu no, właściciele starają się po prostu do takiego względnego stanu używalności doprowadzić, zwłaszcza osoby młode, które gdzieś tam tym budżetem finansowym nie dysponują zbyt dużym, to sam zakup motocykla często jest już dużym wysiłkiem finansowym, no i później te opony, no to tak troszeczkę patrzymy przez palce na to, że jeszcze ten sezon kolejny wytrzymają. Nie wiemy, kiedy pojawi się taka sytuacja, że będziemy tej przyczepności potrzebować naprawdę i że może nas ona uchronić przed udziałem w wypadku drogowym, w którym możemy odnieść poważne obrażenia czy zginąć. Także oświetlenie motocykla, ogumienie, tak samo identyczna sytuacja, jak jeśli chodzi o pojazdy samochodowe. To są te elementy, oświetlenie, ogumienie, elementy układu hamulcowego, czyli tarcze, klocki hamulcowe. Te elementy zawsze trzeba sprawdzić. Warto jest sprawdzać nie tylko przy rozpoczęciu sezonu, ale co pewien okres, czy wszystko jest z nimi w porządku, czy nie ma jakichś tutaj uszkodzeń drobnych, które w sytuacji takiej już obciążenia dużego, przy dużych prędkościach mogą po prostu zawieść. A układ hamulcowy no, to jest jeden z najważniejszych układów, tak jak i kierowniczy, do tego, aby móc spanować nad tą maszyną i odpowiednio zareagować w sytuacji, gdy pojawi się jakieś zagrożenie, bądź przeszkoda, przed którą się należy zatrzymać, bądź ją ominąć. Także na pewno sprzęt, ale motocykl to jedna kwestia, a kask i właśnie odpowiedni ubiór, który No myślę, że każdy, kto ma już doświadczenia troszeczkę jazdy na jednośladzie, na motocyklu, niezależnie od pojemności, od mocy, no to osoby z wieloletnim doświadczeniem doskonale wiedzą, jak istotny jest to element, odpowiedni strój, odpowiednio wzmocniony, no po prostu profesjonalny, który w sytuacji, gdy dojdzie do wywrotki, do jakiegoś zderzenia, no też może nam uratować zdrowie. Czy to nie dojdzie do złamania kostki i innych tutaj części ciała, bo po prostu profesjonalny strój może nam to zdrowie uratować w sytuacji, gdy dojdzie do zdarzenia. A niestety na ulicach, czy to Wrocławia, ale też całego Dolnego Śląska, często widzimy osoby no, ubrane bardziej jak na spacer niż na jazdę motocyklem, w adidasach, w jeansach, spodniach, butach nieprzystosowanych do jazdy, czy do zmniejszenia obrażeń w sytuacji, gdy jesteśmy uczestnikami wypadku. Widzimy motocyklistów w krótkich rękawie, w koszulkach. No, wszystko jest w porządku, gdy nie uczestniczymy w zdarzeniu, ale możemy jeździć rok, dwa, trzy i nie brać udziału w zdarzeniu drogowym, a może się to pojawić, taka sytuacja może się pojawić w każdej chwili i wtedy myślę, każdy doceniłby to i docenia to, jeśli jest w takim stroju, bo po prostu no, nie zedrzemy skóry z naszych nóg, ciała, a takie zdarzenia, sam byłem ich świadkiem, obsługując zdarzenia drogowe.

0: mieć tą gwarancję bezpieczeństwa dużo większą, jeśli chodzi o nasze zdrowie i życie. No to jest ten element, są te elementy, które należy sprawdzić, przygotować się, rozpoczynając ten sezon i oczywiście sprawdzać, czy nic tam się nie dzieje niedobrego, czy z naszą maszyną, czy z ubiorem w trakcie, jak eksploatujemy to w trakcie sezonu. Ale cóż, maszyna to jedno, a kierowca, kierujący to drugi element, niezwykle istotny w tej układance, który de facto decyduje o tym, jak niebezpieczna jest nasza jazda, jak duże ryzyko generujemy dla siebie i dla innych na drodze, bo wiadomo, gwarantem tego bezpieczeństwa, czy elementem, który bardzo minimalizuje możliwość uczestnictwa w zdarzeniu, czy odniesienia poważnych obrażeń, jest stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Myślę, że dla motocyklistów to przede wszystkim prędkość. To jest ten element, który musimy dbać szczególnie. Ja wiem, że wielu entuzjastów jazdy na dwóch kółkach jest to dla nich tak atrakcyjne ze względu na te prędkości i przysłowiowy wiatr we włosach, ale myślę, że na takie tutaj sprawdzanie swoich umiejętności i możliwości maszyny są odpowiednie miejsca, jak tory specjalnie do tego przeznaczone. Na pewno nie jest nim droga publiczna, na której znajduje się wielu uczestników ruchu drogowego, którzy mogą nie zareagować na nasze manewry, mogą nas nie zauważyć, gdy jedziemy na motocyklu i cóż, dochodzi wtedy do zdarzenia i niezależnie od tego, kto jest winny, a kto tej winy nie poniósł, jeśli chodzi o spowodowanie tego zdarzenia, to obrażenia, to skutki odczuwać będzie na pewno motocyklista.
1: Przypominam o bezpieczeństwie miłośników jednośladów na drogach w Kotlinie Jeleniogórskiej i nie tylko. Joanna Strutyńska rozmawia z Przemysławem Ratajczakiem z Dolnośląskiej Policji. Do tej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie już za kilka minut.
2: Aktywnie w Jeleniej Górze.
1: Pomocą w planowaniu wycieczek może okazać się na przykład folder, który znajdziecie w punkcie informacji turystycznej, trasy spacerowe Jeleniej Góry i Jabłońca nad Nisą. Tutaj tych możliwości jest kilka, a jedną z propozycji jest na przykład Góra Gapy, dawniej Kappenberg, czy też Kapturowa Góra, rozległe, porośnięte mieszanym lasem wzniesienie na prawym brzegu Bobru. Znajduje się nad dawną szkołą wojsk radiotechnicznych przy ulicy Podchorążych. Dawniej była popularnym celem wycieczek widokowych Jeleniogórzan oraz plenerem dla malarzy. Przecinają dość gęsta sieć leśnych traktów, a na jej zboczach wyrasta szereg malowniczych skałek, m.in. progi, czyżynki czy sośnik. Ta ostatnia stanowi naturalny punkt widokowy na Jelenią Górę z Karkonoszami w tle, a także na okolice Jeżowa Sudeckiego. Obszar ten należy do Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, jednego z najpopularniejszych terenów wspinaczkowych położonych blisko Jeleniej Góry. Opis całej trasy znajdziecie we wspomnianym przeze mnie chwilę wcześniej folderze. Jest tam także dokładna mapa i całe mnóstwo innych wycieczkowych propozycji, takich jak chociażby Góra Koziniec, Skały Wilhelma, Czarny Kocioł Jagniątkowski czy trasa wokół Zapory Jabloneckiej.
2: Ciekawa Jelenia Góra.
1: O tym, że nasze miasto jest ciekawe, pod wieloma względami chyba nie trzeba nikogo przekonywać, ale w programie Radia Złote Przeboje w każdy weekend podsuwamy Wam pomysły związane z wycieczkami, turystyką, zachęcamy do poznawania przeróżnych zakątków naszego miasta, no i nie inaczej będzie również dziś. W centralnym punkcie rynku wznosi się gmach ratusza. Obiekt, który z pewnością każdy mieszkaniec i turysta powinien bliżej poznać. Dodatkowo cały plac otoczony jest barokowymi, niezwykle urokliwymi kamieniczkami z podcieniami będącymi świadectwem pierwotnej handlowej funkcji tego miejsca. Kamieniczki przy rynku zamieszkiwali najbogatsi mieszczanie, kupcy, rzemieślnicy i kramarze, o czym świadczyły bogate niegdyś zdobienia elewacji budynków, usunięte w czasie rekonstrukcji fasad w latach 60. XX wieku. Podcienia zajmowały kramy sukienników, kuźnierzy, ławy chlebowe, jatki. Obecny gmach ratusza, czyli centralny budynku na Jeleniogórskim Rynku, pochodzi z XVIII wieku. Chcąc poznać wcześniejsze dzieje siedziby władz miejskich, należałoby zejść do piwnic, gdzie zachowały się gotyckie i renesansowe pozostałości poprzedniczek tejże budowli. Powstanie pierwszej z nich datuje się na drugą połowę XIV wieku, jednak murowana siedziba władz stanęła na dzisiejszym placu ratuszowym dopiero na początku XVI wieku. Kolejne pożary dotykające miasto spowodowały, że pomimo remontów nie przetrwała próby czasu. Budowa obecnego ratusza miała miejsce w latach 1744-1749 i nadała mu klasycystyczny wygląd. Na początku XX wieku na potrzeby władz miejskich wykupiono i przyłączono do ratusza sąsiednie kamienice, tak zwanych 7 domów. Pewną niedogodnością

0: częścią uniemożliwiającą połączenie głównego gmachu z kamienicami była linia tramwajowa przebiegająca między nimi a ratuszem. Poradzono sobie z tym problemem, budując kryty ganek na wysokości pierwszego piętra. W takim poszerzonym kształcie ratusz przetrwał do dziś. Dwupiętrowy gmach wieńczy wieża z baniastym hełmem, zegarem oraz galeryjką, z której niegdyś trębacz wygrywał hejnał miejski. Do wnętrza prowadzą dwa wejścia. Nad południowym znajduje się inskrypcja łacińska mówiąca o tym, że miasto wybudował Bolesław Krzywousty w 1108 roku. Zwiedzając wnętrze ratusza, warto zwrócić uwagę na rzeźbę autorstwa Ernesta Rilkego, nauczyciela słynnej cieplickiej szkoły snycerskiej, zdobiące balustrady schodów oraz płaskorzeźbę w sali obrad. Godną uwagi jest jeszcze jedna pamiątka dawnych czasów, mianowicie odkryta w czasie jednego z remontów średniowieczna studnia. Na przestrzeni wieków ratusz pełnił rozmaite funkcje. Przede wszystkim był siedzibą włodarzy oraz miejscem obrad Rady Miejskiej, ale gościły tam również inne ważne dla miasta instytucje, takie jak sąd, archiwum czy skarbiec. Dziś w ratuszu mieści się Urząd i Rada Miasta oraz Urząd Stanu Cywilnego. Jeśli mowa o ścisłym centrum miasta z perspektywy turystyki, no to nie sposób nie wspomnieć także o jeleniogórskich tramwajach. W latach 1897-1969 na terenie naszego miasta funkcjonowała komunikacja tramwajowa. Dziś pozostały po niej nieliczne ślady, tak jak chociażby fragment torowiska, czy też tabliczka wmurowana w ścianę ratusza pod galeryjką, łączącą jego budynek z siedmioma domami w setną rocznicę uruchomienia pierwszej linii tramwajowej. Zachowane na niektórych kamieniczkach rozety służące jako zaczepy trakcji, a także wagoniki tramwajowe, z których jeden oczywiście stoi przy północnym wejściu do ratusza i pełni funkcję kiosku z pamiątkami. Obiektem, który zasługuje na uwagę na placu ratuszowym, jest również fontanna z rzeźbą Neptuna, co w miejscowości Górskiej może budzić pewne zaskoczenie, ale rzeźba ma upamiętniać dawne, dobre stosunki handlowe miejskich kupców z zamorskimi krajami. Słuchajcie weekendowej audycji Radia Złote Przeboje. To jest program Tydzień w Jeleniej Górze, w którym rozmawiamy o tym, czym żyje nasze miasto, sprawdzamy, co ważnego, co ciekawego dzieje się w naszych okolicach. No i oczywiście w tym kontekście nie zapominamy także o wydarzeniach i atrakcjach kulturalnych, turystycznych. O nich opowiemy Wam w serwisie kulturalnym, co jest grane już za kilkanaście minut. Warto zostać z nami. Zapraszam serdecznie.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
0: A my wracamy do bezpieczeństwa na drogach. Jeleniogórska policja prowadzi różne akcje profilaktyczne związane chociażby z bezpieczeństwem pieszych, no ale zwraca także baczną uwagę na bezpieczeństwo tych, którzy jednośladami podróżują przez życie, a tych szczególnie w sezonie letnim jest naprawdę sporo. W związku z tym o zasadach bezpieczeństwa dziś w naszym magazynie przypominają Joanna Strutyńska i Przemysław Ratajczyk z Dolnośląskiej Policji.
1: Tydzień w Jeleniej Górze.
2: No właśnie, to ciekawe, że pan wspomniał o skrętach w lewo, bo znalazłam taką informację, że właśnie dla motocyklistów szczególnie śmiercionośne są właśnie skręty w lewo na skrzyżowaniu.
3: Tak, no pamiętajmy, że czy manewr wyprzedzania, czy właśnie takiego skrętu w lewo, gdzie przecinamy przeciwległy kierunek jazdy, ten pas ruchu, no kierowca ma wiele obowiązków, wiele przepisy na niego nakładają, tutaj czynności, które musi wykonać, upewnić się, że czy ten manewr nie spowoduje zagrożenia, rozejrzeć się, często gdzieś na przykład we Wrocławiu są jeszcze torowiska, sytuacja jest dość skomplikowana na drodze i po prostu kierowca, skupiając się na innych elementach, no patrzy po prostu przed siebie, czy nie zbliża się jakiś pojazd. Nie zawsze ten kierowca jest wypoczęty, jest skoncentrowany, ma dobry wzrok, dobrze, nie wiem, nie oślepia go światło, są odpowiednie warunki atmosferyczne, może po prostu nie dostrzec. Niestety ja też z doświadczenia mówiąc, obsługując zdarzenia drogowe na terenie Wrocławia, nie tylko, ale całego powiatu wrocławskiego, no wielokrotnie spotykałem się z takimi sytuacjami, że właśnie w momencie, gdy dochodzi do tego manewru skrętu w lewo, kierowca no zazwyczaj nie widząc, bo nikt świadomie też nie wyjeżdża pod drugi pojazd, w tym wypadku motocykl. Motocyklista tak naprawdę, zbliżając się do skrzyżowania, już powinien tą prędkość troszeczkę zmniejszyć, przygotować się do ewentualnego hamowania. No bo cóż, bo tak jak wspomniałem, może się zdarzyć coś, co w konsekwencji doprowadzi do poważnych obrażeń czy do śmierci. Dlatego apelujemy do motocyklistów, aby oczywiście tą manetkę gazu traktować ostrożnie, bo prędkość to jedna z głównych przyczyn, w związku z którą dochodzi do tych zdarzeń i często tych zdarzeń najtragiczniejszych. Ale tak naprawdę apelujemy też do innych kierowców, aby patrzeć w lusterka, aby tutaj ono odpowiednio tą koncentrację zachowywać za kierownicą. Sytuacja, którą często widzimy na naszych drogach, że kierowcy spoglądają na telefon komórkowy, gdzieś tam nawet oglądają seriale gdzieś tam w ruchu miejskim. No naprawdę w czasach, kiedy media społecznościowe są tak rozwinięte i często staramy się być online non-stop, nie jesteśmy w stanie właściwie obserwować przed pola jazdy i zachowywać się w sposób bezpieczny, aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i dla innych. Niestety, motocykliści muszą to brać pod uwagę wszystko, bo to jest dla ich dobra, dla ich bezpieczeństwa. Nie zwalnia to oczywiście z odpowiedzialności kierowców, ale to nie oni będą, nie oni odniosą te najpoważniejsze obrażenia, to nie oni zginą na tej drodze, pomimo tego, że to zdarzenie będzie spowodowane z ich winy.
2: A co nam mówią statystyki? Czy motocykliści to jest ta grupa, która często w jakiś sposób jest ofiarą, chociaż też może czasem sprawcą wypadków? I czy to jest tak, że możemy powiedzieć, czy na Dolnym Śląsku jest coraz więcej motocyklistów i tego typu wypadków, czy mniej?
3: Znaczy, motocyklistów na pewno jest coraz więcej, to widać na naszych drogach. Myślę, że jeśli chodzi o statystyki, to nie ma aż tak widocznych jakby tutaj tendencji, że faktycznie zwiększa się ilość tych zdarzeń z motocyklistami. To raczej są te same przyczyny, podobnie jak w sytuacji samochodów, czyli to nieudzielenie pierwszeństwa, nadmierna prędkość, zdarza się też alkohol wśród takich kierowców. I to jakby te mechanizmy powodowania tych zdarzeń drogowych są bardzo podobne, jednak no, różnica jest znaczna, jeśli chodzi o skutki tych zdarzeń, bo kierowcy pojazdów samochodowych no, tych obrażeń czy tej śmierci doświadczają dużo rzadziej niż kierowcy jednośladów. Statystycznie, biorąc pod uwagę ilość zdarzeń i ilość obrażeń u kierowców czy tych skutków tragicznych, no to statystycznie tak naprawdę motocykliści wypadają źle, w takim sensie źle, że to oni są tymi często poszkodowanymi, którzy no już całe życie będą musieli się borykać z pewnymi problemami zdrowotnymi, czy właśnie giną. Nawet przy niewielkich prędkościach, gdy uczestniczy tam motocykl, jeszcze motocyklista niedoświadczony, który nie potrafi się zachować, bo są różne techniki, które pomagają w sytuacji, gdy no już nie jesteśmy w stanie uniknąć zdarzenia, pozwalają tutaj zminimalizować ryzyko śmierci czy poważnych obrażeń, to niestety, nawet taka przy niewielkich prędkościach niewielka kolizja może się zakończyć tragicznie, bo tak jak wspomniałem, nie ma tych systemów bezpieczeństwa, jest kierujący motocyklem, który najczęściej w sytuacji, gdy dochodzi do tego zdarzenia, rozłącza się z maszyną, uderza, czy to motocykl może w jedną stronę polecieć, motocyklista w drugą, czy motocykl po prostu no gdzieś tam jest wywrotka, motocykl jest, nie wiem, czy dużo wolniej pędzi już, trąc o nawierzchnię, a motocyklista po prostu z impetem uderza w pojazd. No niestety, takie sytuacje mają miejsce na drodze, no i musimy mieć świadomość, jakie ryzyko czyha na kierowców jednośladów, no i starać się niwelować te zagrożenia, właśnie stosując się do przepisów, zachowując niezwykle koncentrację za kierownicą jednośladu. Zawsze apeluję o dużo zdrowego rozsądku i szacunek do innych uczestników ruchu drogowego i świadomość własnych umiejętności, bo to jest też kluczowy element, warto się szkolić. Są różnego rodzaju szkoły, instytucje, które pozwalają doskonalić swoje umiejętności na jednośladzie. Są miejsca do tego przeznaczone, tory wyścigowe, jak i płyty antypoślizgowe, tam możemy poćwiczyć, no bo gdy dojdzie do zdarzenia w świecie rzeczywistym, w prawdziwym ruchu, no to już miejsca na eksperymentowanie z naszym techniką jazdy nie ma. Tam jest po prostu szybka reakcja, musimy zadziałać instynktownie po prostu, czy na przykład kładąc motocykl, cykl, bo to jest jedna z metod, prawda, położenia i jakby zniwelowania tej prędkości. W momencie, gdy już dochodzi do zderzenia, ta prędkość jest mniejsza albo uda się uniknąć tego kontaktu. No ale to trzeba potrafić taki manewr wykonać. No i zachowajmy ten zdrowy rozsądek przysłowiowy, nie pędząc na złamanie karku, bo prędkość jest dla wielu no, takim afrodyzjakiem, czy tym, co ich skłania do tego, aby na ten motocykl wsiąść. No ale niestety, może być też przyczyną tragedii i takiej sytuacji, że już nigdy na ten motocykl nie wsiądziemy, ani do innego pojazdu, ani nie spotkamy się z rodziną, z najbliższymi, bo po prostu zginiemy na drodze.
2: Ja jeszcze chciałam do tego wątku wyposażenia, przygotowania się do jazdy, bo spotkałam się z taką radą, żeby, jeśli chodzi o kask, raczej wybierać te w jasnych kolorach. Czy to rzeczywiście ma znaczenie?
3: Powiem pani szczerze, na pewno, podobnie jak w sytuacji osób pieszych, to osoby, do których często apelujemy o to, aby nosiły, w zasadzie często, zawsze apelujemy, cały rok apelujemy o to, aby nosić elementy odblaskowe. Podobnie jest w sytuacji motocyklistów. Pamiętajmy, że złota zasada brzmi tak, że im jesteśmy bardziej widoczni na drodze, tym jesteśmy bardziej bezpieczni. Dlatego też często widzimy motocyklistów, którzy mają czy odblaskowe kamizelki, takie pasy odblaskowe. To też zwiększa widoczność motocyklisty, tym samym jego bezpieczeństwo, ponieważ inni uczestnicy ruchu drogowego szybciej potrafią dostrzec takiego motocyklistę. Każdy element odblaskowy, jeśli będzie to kask, jeśli to będzie cały strój, czy jakieś elementy na motocyklu, na stroju, jest jak najbardziej dwiema rękami się pod tym podpisuje, ponieważ to jest ten element, który nie musi konkretnie w danej sytuacji zadziałać, ale wielokrotnie zwiększa naszą widoczność i kierowca dużo szybciej może nas dostrzec, zwłaszcza gdy warunki atmosferyczne są słabe, opady deszczu, zmierzch następuje. Wtedy są te momenty, kiedy no, kierowcy mogą czegoś nie zauważyć, też skupiają się na innych elementach, żeby tutaj samemu zachować właściwy tor jazdy. No i cóż, i mały, wąski obrys motocykla i tego motocyklisty na tym pojeździe może umknąć przed wzrokiem innego kierowcy, a gdy światła reflektorów padną na elementy odblaskowe, no to widać ich z dużo większej odległości i to jest ten czas, który kierowca ma na odpowiednią reakcję. Czy to zatrzymanie pojazdu, ominięcie, czy ratowanie się nagle odbijając w jedną ze stron, czy to lewą, czy prawą, w zależności od sytuacji, także jak najbardziej. Nośmy elementy odblaskowe, jeśli ma być to kask, to super, to jest zawsze większa powierzchnia, która zwiększa naszą widoczność na drodze, a tak jak wspomniałem, jak jesteśmy widoczni, to jesteśmy o wiele bardziej bezpieczni, bo inni kierowcy nas widzą i mogą w odpowiedni sposób zareagować.
1: Tydzień w Jeleniej Górze.
0: I o tym właśnie w rozmowie z naszą reporterką Joanną Strutyńską przypominał Przemysław Ratajczak z Dolnośląskiej Policji. A teraz pozostajemy jeszcze przy pracy funkcjonariuszy, choć w wymiarze bardziej lokalnym, jeleniogórskim. Chodzi o kradzież auta, do której doszło kilka dni temu. Pojazd na szczęście udało się odzyskać, ale o szczegółach tej interwencji więcej teraz Edyta Bagrowska, rzeczniczka Miejskiej Komendy.
1: Kryminalna Jelenia Góra.
4: Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze w wyniku prowadzonych działań operacyjnych zatrzymali 20-letniego mieszkańca powiatu złotoryjskiego podejrzanego o kradzież samochodu osobowego oraz kierowanie pojazdem pomimo obowiązującego zakazu sądowego. Do zdarzenia doszło 25 kwietnia bieżącego roku na terenie Jeleniej Góry. Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna ukradł samochód marki Citroen, który był zaparkowany pod jednym z budynków na terenie miasta. Bezpośrednio po otrzymaniu informacji o przestępstwie sprawą zajęli się jeleniogórscy kryminalni. Funkcjonariusze, bazując na zgromadzonych informacjach oraz szczegółowej analizie zapisów monitoringu, wytypowali osobę mogącą mieć związek z kradzieżą. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na szybkie ustalenie i zatrzymanie podejrzewanego o ten czyn. Policjanci odzyskali skradziony pojazd na terenie jednej z miejscowości w powiecie złotoryjskim. Jak się okazało, 20-latek podczas jazdy stracił panowanie nad samochodem, w wyniku czego pojazd wpadł do rowu. Mężczyzna porzucił auto i oddalił się z miejsca zdarzenia. Zatrzymany usłyszał już zarzuty dotyczące kradzieży pojazdu oraz kierowania nim pomimo obowiązującego zakazu sądowego. Teraz za popełnione czyny odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Co jest grane w Jeleniej Górze?
0: A my na koniec zmieniamy temat. Na koniec, bo co jest grane, to ostatni element naszej weekendowej audycji, tego wydania programu Tydzień w Jeleniej Górze. Sprawdzać więc będziemy, co ciekawego przed nami w nadchodzącym tygodniu, w kolejnych dniach, a w wyborze najważniejszych atrakcji kulturalnych pomoże Wam Alicja Czechowska z Wydziału Kultury Jeleniogórskiego Ratusza.
5: Centrum Kultury Zameczek zaprasza 13 maja o godzinie 19 na wernisaż prac Dominiki Brychcy, tam gdzie rośnie kolor. Dominika Brychcy to artystka, ilustratorka i graficzka, absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Studiowała również nauki społeczne ze specjalizacją kognitywistyka w Amsterdamie i prowadzi swoje własne studia projektowe. I zostaną zaprezentowane właśnie jej prace malarskie oraz wydruki. Wystawa potrwa do 10 czerwca. Zapraszamy do Centrum Kultury Zameczek. Przed nami maj, więc Noc Muzeów. 16 maja w tym roku zapraszamy Państwa między innymi do Muzeum Przyrodniczego. Tam zwiedzanie śladami George'a Martiniego. Do Muzeum Miejskiego Dom Gerharda Hauptmana, gdzie odbędzie się wernisaż wystawy czasowej Rozdroże Michała Michalskiego, który jest twórcą unikatowych linorytów inspirowanych dolnośląskim pejzażem Karkonoszy i krajobrazami Pogórza Izerskiego. Odbędzie się przy okazji także tej wystawy koncert muzyki ambientowej zespołu Ripa Pei, Szczyrzowskiego i Krzysztofa Radomskiego. Noc Muzeum także odbędzie się w Centrum Kultury Zameczek i tam sentymentalna podróż, unikatowe zwiedzanie zameczku z jego dawną mieszkańką. Myślę, że to jest bardzo ciekawe. I Noc Muzeum w Zdrojowym Teatrze Animacji będzie można obejrzeć najnowszą premierę Dzienniki Gwiazdowe, a po zwiedzaniu, znaczy po spektaklu, zwiedzanie bezpłatne teatru z przewodnikiem sudeckim Gracjanem Kielijańskim, który odkryje tajemnice teatru i opowie o jego fascynującej historii w zupełnie nowym, nocnym świetle. Bardzo proszę śledzić najnowszy program i aktualizowany program Noc Muzeów na www.jeleniagora.pl. W Książnicy Karkonoskiej 16 maja o godzinie 11 w sobotę odbędzie się spotkanie autorskie i warsztaty plastyczne z Piotrem Sochą, autorem książki Brud i cuchnące historie higieny. Książka napisana wspólnie z panią Moniką Utnik-Strugałą. Piotr Strugała jest grafikiem, projektantem, ilustratorem, absolwentem Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i jednym z najpopularniejszych polskich ilustratorów prasowych, znanych z rysunków pełnych poczucia humoru. Także spotkanie autorskie z Piotrem Sochą. Autor poprowadzi także warsztaty plastyczne na podstawie tej książki. Obowiązują zapisy, także proszę dzwonić do Książnicy Karkonoskiej i umówić się na to spotkanie.
0: Natomiast z nami, z Radiem Złote Przeboje, umawiać się nie trzeba. Słyszymy się w każdy weekend w magazynie Tydzień w Jeleniej Górze. W tym wydaniu to już wszystkie informacje. Ja więc bardzo dziękuję za waszą obecność, za to, że byliście z nami. Igor Kociubiński. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komu?

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.